mieszkańców i turystów. Władze wprowadziły zakaz wjazdu i opuszczania 10 miejscowości, a w akcji gaśniczej uczestniczy ponad 200 strażaków oraz 11 jednostek lotniczych.

0: 6 zostało rannych. Norwegia planuje uruchomienie aplikacji o nazwie Koblingsbox, która ma ułatwić współpracę między biznesem a nauką, a jej start zaplanowano na wrzesień. Rząd zapłaci za do 150 godzin pracy naukowca dla przedsiębiorców poszukujących innowacji, co ma obniżyć próg wejścia dla firm, które dotąd nie współpracowały z instytucjami naukowymi. Program ma na celu poprawę wyników Norwegii w komercjalizacji badań, gdyż obecnie tylko 2 z 50 największych firm w północnej Europie zajmujących się badaniami i rozwojem są norweskie. Norweska Izba Przemysłowa Norsk Industri poparła inicjatywę, wskazując na potrzebę ściślejszej współpracy. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
1: You are listening to the best internet radio station. This is DA.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do drugiej w nocy na autostradzie A4 w województwie opolskim między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic obowiązują ograniczenia na odcinku drogi numer 211. Od jutra od północy do trzeciej w nocy na autostradzie A2 w województwie łódzkim na odcinku od węzła Łowicz do węzła Łódź Północ wprowadzono zmiany w organizacji ruchu na drodze numer 384. Na drodze S1 w województwie śląskim przy budowie odcinka węzeł Kosztowy Bielsko-Biała ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy. Równolegle na tym samym odcinku ruch dwukierunkowy został przełożony na jezdnię lewą w kierunku Pyrzowic. Na drodze krajowej numer 35 trwa rozbudowa ronda na połączeniu dróg 35 i 35A oraz łącznika węzła Kobierzyce na trasie S8. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Osoby zaangażowane w pracę często mają trudności z relaksacją podczas urlopu, co prowadzi do stresu i obaw o zadania zawodowe. Specjaliści zauważają, że wiele z tych osób wraca z wakacji z problemami zdrowotnymi, w tym zaburzeniami rytmu serca, bólami głowy i dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego. Niezdrowe nawyki, takie jak długie siedzenie z telefonem, mogą prowadzić do kumulacji mikrouszkodzeń kręgosłupa, co również wpływa na samopoczucie. Eksperci zalecają regularne wstawanie i ruch, aby uniknąć bólu oraz stresu. Warto również odpowiednio przygotować się do urlopu, aby skuteczniej odciąć się od obowiązków zawodowych. Były prezydent Andrzej Duda odniósł się do krytyki po swojej wizycie w agencji uzbrojenia, którą premier Donald Tusk nazwał nieszczęsną lobbystyczną wizytą. Duda podkreślił, że jego rozmowa z generałem dywizji Arturem Kuptelem na temat bezpieczeństwa Polski nie jest przestępstwem ani niestosowna. Spotkanie miało miejsce z udziałem Dawida Rożka, założyciela fintechu zen.com, którego działalność jest obecnie badana przez prokuraturę. Generał Kuptel wyprosił Rożka, prowadząc rozmowę tylko z byłym prezydentem. Premier Tusk ocenił, że Duda działał jako lobbysta jednej z firm ubiegających się o państwowe kontrakty. Vincent Cerf, znany jako ojciec internetu, w przyszłym tygodniu ustąpi ze stanowiska wiceprezesa w Google, gdzie pracował od 2005 roku. Jako współtwórca protokołów TCP/IP, Cerf odegrał kluczową rolę w rozwoju internetu, a jego osiągnięcia zostały uhonorowane m.in. prezydenckim medalem wolności oraz nagrodą Turinga. W trakcie konferencji Open Frontier, Cerf podkreślił znaczenie formalności.

narkotyki, był wynajmowany przez firmę Cool Carriers, która zaprzecza wszelkim oskarżeniom. Dodatkowo kontenery z bananami podejrzewane o przemyt zostały zatrzymane w Estonii, jednak nie potwierdzono nieprawidłowości. Wcześniej firmy Cool Carriers i Baltic Shipping miały problemy związane z przemytem narkotyków. W wyniku ataku hakerskiego na system Hotress doszło do wycieku danych dotyczących około 2000 rezerwacji wakacyjnych w polskich obiektach noclegowych. Hakerzy uzyskali dostęp do informacji takich jak imię i nazwisko gościa, numer telefonu, adres e-mail oraz data pobytu, jednak dane płatnicze nie zostały naruszone. Po wykryciu ataku firma podniosła poziom zabezpieczeń, co skutkowało wylogowaniem wszystkich użytkowników. Serwis niebezpiecznik.pl ostrzega, że ujawnione dane są już wykorzystywane przez oszustów do wysyłania fałszywych wiadomości e-mail mających na celu wyłudzenie pieniędzy. Firma planuje zlecenie audytu bezpieczeństwa zewnętrznej firmie. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Wołodymyr Zełenski zaapelował do sojuszników o konkretne działania wobec Rosji po ataku na Sumy, który mógł pozostawić ludzi pod gruzami. Naloty dotknęły także inne miasta, w tym Zaporoże i Charków, powodując ofiary. Prezydent Ukrainy podkreślił konieczność zaostrzenia polityki wobec Moskwy oraz wzmocnienia obronności Ukrainy, zwłaszcza w zakresie obrony powietrznej. Zełenski wskazał na rolę Stanów Zjednoczonych oraz państw G7 i G20 w tej sprawie. Biuro dyrektora Wywiadu Narodowego zwolniło dziesiątki pracowników, zarzucając im utajnianie danych przed przełożonymi. Decyzję ogłosił pełniący obowiązki dyrektora Bill Pulte, który jest bliskim sojusznikiem byłego prezydenta Donalda Trumpa. Byli oficerowie wywiadu kwestionują przedstawione zarzuty, wskazując na problemy strukturalne w wspólnocie wywiadowczej. Pulte, który nie ma doświadczenia w sektorze bezpieczeństwa, budzi kontrowersje w Waszyngtonie, a jego decyzje mogą prowadzić do dalszych zwolnień. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki poinformował, że od kilku miesięcy istnieją niepokojące informacje dotyczące rosyjskich planów prowokacji wobec państw Sojusz Północnoatlantycki. Podkreślił jednocześnie, że nadchodzący szczyt Sojusz Północnoatlantycki w Ankarze zapowiada się obiecująco, a jedność państw członkowskich jest większa niż kiedykolwiek. Bosacki zaznaczył, że Sojusz Północnoatlantycki jest gotowy do odpowiedzi na ewentualne działania Rosji. W kontekście relacji polsko-ukraińskich, wiceminister wyraził oczekiwanie na konkretne działania ze strony Ukrainy w kwestii integracji z Unią Europejską. Sławomir Patyra, nowo wybrany sędzia Trybunału Konstytucyjnego, zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego z prośbą o ustalenie terminu złożenia ślubowania, które jest warunkiem objęcia urzędu. Patyra podkreślił, że prezydent nie ma prawa kwestionować procedury wyboru sędziów, a jego rola ogranicza się do przyjęcia ślubowania. Dotychczas prezydent nie odebrał ślubowania od 4 z 6 sędziów wybranych w marcu, co rodzi wątpliwości co do ich statusu. Sławomir Patyra zaznaczył, że od poniedziałku powstał wakat na urzędzie sędziowskim, co skłoniło go do działania w tej sprawie. W programie telewizyjnym wyraził gotowość do nawiązania stosunku służbowego w Trybunale Konstytucyjnym. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w kilku województwach. W województwie zachodniopomorskim oraz pomorskim prognozowana prędkość wiatru wyniesie do 50 km na godzinę, w porywach osiągając nawet 85 km na godzinę. Ostrzeżenia będą ważne do godziny 4 w sobotę i przewidują warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, co może prowadzić do strat materialnych oraz zagrożenia zdrowia i życia. W związku z tym zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz śledzenie komunikatów dotyczących sytuacji pogodowej. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.
0: This is Radio DHT. You hear nothing but the best. Playing on www.radiodht.com.

zupie. Skręcałem twój warkocz jak mokrą szmatę, żeby wytępić łupież. Wziąłem w swe dłonie pompę.

0: Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Epidemia eboli w Demokratycznej Republice Konga nasila się. Z potwierdzonymi 1502 przypadkami zakażeń i 473 zgonami. W ciągu ostatniego miesiąca liczba zakażeń wzrosła z 321 do 1502. Choroba rozprzestrzenia się w prowincjach Ituri, Kiwu Północne i Kiwu Południowe, co rodzi obawy o dalszy wzrost zakażeń, w tym do Ugandy. Epidemia została ogłoszona 15 maja, wkrótce po zakończeniu poprzedniej fali. Południowa Francja zmaga się z intensywnymi pożarami, które zmusiły do ewakuacji prawie 3000 osób z okolic kempingów. W piątek ogień pojawił się w pobliżu autostrady A9, co sparaliżowało ruch, a w akcji gaszenia uczestniczyło ponad 1000 strażaków oraz samoloty gaśnicze. W 6 departamentach obowiązywał bardzo wysoki stopień zagrożenia pożarowego. Od początku sezonu pożarowego spłonęło już ponad 8700 hektarów roślinności, a warunki pogodowe, takie jak wysoka temperatura i silny wiatr, dodatkowo utrudniają działania ratunkowe. Służby wciąż monitorują sytuację, a gaszenie ognia trwa. W Skawinie w Małopolsce straż pożarna została wezwana do siłowego otwarcia drzwi mieszkania, gdzie odkryto ciała 4 osób, w tym noworodka. Ofiarami są młode małżeństwo, ich dziecko oraz matka kobiety. Działania strażaków zakończyły się po kilkunastu minutach, a miejsce zdarzenia zostało przekazane policji, która prowadzi dalsze śledztwo. Rzecznik Straży Pożarnej podkreślił, że na tym etapie nie są znane przyczyny tragedii. Policja i prokuratura mają ustalić szczegóły dotyczące zdarzenia. Rafał Trzaskowski skomentował dymisję wiceprezydentek Warszawy, które były związane z aferą w Szpitalu Południowym, podkreślając ich odpowiedzialność i trudność podjętych decyzji. Prezydent Warszawy zaznaczył, że nie chce przesądzać o winie, ale podkreślił, że władze będą reagować zdecydowanie na takie sytuacje. Oskarżył polityków Prawa i Sprawiedliwości o hipokryzję, wskazując na ich długoterminowe związki z zarządami miejskich spółek. Trzaskowski stwierdził, że obecne apele do mieszkańców o zaufanie do systemu ochrony zdrowia wynikają z działań osób, które zaszkodziły reputacji uczciwych pracowników. Dodał, że politycy PiS nie mają prawa pouczać obecnych władz, nazywając ich chucpiarzami. Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król domaga się publicznego sprostowania oraz przeprosin od Centralnego Biura Antykorupcyjnego po skojarzeniu go z aferą korupcyjną dotyczącą spółki Tramwaje Śląskie. Jego adwokat podkreśla, że dokumenty nie potwierdzają związku posła z korupcją. Centralne Biuro Antykorupcyjne twierdzi, że komunikaty były konsultowane z Prokuraturą Europejską i nie identyfikują osób. Prokuratura Europejska złożyła wniosek o uchylenie immunitetu Króla w związku z podejrzeniami o płatną protekcję. Król zaprzecza wszelkim powiązaniom z korupcją. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.
1: Hity niekoniecznie na czasie. Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Rosja intensyfikuje działania w rejonie Bałtyku. CEO skłoniło Polskę do zakupu 3 nowoczesnych okrętów podwodnych typu A-26 od Szwecji. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zainicjował również zmiany kadrowe w marynarce wojennej, w tym mianowanie pierwszego w historii dowódcy operacyjnego z lotnictwa. Marynarka wojenna zyskuje na znaczeniu w polskich siłach zbrojnych po latach zaniechań. Działania te mają na celu wzmocnienie zdolności obronnych krajów w obliczu rosnących zagrożeń. Polacy są podzieleni w ocenie sporu o praworządność między Waldemarem Żurkiem a Bogdanem Święczkowskim, wynika z sondażu SW Research dla Onetu. 25,5% badanych opowiedziało się za Żurkiem, a 16,1% za Święczkowskim. 19,4% respondentów uznało, że żadna ze stron nie ma racji. Konflikt dotyczy m.in. obsady sędziów w Trybunale Konstytucyjnym oraz legalności kolejnych decyzji. Sondaż przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie dorosłych 1 lipca 2026 roku. W Szczecinie 4 lipca 2026 roku temperatura wyniesie 22 stopnie Celsjusza, a odczuwalna temperatura również będzie na tym poziomie. Zachmurzenie osiągnie 82%, a wiatr będzie wiał z prędkością 20 metrów na sekundę. Przewiduje się brak opadów deszczu, gradu i śniegu. Słońce wzejdzie o godzinie 4:40, a zajdzie o 21:32. Prognoza na kolejne dni wskazuje na przelotne opady deszczu oraz zmieniające się temperatury. W Szpitalu Południowym w Warszawie pacjentka otrzymała zarodek innej pary podczas procedury in vitro. Pomyłka została szybko wykryta przez zespół embriologów, a dzięki procedurom bezpieczeństwa do ciąży nie doszło. Szpital zgłosił zdarzenie jako zdarzenie niepożądane do Ministerstwa Zdrowia, które prowadzi kontrolę w tej sprawie. Osoba odpowiedzialna za błąd została odsunięta od pracy, a obie pary pozostają pod opieką szpitala. Pomyłka miała miejsce z powodu zbieżności danych osobowych pacjentek. Długie kolejki do rosyjskich stacji benzynowych, widoczne z kosmosu, osiągnęły długość około 4,5 km w miejscowości Atamanówka. Problemy z dostępnością paliwa dotyczą już 13 regionów Rosji, w tym Moskwy, gdzie ceny wzrosły o 30-40%. W odpowiedzi na kryzys rząd wydał polecenie zwiększenia dostaw paliwa do regionów, a także zapowiedział monitoring sytuacji. W związku z atakami na rafinerię produkcja benzyny spadła o 25%, CO doprowadziło do poważnych zakłóceń w codziennym życiu mieszkańców. Rosyjskie władze planują również import paliwa lotniczego z Japonii oraz benzyny z Indii, co jest pierwszym przypadkiem takiego zakupu na dużą skalę od lat. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
0: Muzyka na każdą pogodę.

0: Oto serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 5 w nocy w województwie lubuskim na drodze 12E między Żaganiem a Żarami trwają prace na odcinku z ograniczeniami ruchu. W województwie śląskim na budowie S1 między węzłem Kosztowy a Bielskim Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychy do węzła Kosztowy. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Stany Zjednoczone mają długą historię wykluczania różnych grup. Od Afroamerykanów po imigrantów CEO wprowadziło strukturalny rasizm. Ojcowie założyciele preferowali obywatelstwo jedynie dla białych, wolnych mężczyzn, CEO wpłynęło na późniejsze fale imigracji, które doświadczały dyskryminacji. Pomimo trudności, imigranci znacząco przyczynili się do rozwoju gospodarczego kraju, a ich wykluczenie nie jest uzasadnione w obliczu obecnych kryzysów demograficznych. W artykule podkreślono również, że imigracja, zarówno legalna, jak i nielegalna, przyczyniła się do wzrostu produktywności w Stanach Zjednoczonych. Dalsze działania mają na celu refleksję nad rolą imigrantów w kształtowaniu amerykańskiej tożsamości. Rosjanie zaatakowali Sumy na Ukrainie, w wyniku czego zginęły co najmniej 4 osoby, w tym dziecko. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, potępił atak i wezwał sojuszników do zwiększenia presji na Rosję. W Stanach Zjednoczonych Donald Trump wygłosił przemówienie z okazji 250. rocznicy ogłoszenia Deklaracji Niepodległości, chwaląc sukcesy amerykańskiej gospodarki. W sobotę planowane są dalsze obchody rocznicy, w tym wystąpienia w Waszyngtonie i Nowym Jorku. Karol Nawrocki w wywiadzie opisał momenty grozy z kampanii wyborczej, sugerując, że mógł być próbą otrucia. Aleksander Kwaśniewski skrytykował te informacje, pytając, dlaczego są one ujawniane po roku oraz wskazując na brak jakiegokolwiek świadectwa medycznego w tej sprawie. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy rozpoczęła czynności sprawdzające dotyczące rzekomego zagrożenia dla zdrowia Nawrockiego. Kwaśniewski ocenił relacje Nawrockiego jako niepoważne i przypisał im charakter anegdot. Polska, Finlandia oraz kraje bałtyckie mogą stać się pierwszym celem Rosji w przypadku konfliktu z Sojuszu Północnoatlantyckim. Reporterzy zbadali gotowość obronną wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego, koncentrując się na przygotowaniach tych państw do ewentualnej konfrontacji. Analizy wskazują na różne poziomy przygotowania, co może wpłynąć na bezpieczeństwo regionu. W obliczu rosnących napięć, dalsze działania mogą być konieczne w celu wzmocnienia obronności tych krajów. Rosyjskie wojsko ogłosiło, że przejęło kontrolę nad Konstantynówką we wschodniej Ukrainie. CEO potwierdził Władimir Putin podczas spotkania ze szefem sztabu generalnego. Ukraina nie skomentowała tych informacji, a eksperci wskazują, że twierdzenia Rosji o postępach na froncie mogą być przesadzone. Władimir Putin podziękował swoim żołnierzom za bohaterstwo i udaną pracę, a także zapowiedział utworzenie strefy bezpieczeństwa w obwodach charkowskim i sumskim. Z danych Instytutu Studiów nad Wojną wynika, że rosyjskie siły kontrolują zaledwie 36,96%. Konstantynówki CEO stoi w sprzeczności z oficjalnymi doniesieniami. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.
0: Tu Radio DHT.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Na drodze S1 w województwie inna budowa węzła Kosztowy Bielsko-Biała sprawia, że ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychy do węzła Kosztowy. Również na DK35 rozbudowa ronda na połączeniu dróg krajowych nr 35 i 35A oraz łącznika węzła Kobierzyce drogi S8E powoduje utrudnienia dla kierowców. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. Donald Trump wygłosił przemówienie z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych, w którym podkreślił sukcesy Amerykanów oraz osiągnięcia swojej administracji. W swoim wystąpieniu odniósł się do czterech prezydentów z góry Rushmore, uznając ich wkład w walkę o wolność. Prezydent zaznaczył również, że komuniści stanowią największe zagrożenie dla amerykańskiej wolności oraz wspomniał o wojnie z Iranem, twierdząc, że kraj ten dąży do ugody. W trakcie uroczystości Trump wykonał swój charakterystyczny taniec z kampanii wyborczej. Na jeziorze Geneva w stanie Wisconsin doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zginęły trzy osoby po przewróceniu się łodzi podczas gwałtownej burzy. Ratownicy uratowali 7 osób, a wiele innych doznało obrażeń spowodowanych przez złamane drzewa i uszkodzone linie energetyczne. Burmistrz Lake Geneva ogłosił stan wyjątkowy, a pomoc ratunkowa napotykała trudności z powodu przewróconych drzew i zerwanych przewodów wysokiego napięcia. Policja z Lake Geneva prowadzi śledztwo w tej sprawie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ocenił, że komunizm stanowi największe zagrożenie dla amerykańskiej wolności, większe niż i II wojna światowa, atak na Pearl Harbor czy zamachy z 11 września. W przemówieniu wygłoszonym pod górą Rushmore w przeddzień 250. rocznicy ogłoszenia niepodległości Stanów Zjednoczonych, Trump podkreślił, że zagrożenie to odradza się w kraju, w tym ze strony nowych przybyszy, którzy nie podzielają amerykańskich wartości. Prezydent zaapelował do Republikanów o przegłosowanie ustawy Save America Act, która ma na celu wprowadzenie obowiązku potwierdzenia obywatelstwa przy rejestracji na wybory. Kolejne przemówienie Trumpa z okazji rocznicy niepodległości zaplanowane jest na sobotni wieczór w Waszyngtonie. Papież Leon XIV w przeddzień 250. rocznicy ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych podkreślił znaczenie ideałów, które ukształtowały ten kraj, takich jak pokój, dobrobyt, hojność i szlachetność serca. W swoim wystąpieniu podczas połączenia wideo z Narodowym Centrum Konstytucji w Filadelfii, gdzie otrzymał Medal Wolności, apelował o poszanowanie prawa do życia oraz o konieczność jedności narodu opartej na trwałych ideałach. Papież zaznaczył, że wolność religijna jest kluczowa dla amerykańskiej tradycji i powinna być fundamentem debaty publicznej. Wyraził nadzieję, że rocznica stanie się okazją do odnowienia zobowiązania do tych wartości. Taylor Swift i Travis Kelce zawarli małżeństwo w piątek w hali Madison Square Garden w Nowym Jorku, a ceremonię poprowadził ich przyjaciel, Adam Sandler. Wesele zgromadziło około 1000 gości, w tym wielu celebrytów, a para wystąpiła w kreacjach marki Dior. Z okazji ślubu nowojorski Empire State Building został podświetlony na jasno niebiesko, a goście musieli podpisać umowy o zachowaniu poufności. Koszt uroczystości oszacowano na $20 milionów. A przed ślubem para przekazała $26 milionów na cele charytatywne. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Na drodze S1 w województwie inne trwa budowa węzła Kosztowy Bielsko-Biała. Ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychy do węzła Kosztowy oraz na jezdni lewej w kierunku Pyrzowice. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

Polsce minęła 9. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W niedzielę przypada 80. rocznica pogromu kieleckiego, który miał miejsce 4 lipca 1946 roku. W wyniku tego tragicznego wydarzenia zginęło 37 osób narodowości żydowskiej oraz troje Polaków, a wiele osób zostało rannych. Impulsem do przemocy była fałszywa plotka o porwaniu dziecka przez Żydów. Profesor Stanisław Krajewski z Uniwersytetu Warszawskiego zwraca uwagę, że współczesne społeczeństwo nie jest bardziej odporne na dezinformacje niż w przeszłości, a internet sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu nieprawdziwych informacji. Pogrom kielecki pozostaje przestrogą przed skutkami uprzedzeń i dezinformacji. W Teheranie rozpoczęły się publiczne uroczystości pogrzebowe byłego najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu, Alego Szameneja, który zmarł 28 lutego. Trumna z jego ciałem została wystawiona w wielkim meczecie imama Chomejniego, a uroczystości potrwają 6 dni. Procesja pogrzebowa przejdzie przez Teheran w poniedziałek, a w tygodniu zaplanowane są dalsze ceremonie w mieście Kom oraz w irackich miastach Nadżaf i Karbala. Ali Szamenej był najwyżej urzędującym przywódcą w historii Islamskiej Republiki Iranu i zmarł w wieku 86 lat. Edyta Maziuk opowiada o swoim bracie Tadeuszu, oskarżonym o zabójstwo ministra sportu Jacka Dębskiego, który zmarł w więzieniu. Edyta podejrzewa, że jego śmierć była zamachem, a nie samobójstwem. Wspomina trudne dzieciństwo w rodzinie z problemem alkoholowym, które wpłynęło na jej życie i relacje. Tadeusz, mimo kryminalnej przeszłości, był dla niej bohaterem. Edyta dąży do odkrycia prawdy o bracie oraz walczy z własnymi demonami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. Alerty obowiązują od godziny 12 do 20, a prognozowane opady deszczu mają wynosić od 15 do 25 mm, z możliwością wystąpienia gradu i wiatru osiągającego prędkość do 70 km na godzinę. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk oceniono na 70%. Burze mogą również wystąpić w niedzielę w całym kraju. Prezydent Litwy, Gitanas Nausėda, ostrzegł przed ryzykiem rozłamu w Sojuszu Północnoatlantyckim, jeśli niektóre państwa członkowskie nie osiągną celu wydatków na obronność wynoszącego 5% produktu krajowego brutto. Zauważył, że różnice w wydatkach mogą podzielić sojusz na kilka grup, co osłabi solidarność w ramach zbiorowej obrony. Nausėda podkreślił, że państwa bałtyckie, w tym Litwa, są w czołówce krajów wydających najwięcej na obronność w stosunku do PKB. Tematem nadchodzącego szczytu Sojusz Północnoatlantycki będzie także przekonanie Stanów Zjednoczonych o wystarczającym zaangażowaniu w obronę. Niemcy planują podwoić swój budżet obronny do roku 2029. Koniec serwisu. Czas na wasze ulubione kawałki.

0: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Parlament Europejski w przyszłym tygodniu zajmie się sporem o Wołyń, który przestaje być wyłącznie konfliktem między Kijowem a Warszawą. Minister Michał Dworczyk podkreśla, że prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, przejdzie do historii jako ten, który podniósł temat ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach na poziom europejski. Dworczyk zaznacza, że Polska prowadzi politykę transakcyjną, w której Polacy otworzyli swoje serca, ale ponoszą wysoką cenę, jaką jest własna krew. Wskazuje, że Polacy wspierają Ukrainę, oddając stary sprzęt wojskowy w celu obrony. W tragicznym wypadku w głogowskiej Hucie Miedzi zmarł 38-letni pracownik zakładu. Do zdarzenia doszło w piątek, 3 lipca 2026 roku, podczas czyszczenia zbiornika na koncentrat miedzi. Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej, nie udało się uratować życia mężczyzny. W związku z tragedią zarząd kombinatu górniczo-hutniczego Miedzi ogłosił dwudniową żałobę we wszystkich oddziałach spółki. Okoliczności wypadku będą badane przez specjalnie powołaną komisję. Karol Nawrocki złożył życzenia narodowi amerykańskiemu z okazji 250. rocznicy założenia Stanów Zjednoczonych, dziękując prezydentowi Donaldowi Trumpowi za życzliwość wobec Polski i wspólne działania na rzecz umacniania strategicznego partnerstwa. Podkreślił, że sojusz polsko-amerykański jest jednym z filarów bezpieczeństwa Europy i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nawrocki przypomniał również o historycznych powiązaniach między Polską a Stanami Zjednoczonymi, związanych z walką o wolność i demokrację. Zaznaczył, że współpraca między prezydentami Polski i Stanów Zjednoczonych przyczyni się do dalszego wzmocnienia relacji obu krajów. W Erfurcie rozpoczął się dwudniowy zjazd partii Alternatywa dla Niemiec, w którym uczestniczy około 600 delegatów. W odpowiedzi na wydarzenie w mieście planowane są masowe kontrdemonstracje, w których może wziąć udział nawet 50 tysięcy osób. Kluczowymi tematami zjazdu będą migracja oraz kwestie związane z remigracją i deportacjami. Policja jest w stanie gotowości, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom zjazdu, a lider AfD w Turyngii ostrzega przed warunkami przypominającymi wojnę domową. Rosyjskie wojsko ogłosiło przejęcie kontroli nad Konstantynówką, kluczowym miastem we wschodniej Ukrainie, co miało miejsce podczas spotkania Władimira Putina z szefem sztabu generalnego. Ukraińskie siły zbrojne nie skomentowały tych doniesień, mimo że eksperci wskazują na przesadzone twierdzenia Rosji dotyczące postępów w regionie. Według amerykańskich analityków, Rosjanie utrzymują jedynie nieznaczną część miasta, a ich raporty o zajęciu 96% terytorium są nieprawdziwe. Władimir Putin rozmawiał również o planach utworzenia strefy bezpieczeństwa w obwodach charkowskim i sumskim. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.
1: Listening to the best internet radio station. This is DM.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajobdubej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ajajajobdubej

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Ukraińska armia stanowczo zaprzeczyła doniesieniom o utracie Konstantynówki w obwodzie donieckim, które miały zostać opanowane przez rosyjskie oddziały. Miejscowość ta ma strategiczne znaczenie w obronie Donbasu i jest częścią linii ufortyfikowanych punktów oporu, które Kijów wciąż utrzymuje w regionie. Rosyjskie media informowały o rzekomym zdobyciu tego terenu, jednak ukraińscy przedstawiciele określili te twierdzenia jako fałszywe. Obecnie w Kremlu omawiane są plany dalszych działań ofensywnych w regionie. W Kielcach zakończono poszukiwania 8-letniego Henia Błaszczyka, który zaginął na 2 dni. Po powrocie do domu chłopiec, prawdopodobnie ze strachu przed karą, stwierdził, że porwali go Żydzi. Jego zeznania stały się impulsem do jednego z najkrwawszych pogromów antyżydowskich w powojennej Polsce. W wyniku tych wydarzeń doszło do poważnych konsekwencji społecznych i przemocy wobec społeczności żydowskiej. W najbliższych dniach Polska doświadczy znacznego ochłodzenia, które będzie przypominać jesień. W przyszłym tygodniu w wielu miejscach temperatura spadnie poniżej 15 stopni Celsjusza, a we wtorek, 7 lipca, prognozowane są silne wiatry oraz opady deszczu. Chłodne warunki będą utrzymywać się także w środę, chociaż na koniec tygodnia przewidywane jest ocieplenie, z temperaturami osiągającymi od 25 do 30 stopni Celsjusza. Jednak w kolejnych dniach znów czeka nas uderzenie zimnych mas powietrza. W niektórych miejscach nawet w najcieplejszej chwili dnia temperatura nie wzrośnie powyżej 15 stopni Celsjusza. Premier Donald Tusk odwiedził farmę fotowoltaiczną w Kleczewie, podkreślając znaczenie odnawialnych źródeł energii dla Polski. Farma Kleczew Solar and Wind jest jedną z największych instalacji OZE w Europie Środkowo-Wschodniej oraz w portfolio grupy Orlen. Tusk zaznaczył, że inwestycje w OZE są relatywnie tanie i pozwalają wypełniać zobowiązania wobec przyszłych pokoleń. Zapowiedział także uruchomienie pierwszego prądu z farm wiatrowych na morzu, co ma przynieść korzyści zarówno Polsce, jak i regionowi. Rosja ogłosiła zdobycie Konstantynówki, kluczowego miasta na wschodniej Ukrainie, jednak Ukraina zaprzecza tym informacjom, twierdząc, że około 1/3 miasta wciąż jest pod jej kontrolą. W odpowiedzi na te doniesienia, Kijów przeprowadził atak na terminal naftowy w Sankt Petersburgu, co spowodowało przerwy w dostawach prądu i wody w Białgorodzie. Konstantynówka odgrywa istotną rolę w ukraińskiej obronie na Donbasie, a jej ewentualne zajęcie przez Rosję mogłoby zwiększyć presję na inne ukraińskie miasta w regionie. Ataki na rosyjskie obiekty energetyczne mogą wpłynąć na sytuację w kraju, w tym na dostawy paliwa. To były wiadomości Radia DHT.
0: This is Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. Premier Donald Tusk oczekuje od Ukrainy konkretnego kroku w odpowiedzi na kontrowersyjną decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. W swoim wystąpieniu Tusk podkreślił, że relacje polsko-ukraińskie wymagają jasnych sygnałów z Kijowa. Otrzymał także list od byłego prezydenta Ukrainy, Wiktora Juszczenki, wzywający do współpracy w celu oddzielenia przeszłości od przyszłości. W piątek w Warszawie odbyło się spotkanie wicepremiera Radosława Sikorskiego z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy, które miało na celu omówienie dalszych działań w tej kwestii. 20-letni żołnierz zawodowy z batalionu strzelców podhalańskich został zatrzymany po tym, jak zdemolował 4 samochody i uszkodził drzwi do komendy policji w Tymbarku. Mężczyzna skakał po radiowozach oraz prywatnych autach, a także rzucał koszem na śmieci. W chwili zdarzenia miał 1,5 promila alkoholu we krwi. Policja interweniowała na miejscu incydentu. Reżim w Iranie, mimo swojej słabości, może wykorzystać negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi na swoją korzyść, co może prowadzić do oszustw wobec Zachodu. Ekspert Benny Sabti ostrzega, że negocjacje z Gwardią Rewolucyjną legitymizują terroryzm. W kraju trwa walka o władzę między frakcjami, a nowe protesty społeczne są możliwe w związku z pogarszającą się sytuacją gospodarczą. Iran, mimo potencjalnych ustępstw w sprawie programu jądrowego, będzie kontynuował wsparcie dla antyzachodnich ugrupowań zbrojnych. Polski startup opracował nowoczesne narzędzie, które ma na celu zrewolucjonizowanie procesu rekrutacji. System monitoruje czas odpowiedzi kandydatów oraz ich aktywność w przeglądarce, co pozwala na ocenę ich zaangażowania i rzetelności. Dzięki temu rekruterzy będą mogli skupić się na istotnych informacjach, eliminując niepotrzebne dane. Rozwiązanie to ma na celu dostosowanie procesu rekrutacji do wymogów XX i wieku. Kielecka policja prowadzi poszukiwania 65-letniego męża zmarłej kobiety, której ciało znaleziono w mieszkaniu w Borkowie. Wstępne ustalenia wskazują na możliwy udział osób trzecich w tej tragedii. Funkcjonariusze apelują do mieszkańców, którzy widzieli mężczyznę, o przekazywanie informacji, podając jego rysopis. Poszukiwany ma około 175 cm wzrostu, krótkie siwe włosy i krępą budowę ciała, a ostatnio miał na sobie brązowy sweter oraz spodnie. Policja prosi o kontakt osoby, które mogą mieć jakiekolwiek informacje dotyczące jego miejsca pobytu. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.
0: Only the best music on DHT Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Rosja zmaga się z ogromnymi stratami w wojnie, z około 11% swoich sił poległymi. Obecna ofensywa utknęła w martwym punkcie, a postępy są minimalne, wynoszące zaledwie kilkadziesiąt metrów dziennie. Wprowadzenie dronów przez Ukrainę znacząco wpłynęło na pole bitwy, powodując, że ponad 90% strat Rosji to efekty ataków dronowych. Dalsza strategia Kremla jest kwestionowana, ponieważ każda ofensywa przynosi większe straty niż zdobycze terytorialne. Mimo to armia rosyjska nadal dysponuje większą liczbą żołnierzy i amunicji, co daje jej możliwość kontynuacji walki. Ukraińska armia przeprowadziła skoordynowane ataki dronów na infrastrukturę naftową w Sankt Petersburgu oraz obiekt wojskowy w Kronstadt w Zatoce Fińskiej. Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził, że operacja dotknęła cele oddalone o ponad 850 km od granicy Ukrainy, a jej celem było zniszczenie terminalu naftowego, kluczowego źródła dochodów dla Rosji. Rosyjskie władze poinformowały o przechwyceniu 67 dronów nad obwodem leningradzkim. W regionie Białgorodu oraz w Moskwie również odnotowano nasilenie ataków dronowych. Rosja planuje w najbliższą niedzielę opublikować sfałszowane dokumenty dotyczące II wojny światowej, koncentrując się na wydarzeniach na Wołyniu, co ma na celu pogorszenie relacji między Polską a Ukrainą. Ostrzeżenie w tej sprawie wydał szef ukraińskiego rządowego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji, Andriy Kowalenko. Rosyjskie media państwowe już otrzymały polecenie rozpowszechniania nieprawdziwej narracji. Konflikt między Polską a Ukrainą w kwestiach historycznych, w tym dotyczących ukraińskiej powstańczej armii, staje się coraz bardziej napięty. Na stacji Palenica w Warszawie wystąpiła awaria zasilania sieci trakcyjnej, co spowodowało utrudnienia w kursowaniu pociągów szybkiej kolei miejskiej i kolei mazowieckich na odcinku Warszawa-Wawer-Otwock. Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane lub kursować w skróconej relacji. W związku z tym wydłużono linię z 21 na odcinku metro Stadion Narodowy 02 Orla 2 w Otwocku. Dalsze informacje mają być podane wkrótce. Ukraińska armia stanowczo zaprzeczyła doniesieniom o utracie Konstantynówki w obwodzie donieckim, które miały być opanowane przez rosyjskie oddziały. Miejscowość ta ma strategiczne znaczenie w obronie Donbasu, a ukraińskie władze określiły te twierdzenia jako fałszywe. Władze Rosji omawiały plany dalszych działań ofensywnych w regionie. Ukraina nadal utrzymuje linię ufortyfikowanych punktów oporu we wschodniej części Donbasu. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
1: Gospodarczy przegląd tygodnia.
0: A oto, co się wydarzyło. Cashback zyskuje na popularności. Dane o inflacji pozytywnie zaskoczyły rynek. Ruszył nabór wniosków w programie Dobry Start. Koniec snu o darmowych mieszkaniach. TSUE potwierdza. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, ile zgodnie z raportem Wakacyjny Portfel Polaka 2026 na tegoroczny letni wypoczynek planuje przeznaczyć przeciętne gospodarstwo domowe. Poprawna odpowiedź to 5105 zł. A najszybciej nadesłała ją pani Ewelina Kuchniak. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.
1: Poniedziałek.
0: Cashback z roku na rok zyskuje na popularności jako prosty sposób na dostęp do gotówki podczas zakupów. Z najnowszego badania Fundacji Polska Bezgotówkowa wynika, że możliwość wypłaty gotówki przy kasie podczas codziennych zakupów zna już 74% ankietowanych, a ponad połowa, 53%, przynajmniej raz z niej skorzystała. To wzrost o 4 punkty procentowe rok do roku, który pokazuje, że konsumenci coraz chętniej wybierają rozwiązania łączące wygodę płatności bezgotówkowych z łatwym dostępem do gotówki. Co piąta osoba w kraju zalega co najmniej 3 wierzycielom, a rekordzista ma ich aż 29, mówi Waldemar Rogowski, główny analityk Big Info Monitor.
2: Skala i struktura tego zjawiska to nic innego jak spirala długów, która znacząco utrudnia kontrolę i spłatę kolejnych zobowiązań, obciąża psychikę i utrudnia codzienne funkcjonowanie. Jak wynika z danych Big Info Monitor, za 40% przeterminowanego zadłużenia polskich konsumentów odpowiadają właśnie multidłużni.
0: Zalegają oni łącznie na 17,5 miliarda złotych. Seryjny dłużnik to najczęściej mężczyzna, w średnim wieku mieszkaniec Śląska lub Mazowsza.

0: wtorek.
1: Krajowy sektor finansowy należy dziś do najbardziej zaawansowanych technologicznie w Europie, inwestując w chmurę obliczeniową, automatyzację i sztuczną inteligencję. Skala cyfrowej transformacji jest ogromna. Między innymi roboty wdrożone przez PKO Bank Polski wykonały już ponad 300 milionów zadań, a kolejne banki rozwijają rozwiązania AI wspierające analizę danych, personalizację usług i obsługę klientów. Dane o inflacji po raz kolejny pozytywnie zaskoczyły rynek. Jak oszacował GUS, w czerwcu ceny towarów i usług wzrosły średnio o 2,5%, podczas gdy w maju o przeszło 3%. A czemu zawdzięczamy lepszy od oczekiwań wskaźnik, wyjaśnia Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan.
2: To właśnie paliwa spowodowały, że ta inflacja wylądowała w środku celu inflacyjnego. Swoje 3 grosze do tak dobrego wyniku inflacji za czerwiec dorzuca również żywność, która zajmuje blisko 1/4 całego koszyka inflacyjnego GUS.
1: Ceny żywności i napojów bezalkoholowych były w czerwcu o 0,3% niższe niż przed rokiem. Inflacja w celu NBP w praktyce przesuwa dyskusję z pytania o ewentualne podwyżki stóp procentowych na pytanie, kiedy Rada Polityki Pieniężnej będzie mogła wrócić do obniżek. Ciąg dalszy nastąpi.
3: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Rodzice uczących się dzieci mogą już wnioskować o wsparcie w wysokości 300 zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął nabór w ramach programu Dobry Start, mówi rzecznik mazowieckiego oddziału ZUS Wojciech Ściwiarski.
2: Wsparcie z programu 300+ przysługuje raz w roku na każde dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Pieniądze nie przysługują na dzieci, które uczą się w tak zwanych zerówkach, ani na studentów.
0: Wnioski można składać do końca listopada tylko elektronicznie przez aplikację mZUS, platformę eZUS, bankowość elektroniczną oraz portal Empatia. Resort Finansów uruchomił portal e-licytacje KAS. Portal umożliwia dostęp online w jednym miejscu do wszystkich ogłoszeń o sprzedażach egzekucyjnych i do licytacji organizowanych przez urzędy skarbowe. Na portalu można kupić m.in. pojazdy, papiery wartościowe i nieruchomości, ale też antyki, biżuterię, zegarki czy meble. A kierowcy mogą sprawdzać ważność OC w mObywatelu. Wiedza taka jest potrzebna m.in. przy zakupie używanego samochodu, kolizji drogowej czy korzystaniu z auta zastępczego. Wystarczy wpisać numer rejestracyjny pojazdu albo VIN lub numer polisy, a następnie wybrać datę, dla której chcemy sprawdzić ubezpieczenie. Do tej pory usługa była dostępna wyłącznie w portalu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Wybrzmiał ostatni dzwonek szkolny. Uczniowie rozpoczęli wakacje. Czas na zasłużony wakacyjny odpoczynek. O czym pamiętać i jak dbać o bezpieczeństwo finansowe podczas letnich wyjazdów, przypomina dr Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich.
3: Zaczynają się wakacje, czas beztroski i odpoczynku, ale pamiętajmy, cyberzłodzieje nie mają wakacji, dlatego dbajmy o nasze karty płatnicze, o nasze telefony i bądźmy ostrożni przy wszystkich operacjach płatniczych. Nie podawajmy nikomu danych do logowania, choć prosi o to przez telefon, nie klikajmy w dziwne linki, które przychodzą do nas pocztą elektroniczną, a w razie utraty karty albo problemów z płatnościami, dzwońmy pod numer 828 828 828. Tam zawsze możemy zablokować nasze instrumenty płatnicze. Dbajmy też o nasze dokumenty. Jeśli stracimy z nimi kontakt, zastrzeżmy je we własnym banku albo w aplikacji mObywatel. A jak już zadbamy o nasze bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo, cieszmy się latem i słońcem, bo upały i piękna pogoda nie będą trwać wiecznie. Może tylko kilka tygodni.
0: Ciąg dalszy nastąpi.
4: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: 4 miliardy 700 milionów złotych. Tyle kosztował rządowy program Ceny Paliwa Niżej, podało Ministerstwo Finansów. Z końcem czerwca wygasły przepisy, które obniżały stawkę VAT-u na benzyny i olej napędowy oraz ustalały cenę maksymalną tych paliw na stacjach benzynowych. Programy interwencyjne na rynku paliw są wygaszane także w innych krajach. Zrobiły to już m.in. Węgry, Słowacja i Niemcy. Koniec snu o darmowych mieszkaniach. Bieg terminu przedawnienia roszczenia banku o zwrot kapitału rozpoczyna się od momentu, w którym konsument zakwestionował umowę. Wynika z najnowszego orzeczenia TSUE. TSUE po raz kolejny potwierdził, że ochrona konsumenta nie może prowadzić do pozbawienia banków prawa do odzyskania wypłaconego kapitału, mówi prezes Związku Banków Polskich dr Tadeusz Białek.
2: Dopóki konsument nie podważy umowy, nie powoła się na jej nieważność, bank nie może wystąpić o zwrot kapitału. Dlatego też termin przedawnienia nie może rozpocząć się wcześniej. Termin przedawnienia nie może rozpocząć się także od dnia wpisania postanowień do rejestru, ponieważ nie powoduje on nieważności umowy.
1: W praktyce po serii kwietniowych rozstrzygnięć oznacza to dalsze ograniczenie ryzyka skrajnie niesprawiedliwych rozstrzygnięć, w których część klientów mogłaby uzyskać darmowe mieszkania, dodaje.
0: Piątek.
1: W Unii Europejskiej obowiązuje już opłata celna w wysokości 3 euro od przesyłek o wartości do 150 euro zamawianych spoza wspólnoty za pośrednictwem platform e-commerce. Co istotne, stawka będzie naliczana od pozycji w zgłoszeniu celnym, a nie od całej przesyłki, wyjaśnia Kamil Wojdas, agent celny w Glob Courier.
3: Trzy takie same koszulki z tego samego materiału to jedna pozycja, czyli 3 euro. Ale koszulka, spodnie i czapka to już trzy różne pozycje i zapłacimy 9 euro. Co ważne, ten ryczałt dotyczy przesyłek konsumenckich. Najwięcej do przygotowania mają zdecydowanie platformy sprzedażowe i sprzedawcy spoza Unii Europejskiej. To oni muszą uporządkować dane produktowe i poprawnie przypisać kody celne, bo to one decydują o ilości pozycji w zgłoszeniu i co za tym idzie o cle.
1: I to oni powinni pokazać klientowi pełny koszt z góry razem z cłem, aby nie było zaskoczenia przy odbiorze przesyłki. Chodzi o takie platformy jak Shein, Temu czy AliExpress. Gdy świat żyje mundialem, polscy kibice robią coś więcej niż oglądanie meczów. Z danych zrzutka.pl wynika, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy ponad 88 tysięcy osób wpłaciło łącznie przeszło 12 milionów złotych na zbiórki związane z piłką nożną. Finansowali budowę trybun, oprawy meczowe, odbudowę klubów po pożarach, a nawet leczenie i rehabilitację osób związanych z futbolem. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: Jak wynika z badania CBRE, blisko połowa klientów centrów handlowych korzystałaby z nich w niedzielę, gdyby tylko mieli taką możliwość. Największymi zwolennikami tego rozwiązania są osoby w wieku od 35 do 44 lat. I co ciekawe, częściej mężczyźni, 51%, niż kobiety, 45%. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, ile jeszcze będzie niedziel handlowych w tym roku? Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl.

0: I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
1: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
0: Dziękujemy za uwagę.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Na ponad 100 bałtyckich kąpieliskach w Polsce wprowadzono zakaz wchodzenia do wody z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. Czerwone flagi wywieszono w popularnych miejscowościach, takich jak Świnoujście, Ustronie Morskie oraz Mielno. W sobotę zamkniętych było około 130 kąpielisk w północnej Polsce. CEO stwarza zagrożenie nawet dla doświadczonych pływaków. Osoby planujące kąpiele powinny na bieżąco sprawdzać oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników. Tysiące przeciwników skrajnie prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec, AfD, protestują w Erfurcie, gdzie odbywa się zjazd ugrupowania. Demonstrujący blokują drogi dojazdowe, a w wyniku starć z policją, która użyła gazu pieprzowego, kilku dziennikarzy zostało rannych. Policja informuje o znaczących utrudnieniach w ruchu drogowym na autostradach. Zjazd partii, który rozpoczął się pomimo protestów, ma na celu wybór kierownictwa AfD, w tym współliderów Tinou Chrupalli i Elis Weidel. Rosyjskie ataki w obwodach donieckim, dniepropietrowskim i chersońskim doprowadziły do śmierci co najmniej 8 osób, a 42 innych zostało rannych. W obwodzie dniepropietrowskim zginęły 2 osoby, a w chersońskim jedna, gdzie uszkodzone zostały m.in. centrum ratunkowe i zakład hodowli drobiu, w którym wybuchł pożar. Ataki przeprowadzono przy użyciu dronów i rakiet, a zniszczono również wiele budynków mieszkalnych. Ukraińska armia zestrzeliła lub zakłóciła działanie 69 rosyjskich bezzałogowców, a ataki wciąż trwają. W Skawinie doszło do tragicznych wydarzeń, w wyniku których zginęły 4 osoby, w tym noworodek. Śledczy ustalili, że 35-letni mężczyzna najpierw zamordował swoją żonę, kilkudniową córkę oraz teściową, a następnie odebrał sobie życie. Policja została wezwana po tym, jak członek rodziny nie mógł dostać się do mieszkania, gdzie ujawniono ciała. Mieszkańcy są w szoku, podkreślając, że okolica była zawsze spokojna, a nie docierały do nich sygnały o problemach w tym domu. Rodzina wynajmowała mieszkanie od około 2 lat, a w ciągu ostatnich 5 lat policja nie interweniowała w tym miejscu. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczący możliwego skażenia rzeki Bóbr został rozesłany do mieszkańców powiatu lwóweckiego. Wojewoda Dolnośląska wydała zakaz korzystania z wody w rzece na odcinku od zapory Pilchowice do zbiornika Rakowice ze względu na wyniki badań mikrobiologicznych. W związku z masowym śnięciem ryb, które miało miejsce na początku tygodnia, prokuratura rejonowa w Lwówku Śląskim wszczęła śledztwo w sprawie potencjalnego przestępstwa przeciw środowisku. Działania są prowadzone pod nadzorem specjalistów, a po zakończeniu remontu zapory planowane jest zarybienie jeziora na koszt Tauronu. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
0: Muzyka na każdą pogodę. To właśnie Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W Erfurcie trwa kongres skrajnie prawicowej alternatywy dla Niemiec, podczas którego Tino Chrupalla został ponownie wybrany na lidera ugrupowania. Na ulicach miasta zgromadziło się ponad 20 tysięcy ludzi, w tym przeciwnicy AfD, którzy wyrażają swoje niezadowolenie. Demonstrujący starają się przepędzić zwolenników partii, a w trakcie protestów wystrzelono rejs. Sytuacja na zewnątrz kongresu jest napięta, co może wpłynąć na dalszy przebieg wydarzeń. Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, skrytykował obecność imigrantów w gminie Raszyn, twierdząc, że wpływa ona negatywnie na wartość nieruchomości. W odpowiedzi wietnamska społeczność domaga się sprostowania i przedstawienia dowodów na te stwierdzenia. Prezes Fundacji Wspierania Integracji Wietnamczyków w Polsce zaznaczył, że takie wypowiedzi są nieudokumentowane i szkodzą wizerunkowi mieszkańców. Społeczność wietnamska obecna w Raszynie od wielu lat oczekuje rzetelnych danych lub korekty od Bosaka. Kielecka policja poszukuje 65-letniego męża zmarłej kobiety, której ciało odkryto w jednym z mieszkań w Borkowie. Wstępne ustalenia sugerują możliwy udział osób trzecich w zdarzeniu, a mężczyzna mógł być ostatnią osobą mającą kontakt z kobietą przed jej śmiercią. W poszukiwania zaangażowanych jest obecnie 115 funkcjonariuszy, którzy korzystają z dronów oraz helikoptera. Policja apeluje do mieszkańców o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu mężczyzny i prosi o niepodejmowanie działań na własną rękę. Karol Nawrocki złożył życzenia narodowi amerykańskiemu z okazji 250. rocznicy założenia Stanów Zjednoczonych, dziękując prezydentowi Donaldowi Trumpowi za wspólne działania na rzecz umacniania strategicznego partnerstwa. Podkreślił, że sojusz polsko-amerykański jest jednym z filarów bezpieczeństwa Europy i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nawrocki przypomniał o wspólnych ideałach wolności, które łączyły Polskę i Stany Zjednoczone już w XVIII wieku, oraz o amerykańskim wsparciu dla Polski w drodze do niepodległości. Zaznaczył, że dzięki współpracy między prezydentami obu krajów sojusz będzie nadal umacniany. Jezioro Szmaragdowe, znajdujące się na skraju Puszczy Bukowej w Szczecinie, przyciąga turystów swoją intensywną zieloną barwą oraz licznymi szlakami spacerowymi i rowerowymi. Powstałe w wyniku zalania dawnej kopalni Kredy, jezioro ma głębokość 18 metrów i otoczone jest stromymi, leśnymi zboczami. Woda w jeziorze, bogata w węglan wapnia, ma zły wpływ na ludzką skórę, dlatego kąpiel w nim jest zabroniona. Wokół jeziora można odpoczywać, rozpalać ogniska oraz zwiedzać pobliskie schrony z czasów II wojny światowej. Latem dostępna jest podziemna trasa turystyczna, natomiast zimą miejsce to staje się schronieniem dla wielu gatunków nietoperzy. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.
0: Tu Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 18 w województwie warmińsko-mazurskim na DK15 w Lubawie występują utrudnienia oraz równolegle na S5J między Elblągiem a Malborkiem. Na budowanej drodze S1 między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychy do węzła Kosztowy z przełożeniem na jezdnię lewą w kierunku Pyżowic. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.
2: It's Radio DHT.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: To jest w telewizji grane, oczy radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
2: W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwi.

0: Jak rozumiem, chcesz mi powiedzieć, że ten polski przedstawiciel zimnej fali podoba ci się zdecydowanie bardziej niż piosenka, którą rozpoczęliśmy nasze poprzednie spotkanie.
1: No pewnie, przecież zimna fala, spoko. Nie mam nic do niej absolutnie, część utworów, część artystów nawet lubię, więc jest okej. A czy ja kiedyś sprawiałam wrażenie jakiejś problemowej osoby, jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, tej audycji nie zdarzyło się to.
0: No to nie. Myślę, że w tej kwestii to warto sięgnąć do naszego poprzedniego odcinka i do naszej dyskusji z początku. Także
1: ale też nie demonizujmy, no. Aczkolwiek już mówiliśmy poza anteną o tym, że 24 dzień lipca jest coraz
0: zbliża
1: bliżej
0: się, tak.
1: I wtedy Telewizja Polska zepsuje moją dobrą opinię o niej, jeżeli kiedyś taką miałam. Już powiedziałam koledze, że notatka nie będzie czekała na niego w folderze.
0: Nie, no, trzeba będzie
1: sobie zrobi, to sobie zrobi, może zapomni.
0: Trzeba będzie przygotować sobie, tak, notatkę o bardzo ciekawym muzycznym wydarzeniu. Zresztą do tego typu klimatów to my sobie jeszcze dziś przejdziemy, słuchajcie. To nie jest tak, że to znika. To wraca. To wraca co czas jakiś z powodów różnych. Ale
1: ponieważ jestem nieproblemowa, to powiem, że wróci dziś w postaci dla mnie cokolwiek nawet akceptowalnej. No i widzisz?
0: No widzisz.
1: Gdzie tu są problemy? Chociaż może zwiększyła...
0: To są problemy.
1: Bardzo duże. Chociaż może zwiększyła mi się tolerancja po tym, co zaserwowałam swoim uszom w tym tygodniu i o czym będziemy mówić za chwilę.
0: A właśnie, bo to jest, słuchajcie, kolejne wydanie magazynu RTV. To już numer 279.
1: Nie musiałam pytać.
0: Nie musiałaś pytać, tak jest, sam odpowiedział na pytanie, którego nie zadałaś. No i cóż, w tym 279. wydaniu magazynu RTV witają was Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Jesteśmy na żywo, to od razu możemy zaznaczyć, gdyby ktoś miał ochotę się z nami skontaktować, no to Facebook czy nasz shoutbox na stronie radiodht.com są do waszej dyspozycji.
1: No to mamy za sobą te wszystkie
0: wstępy,
1: intra,
0: tak.
1: To możemy przejść do rzeczy, którą tutaj zagailiśmy między słowami, tego co w tym tygodniu nas i nasze uszy spotkało. Niby nie musieliśmy tego robić i tego słuchać, ale jednak obowiązek dziennikarski i też medialna ciekawość sprawiły, że poszliśmy tam, gdzie jeszcze nie było pewne tak naprawdę, że pójdziemy już z początkiem lipca.
0: Mówiło się o tym.
1: Mówiło się o tym i Michał wam o tym wspominał, że takie krążą pogłoski na mieście i w internetach.
0: A sam o tym zapomniałem, żeby było śmieszniej.
1: Tak właśnie miałam to powiedzieć. Michał o tym wspominał, że pewne przeistoczenie radiowe ma się dokonać właśnie w lipcu, że pewna marka z eteru zniknie z trzech polskich miast i zastąpi ją inna pod tytułem niewiele jeszcze sama w sobie mówiącym, czyli KISS FM. No i przyszedł dzień 1 lipca, więc nie trzeba było jakoś długo czekać, jeżeli chodzi o sam lipiec. I wiecie, właśnie to, że my jesteśmy jakoś super w tematach medialnych, staramy się być, to też nie znaczy, że mamy te informacje z wyprzedzeniem, a czasami nawet można istotnie zapomnieć, bo ja wstawszy rano natknęłam się na informację, że to już i kiedy napisałam do Michała wiadomość, bo byłam pewna, że on już dotarł do tego i zapytałam go, jak się odniesiesz do nowego radia, to on w ogóle nie wiedział, o co mi chodzi, tak myślał, że w ogóle na jakiś inny temat do niego piszę w tym momencie, dopiero musiałam go nakierować. Nie, to już jest ten moment.
0: To się
1: nie
0: wydarzyło.
1: Ma rok radia, skończyło się, jest, jak to napisał autor w tytule newsa na Radio Polsce. Uważam, że to bardzo trafne i pomysłowe. Pocałunek śmierci dla Rok Radia został przekazany, a bowiem pocałunek ów wiąże się z wprowadzeniem na rynek marki KISS FM. Z powrotem w zasadzie tej marki, bo też już o tym mówiliśmy, przypomnimy za moment, że ona już była obecna, teraz jest obecna na szerszą, powiedzmy, że nieco szerszą skalę. Jeżeli chodzi o to właśnie przeistoczenie, no to my się o nim dowiedzieliśmy rano, ale tak jak już też nieraz mówiliśmy, są dwa modele takich radiowych przełączeń, bo albo to się robi o północy, jeżeli to się ma faktycznie wydarzyć z 1 lipca, to się robi o północy, że znika jedna nazwa, pojawia się kolejna, a czasami to się robi o 6 rano, bo wtedy startuje poranek i jeszcze noc jest czasem na jakieś testy i o 6 rano się to przełącza. Ale chyba w ostatnich latach popularniejsza jest ta pierwsza wersja, bo jak mieliśmy zniknięcie muzy Uzo i ekspansja Eski Rock, to tak było i teraz też tak było, że północ była tą godziną kluczową, no ale mało osób o tym wiedziało, że to się wtedy na pewno wydarzy, więc pewnie i mało radioświrów czuwało, żeby to zweryfikować, jak to przełączenie będzie wyglądało.
0: Ale ja się nie dziwię, że to się dzieje coraz częściej o północy, bo po prostu coraz większa automatyzacja ma miejsce, a no, jeżeli ktoś może tam sobie usiąść, nawet jeden człowiek z techniki i sprawdzić, czy to wszystko dobrze gra, czy to wszystko tam jest okej, czy nie ma jakichś problemów, no to lepiej zrobić to wtedy i sobie spokojnie poczekać do tej 6 rano, niż dopiero testować na żywym organizmie, a to te dżingle już są opisane, to wszystko już działa, a nie, jednak coś nam tu nie wyszło. A bywa i że i prowadzący czasem zapomną, w jakiej stacji pracują.
1: O ile stacja ma prowadzących, tak. No właśnie. Bo w przypadku Kiss FM nie byłoby też sensu, żeby o 6 rano to zmieniać, bo ta 6 godzina tam jest godziną jak każda inna.
0: Równie dobrze mogliby to zrobić o 17.
1: Tak, dokładnie. I tyle samo by to zmieniło. No ale po kolei, tak czy inaczej, mimo że mało osób o tym wiedziało, to zostało odnotowane to przełączenie. I mamy informacje o takich historycznych faktach, jak to, jaka piosenka zakończyła istnienie Rock Radia oraz jaka piosenka rozpoczęła istnienie Kiss FM. A zatem ostatnią piosenką w Rock Radiu był utwór grupy TSA 51. Czy w tym się mamy dopatrywać jakiejś symboliki? Pewnie nie. Myślę, że po prostu się tak wylosowało, choć gdyby ktoś chciał, to mógłby się dopatrywać takiego przekazu do samego Rock Radia, że odszedłeś, bo byłeś słaby, ale czy to o to chodziło?
0: Ja mam inne skojarzenie.
1: No?
0: To jest taka klamra, wiesz? Bo TSA zagrało 5-1, a teraz grane jest 6-7.
1: No, na to bym nie wpadła, na taką kalkulację. Natomiast jeżeli chodzi o to, co zabrzmiało po północy, to oczywiście nowe dżingle, nowa oprawa w zupełnie innym klimacie. I piosenka, której tutaj nawet się nie ośmielę zacytować personaliów tutaj wykonawców, bo nie jestem jakaś tutaj szczególnie bystra, Talk to You to jest tytuł tego wszystkiego. Utwór, który ostatnio się pojawia w innych stacjach radiowych też intensywnie, ale w Kiss FM bardzo intensywnie. Myślę, że można już o tym powiedzieć, bo ta pierwsza emisja absolutnie nie była ostatnią, była tutaj jedną z wielu. Także mamy, drodzy mieszkańcy trzech miast, Warszawy na 103,7, Krakowa na 103,8 i Poznania na 105,4, możecie cieszyć się nową rozgłośnią, ale wy się zastanawiacie, czy w ogóle opłaca mi się przełączać ten mój odbiornik na tę częstotliwość, czy tam znajdę coś dla siebie. No to może wam coś powie nasz opis, a jeżeli mówimy o stacjach radiowych, to najczęściej za taki opis służy charakterystyka formatu, bo już też wam o tym mówiliśmy. Uwaga, to dla osób takich niekoniecznie radiowych, stacje radiowe we współczesnym świecie nadają bardzo często według tak zwanych formatów, czyli nie ma tak, bo gdyby to tak było, to by to było bardzo nieznośne, że leci najpierw disco polo, a potem jazz, bo akurat tak się komuś spodobało, tylko jednak mamy jakąś warstwę muzyczną skoncentrowaną wokół jakiegoś gatunku, według
0: dekady,
1: jakichś przedziałów czasowych.
0: Na przykład.
1: Tak jest. No i te formaty

0: sformatowanego się narodził, no i my teraz odczuwamy tego skutki.
1: No dobra, ale jakbyś nawet powiedział słuchaczom, no powiedzmy, że jakaś tam spora część po angielsku mówi albo coś kojarzy, że na przykład będzie radio, albo jest radio, które nadaje w formacie Gold. To jest nawet szansa, że ludzie by się domyślili, bo to nie jest taki skrót.
0: No tak.
1: Ale teraz jako doświadczony radiowiec wytłumaczysz, co to znaczy, że radio Kiss FM nadaje według formatu CHR Top 40.
0: CHR to jest skrót od Contemporary Hit Radio, czyli to są współczesne przeboje. Tak bym to określił. Natomiast Top 40, słuchając tego radia, to mam wrażenie, że jest przede wszystkim clue tego, jak są dobierane piosenki, bo ja się wcale nie zdziwię, jeżeli tych utworów jest rzeczywiście Top 40. Bo to format Top 40 w swoim takim rdzennym wykonaniu i brzmieniu polega właśnie na tym, że bierzesz sobie zestawienie najczęściej odgrywanych, no rzeczywiście 40 utworów. Kiedyś to brało się listę przebojów, tak, bo ona była co tydzień. Brałaś sobie listę przebojów i na podstawie tej listy tworzyłaś nomen omen playlistę. Teraz przypuszczam, że takim punktem odniesienia jest tam, nie wiem, top 100 albo top 50 najczęściej odtwarzanych utworów na Spotify. I oczywiście też trzeba to przejrzeć, co w ogóle można stamtąd zagrać, bo przypuszczam, że no jeżeli są tam pewne utwory zespołu Records pewnego na literkę K, no to nie bardzo można to grać, więc to trzeba odsiać i też jeszcze jakieś inne rzeczy. No ale w każdym razie to jest prawdopodobnie właśnie bazą tego nowego formatu, bo ilość utworów w tej bazie muzycznej jest naprawdę niewielka. One się powtarzają co 2 godziny? Co godzinę?
1: No, co półtorej nawet. No. Spoiler, tych utworów jest więcej niż 40, bo ktoś na Radio Polsce to ładnie policzył, jeżeli chodzi o pierwszy dzień, bo zrobił statystyki, które piosenki były emitowane i jak często. Ja sobie to dodawałam wszystko, to mi tam wyszło ich kilkadziesiąt, a jeszcze ta osoba nie wpisała piosenek, które były emitowane po raz, bo wyobraź sobie, że znalazły się tam takie, jakimś cudem, ale ta osoba wypisała od piosenek emitowanych po 2 razy, ale rekordzistki piosenki były pierwszego dnia emitowane bodaj 19 czy 20 razy i w tym właśnie jest cały jeszcze problem, że może tych piosenek jest ciut więcej niż 40, ale istnieje jeszcze takie pojęcie, słuchajcie, jak power play, czyli możemy to jakoś zdefiniować tak?
0: No powerplay, czyli taka kiedyś powerplay w latach 90. w szczególności, to była taka piosenka, którą się tłukło co godzinę na przykład. Ale robiłaś to przez jeden dzień.
1: Tak.
0: A nie przez tydzień.
1: A oni sobie znaleźli kilka takich piosenek, które ustawili, jeżeli chodzi o rotację, tak, że one są nadawane tak mega często, że naprawdę wrażenie jest takie, jakby piosenek w tym radiu było 40 albo i mniej w ogóle.
0: Tak, tak.
1: No ale w takim razie w mojej głowie się pojawia pytanie, jaki naprawdę jest sens takiego formatu, nawet takiego rdzennego Top 40? Może jestem zbyt ograniczona, może poszukuję nowości, ale naprawdę są ludzie, powiedzmy właśnie w tej Ameryce, którzy tego słuchają, łakną tego formatu Top 40 i im się to nie nudzi? Jak długo oni są w stanie wytrwać przy tym radiu?
0: Tylko pamiętaj, że statystyka słuchania radia przemawia na korzyść tych formatów, bo zdaje się, że statystycznie ktoś radia słucha przez kilkanaście minut dziennie obecnie. To nie są godziny, to są minuty. I teraz w związku z tym, no po prostu jeżeli ktoś słucha na przykład tego radia w trakcie jazdy do pracy. Załóżmy, że nawet tam się przez warszawski Mordor musi jakoś przebić, tak? No to co? No godzinę będzie jechał, tak? Ale przez godzinę jest bardzo duża szansa, że trafi utwory, które zna już z tej topki najczęściej odtwarzanych na Spotify'u, a jak będzie wracał, to w sumie trafi na to samo i będzie fajnie, bo ma te piosenki, które lubi. Ja podejrzewam, że to jest właśnie ta ścieżka myślowa, jaką szły osoby, które stwierdziły, że tak to będzie i tak się to zaprogramuje, no bo no to nie jest radio do słuchania na długo, to nie.
1: Jezu, nie.
0: Ja się nie spodziewam, ja się nie spodziewam tego, że stacji o tych formatach to słuchają ludzie, którzy chcą z tym radiem być przez, nie wiem, cały dzień, albo na przykład chcą sobie to puszczać w pracy przez 8

0: godzin, bo ja bym się czuł, słuchając tego przez 8 godzin, jakby ktoś zafundował mi zabieg lobotomii. No, autentycznie. Nie miałem czegoś takiego, ale mam wrażenie, że mogłoby to tak wyglądać.
1: Kompletnie, to znaczy być może też jest tak, że my jesteśmy wrażliwsi na tę warstwę muzyczną i ta potencjalna pani w biurze to by się cieszyła, że słyszy trzeci raz, czwarty raz męskie granie w ciągu swojego dnia pracy. Ale mimo wszystko to naprawdę orze mózg i myślę, że nawet tej właśnie pani, której ta muzyka ma towarzyszyć w porządkowaniu papierologii w biurze, to chyba ją by to zmęczyło, także tak jak mówisz, to może być istotnie dla tych, którzy sobie to włączą do jazdy samochodem, ale nie do tego, żeby to grało w domu podczas sprzątania, czy właśnie podczas pracy, bo naprawdę jest ciężko. No to my już trochę tutaj powiedzieliśmy, ale jeszcze szerzej nam charakteryzuje swój produkt oczywiście sam nadawca w komunikatach prasowych, wiesz, bo też może być taki problem, że my mamy już ponad 30 lat, bo to jest radio skierowane do słuchaczy.
0: Nie da się
1: 15, ukryć. 30.
0: No właśnie, to już jest ten moment, że się żadne z nas nie łapie.
1: No właśnie, o to chodzi. Też może w tym jest właśnie problem. Na antenie można usłyszeć najnowsze hity, wiralowe przeboje i utwory znane z mediów społecznościowych. No właśnie, bo tam jest szereg utworów bardzo nowych, ale też czasami może zaskoczyć, że wyskakuje jakaś piosenka, która ma lat 10, bo coś takiego się pojawiło, chyba My Chemical Romance i Justin Bieber z jakąś piosenką taką kilkunastoletnią i się na forum Radio Polskie zastanawiali, co to tutaj robi taki stary utwór, a ktoś potem olśnił, że ta i ta piosenka po prostu pojawiła się ostatnio w serialu, więc to jest ten sam przypadek, co z Kate Bush kilka lat temu. Także może tak być, że jak nagle Beatlesi wpadną w jakiś viral, bo się coś wydarzy, to oni tam polecą obok Digi Digi Digi. No właśnie, bo to też możemy dodać. Potwierdzamy, że to jest rozgłośnia, która nie boi się absolutnie tego, że jeżeli viral powstał przy użyciu sztucznej inteligencji, to możemy zagrać taką piosenkę. Tak. Bo my teraz z Michałem staliśmy się fanami piosenki Digi Digi, czy jak ona się tam nazywa. Michał chodzi po domu i śpiewa Digi Digi Digi Digi Digi Digi Digi Digi.
0: No właśnie,
1: ja nie jestem w stanie tego zaśpiewać, bo nie jestem AI-owym głosem.
0: No. Ja tym bardziej nie jestem w stanie tego zaśpiewać, więc nie chodzę i nie śpiewam, ale niewątpliwie jest to jeden z tych utworów, które przykuwają uwagę. W zasadzie takiej, a co tu się wydarzyło?
1: To jest prawda, ale moją uwagę najbardziej przykuwa, bo pierwsze ta piosenka, która zainaugurowała istnienie tego radia, ale to o niej później, no bo ją tutaj potraktujemy jako taką historyczną i ją sobie zagramy za jakiś czas, jak skończymy te nasze profesjonalne analizy, ale po drugie właśnie męskie granie, orkiestra, to najnowsze męskie granie, które u nas ostatnio było w kontekście RMF-u. Gdybyśmy go nie zagrali wtedy, to byśmy musieli chyba teraz, bo to jest absolutnie, bije tam rekordy, co godzinę czy co półtorej jest piosenka nareszcie, ile słuchajcie, można, wszystko rozumiem, ale to jest właśnie kwestia ustawienia tych rotacji. Jak macie tych piosenek tam nawet 80, a nie 40, to zróbcie tak, żeby się niektóre nie losowały po dwa razy, a niektóre po 20, tylko jakoś, żeby to się porówno rozłożyło. Rozumiem ideę power playa, ale mimo wszystko naprawdę można zamęczyć. W ogóle to radio jest takie światowe, bo ma swoje hasło, powiem też światowo, swój liner. No to chyba jest pierwszy taki przypadek, albo pierwszy od lat, żebyśmy mieli liner nie w języku polskim, bo to jest Drops and Bangers. Czy to jest w ogóle przetłumaczalne?
0: Ja się nie podejmuję.
1: No, pozdrawiamy kolegów, słuchaczy, filologów i prosimy o propozycję, bo zaraz się odezwą w komentarzach, no to już nie można było po polsku zrobić jakiegoś hasła. No to przetłumaczcie nam jakoś ładnie, zgrabnie Drops and Bangers. A tak to jest tak. Po angielsku ładnie, to tam w dżinglach jest śpiewany, bo ta oprawa też jest taka nowoczesna.
0: Ona widać, jest, że z zachodu przyszło.
1: Tak, no bo to jest na kanwie radia berlińskiego, które się też nazywa Kiss FM, no więc wiecie, trzeba było tylko troszeczkę pozmieniać, tam podokładać polski język, zmienić, dodać to nasze hasło Drops and Bangers i już było. I teraz kolejna ważna rzecz, bo już tutaj wspomnieliśmy, że co by to w zasadzie zmieniło, gdyby oni zaczęli o północy, o 6, o 18, w ogóle to nie ma znaczenia. ponieważ pora dnia, w ogóle cokolwiek, nie ma tam znaczenia. W tym sensie, że na antenie na ten moment mamy o pełnych godzinach serwisy informacyjne, najkrótsze po prostu na świecie, ale to są chyba w ogóle te same materiały, które idą w Meloradiu i gdzieś jeszcze, prawda? W
0: tak, to generalnie Newsroom agorowo-eurozetowy produkuje.
1: Tak, więc tam nawet zauważcie, jeżeli tego posłuchacie, że oni nie mówią, to są newsy Radia Kiss FM, tylko to są newsy na drugą. Że no wiecie, tak. Jest 14 i w każdej rozgłości można puścić newsy na drugą i się nikt nie zorientuje, jest okej. Okay. No i poza reklamami to jest jedyny moment, kiedy ktoś się do was odezwie, a jeszcze między tymi reklamami jest taki komunikat, że teraz właśnie trwa casting na prowadzących i zachęcają, żeby wysłać im głosówki, żeby pokazać swój vibe. A w komunikacie prasowym przeczytać było można, że docelowa ramówka ma wystartować we wrześniu. Co ty sądzisz o tym zabiegu?
0: No ja sądzę, że przez 2 miesiące to dadzą radę kogoś pozyskać, więc jest to jakiś pomysł, tylko tak sobie myślę, czy... No z jednej strony jest jakaś szansa na to, że ta marka się trochę rozpropaguje przez 2 miesiące, że ktoś zacznie tego słuchać. Ja nie sądzę, żeby młodym odbiorcom aż tak bardzo przeszkadzał brak prezentera, tylko z drugiej strony ja się zastanawiam, ilu młodych w ogóle teraz słucha radia, skoro te wszystkie bęgery, tak, i te inne tam... przeboje i dropsy i w ogóle wszystko.
1: Wirale.
0: To, tak, i wirale. To mają na playlistach na Spotify'u, czy tam innym Tidalu, Deezerze, gdziekolwiek, albo po prostu włączą sobie YouTube'a i też będą to mieli. Więc zastanawia mnie, jaka będzie w ogóle, jaki będzie odbiór tej stacji. Chociaż z drugiej strony to nie mogę nie pochwalić, że w ogóle są podejmowane jakiekolwiek próby. Ja tak sobie myślę, że jak tak dalej będzie, to bo mówimy, że no tak, że młodzi radia nie słuchają. No ale tak z drugiej strony, to czego oni
1: mają? Dlaczego by mieli?
0: Czego mają w tym radiu słuchać? I co jest takiego, co jest rzeczywiście kierowane do tego młodego odbiorcy? Coraz mniej.
1: No a komunikacja wokół tego radia, ten cały marketing sprawia właśnie wrażenie takiego zrobionego z sensem, tego, który ma dotrzeć do tego młodego słuchacza, tak. Nie jakoś na siłę i sztucznie. To wygląda okej, ale mimo to wolałabym jednak, żeby to zostało odpalone jako już ten gotowy produkt, a nie przez 2 miesiące takie nie wiadomo co. Pewnie my tam wrócimy we wrześniu, żeby sprawdzić, jak to w ogóle wygląda, co tam się dzieje, bo przez te 2 miesiące to nie będziemy mieli raczej siły, chociaż ja bym chciała jednak znaleźć w sobie tę moc, żeby co kilka dni tam zerkać, żeby weryfikować, jak oni tam często będą coś modyfikować w tej swojej playliście. Rozmawialiśmy o tym w dzień startu i Michał wspominał, że właśnie w tych amerykańskich pierwowzorach, to nawet raz na tydzień praktykuje
0: się zmienia,
1: modyfikacje playlisty, no bo co tydzień się zmienia jakieś top 40. Mam nadzieję, że oni też tak zrobią i nie będą nam przez 2 miesiące tłuc 20 razy dziennie męskiego grania i digi digi, bo absolutnie po prostu no, to jest nie do przeżycia. I ciekawe jest to, że oni mimo tego, że to jest taki rozrośnięty ten Eurozet, to że oni w ogóle tutaj nie próbują szukać wśród tych prezenterów, których mają, tylko chcą to zrobić całkiem od nowa, a nie próbować od początku tak już wystartować z ekipą, która jest.
0: Ale może właśnie o to chodzi. Może właśnie o to chodzi i może chodzi o takie świeże spojrzenie, bo no, ci prezenterzy, którzy już teraz są, no oni są jednak przesiąknięci pewnymi takimi schematami, pewnymi takimi warsztatowymi naleciałościami. A może tu właśnie chodzi o to, żeby rzeczywiście pozyskać jakichś, nie wiem, youtuberów, tiktokerów nawet chyba, może nawet bardziej, jakieś osoby, które nie mają rzeczywiście doświadczenia, które będzie można czegoś nauczyć, ale jednak wniosą takie realne, świeże spojrzenie. Bo młodzi, to się bardzo często o tym mówi, że młodzi nie lubią sztuczności. Mhm. Więc teraz jakby, wiesz, posadzić takich, nie wiem, prezenterów, nawet z tego Meloradia, którzy byli już, podejrzewam, że w iluś innych stacjach tak. wcześniej, więc potrafią robić absolutnie wszystko, tylko nie ma w tym takiej naturalności i szczerości, to myślę, że to by mogło nie chwycić. Więc ja tu tego, przynajmniej na tym etapie, ja bym tego bronił, że okej, że na razie wiedzą, co robią, a efektem tego i takim testem to będzie to rzeczywiście we wrześniu. Kogo oni tam dopuszczą do mikrofonu, na ile pozwolą, co tam się będzie działo na tej antenie, bo tak naprawdę to ta muzyka to może być w zasadzie po prostu jakimś takim wypełniaczem, a jeżeli uda się zgromadzić osoby, które naprawdę będą w sposób ciekawy animować tę antenę, to może być naprawdę dosyć ciekawa stacja dla młodego odbiorcy. Tylko no, warunek jest jeden, to musi być autentyczne.
1: Ale to nie jest tak, że ja ich tutaj krytykuję, ja po prostu byłabym zaskoczona, gdyby oni to przemyśleli dokładnie tak jak ty w kontekście tego, że młodzi nie chcą tej sztuczności, bo jednak to byłoby wyciąganie wniosków, o jakie bym ich trochę nie podejrzewała w kontekście poprzednich działań Eurozetu, gdzie naprawdę no właśnie, 3 lata te same osoby prezentowały Chill Out i Rocka.
0: Tak, zgadzam się z tobą, tylko bierz pod uwagę, że teraz mają wsparcie Zagory. A tam chyba jednak trochę mają większe pojęcie o tym, jak się robi radio. Więc ja bym jednak nie skreślał tak do końca, dał szansę, ale to jest może taka moja naiwność, że ja wierzę w ludzi. Zobaczymy po prostu, czas
1: ale
0: pokaże.
1: Ale ja też daję szansę, choć zastanawiam się, czy będzie tak, jak ty z kolei powiedziałeś, że ta muzyka będzie wypełniaczem, bo pytanie, na ile tym ludziom będą pozwalali na tej antenie się wykazać i czy wejście dłuższe niż 15 sekund będzie w ogóle tutaj legalne.
0: No właśnie, tego trochę bym się obawiał, ale zobaczymy. Jest to w każdym razie, ja to traktuję jako taki eksperyment i dobrze, że takich eksperymentów ktoś się podejmuje, bo jeżeli nie zostanie coś zrobione, to za kilkanaście, albo nawet i może i kilkadziesiąt lat, no bo to już też nie dramatyzujmy, ale obudzimy się w sytuacji takiej, w której po prostu tego radia nie będzie dla kogo robić, bo nikt radia nie będzie chciał słuchać.
1: Wy myślicie, że my kończymy te nasze analizy? Nie! Skądże w ogóle? Bo też warto przypomnieć historycznie, o czym też była już mowa, że nazwa radia Kiss FM już była kiedyś, była w Poznaniu. To było od 2002 do 2007 roku, ale to nie było to samo, co jest teraz. Nie wiem, na ile ty pamiętasz tamtego Kissa.
0: Wiesz co? No rzeczywiście tak kropka w kropkę nie było, ale to radio miało rzeczywiście pewną taką autentyczność. Jak ja pamiętam ich słuchając tam kiedyś jeszcze przez internet, bo się dało. To rzeczywiście, no radio było takie rzeczywiście też skrojone dla młodego słuchacza. Ci prezenterzy mieli dosyć dużą swobodę. No chociażby z Kiss FM wywodzi się Kuba Klawiter, którego teraz możemy kojarzyć z tych technologicznych materiałów na YouTubie.
1: Ja go pamiętam z prowadzenia Big Brothera w TV4, okej? I to właśnie były te czasy, 2007-2008 rok, więc pewnie to był jakiś w ogóle transfer bezpośrednio stamtąd, jak teraz
0: zapewne
1: to przeanalizować. Też oczywiście warto przypomnieć, skąd ta zmiana się wzięła, stąd, że jak nastąpiło przejęcie to połączenie rynkowych właścicieli stacji radiowych, że tak naprawdę antyradio i rock radio, które się znalazły w jednych rękach, no to nie miało to już sensu, aby utrzymywać dwie rozgłośnie o podobnym bardzo profilu. I w związku z tym no, liczyliśmy się z tym, że to musi się prędzej czy później wydarzyć i zostanie podjęta ta decyzja, że z którejś z tych rozgłośni trzeba się pozbyć, a że rock radio miało mniejszy zasięg, no to że raczej antyradio zostanie to uznane za tę markę dominującą, aby te anteny się też nie kanibalizowały, bo też nadawały w tych samych miastach, no nie miało to sensu, aby jeden właściciel miał w tym samym mieście dwie stacje rockowe. Tylko teraz pojawia się nam kolejna myśl, że skoro mamy Kiss FM, to w części stacji pojawia się na w części miast pojawia się nam inna stacja tego samego właściciela, jaką jest Melo Radio. I w związku z tym pytanie się pojawia, czy ta zamiana sprawiła, że nie pojawiło się kanibalizowanie anten, tylko już o innym kształcie, czyli czy KIS i Meloradio nie są w zasadzie czymś zbliżonym do siebie. Jak ja ty to odbierasz?
0: Ja się wcale nie zdziwię, jeżeli to jest jakiś taki trochę eksperyment, który jeżeli się powiedzie i na przykład marka KIS FM zyska popularność i rzeczywiście będą ludzie tego chcieli słuchać w takim kształcie, bo tego na razie nie wie nikt, a my, to, że my nie bardzo jesteśmy w stanie, to po prostu znaczy, że jesteśmy za starzy na to radio, ale jeżeli naprawdę KIS FM wykręci jakieś mocne wyniki słuchalności, to ja się wcale nie zdziwię, jeżeli za jakiś czas wpłyną wnioski do Krajowej Rady o zmianę pozostałych stacji z Melo na KIS, a te stacje, które są równolegle emitowane w tych miastach, gdzie jest Melo i gdzie jest KIS obecnie, no to, że po prostu zostanie tam zagospodarowany jakiś inny format. Jaki? Nie wiem jeszcze, to trzeba by było przemyśleć, ale no na razie nic na to nie wskazuje, na razie to po prostu te dwie stacje będą grały sobie obok siebie, aczkolwiek moim zdaniem one się jednak różnią. Co by nie mówić, jeżeli chodzi o tę playlistę KIS-a, ona jest, mimo tej ogromnej powtarzalności, dla mnie
1: bardziej
0: różnorodna stylistycznie. Tak, i też bardziej strawna chyba niż to, co gra Melo.
1: Tak, w kontekście tej właśnie różnorodności stylistycznej, bo ani w jednym, ani w drugim przypadku nie jesteśmy adresatami tych stacji. Ale próbowałam wrócić do tego Meloradia i zmęczyłam się naprawdę szybko, ponieważ ono łupie, nazwijmy rzeczy po imieniu. Ono jest bardziej takie klubowe i tutaj absolutnie nie podważam tego, że komuś to się może podobać, no ale to jest po prostu inne od tego, co jest w KIS FM, gdzie obok tych piosenek klubowych wyskoczy też hip-hop, wyskoczy jakaś Taylor Swift, więc jest popowo, hip-hopowo, tanecznie i ta stylistyka jest bardziej różnorodna w kontekście czego to jest, wydawałoby się, bardziej strawne, ale znowu staje się mniej strawne przez tę szaloną powtarzalność. No i też różnica jest taka, że w Melo mamy większą z kolei różnorodność czasową, mniejszą stylistyczną, ale tam się prędzej pojawi piosenka, która ma 10-15 lat, a żeby ona się pojawiła w KIS FM, to musiałaby się stać wiralem, a tak bez powodu to nie przypomną nagle jakieś piosenki z 2009 czy 2016. Więc takie są różnice, że one są bardzo ostre i sprawią, że te rozgłosy będą docierały do innego targetu. Trudno chyba to powiedzieć na teraz, bo to zależy, tak jak powiedzieliśmy, co to radio będzie od września sobą reprezentowało.
0: Zgadza się.
1: Teraz to jest taki półprodukt i trudno jest to stwierdzić. Tak w ogóle, to a propos jeszcze takich historycznych odniesień, to Radio Polska nam przypomniała rzecz ciekawą, że teraz, kiedy nazwa Rock Radio, no właśnie, bo musimy tutaj jej powiedzieć Śpij Słodko Aniołku, kiedy ona zniknęła z eteru, to nie po raz pierwszy, także może kiedyś w ogóle się jeszcze odrodzi jak Feniks z popiołów do trzech razy sztuka, jak się nagle okaże, że jest zapotrzebowanie na rockowe stacje, bo takie będą trendy, bo po raz pierwszy ta nazwa zagościła w eterze w listopadzie 2002 roku. Początkowo stacje pod tym szyldem działały na Śląsku i Rock Radio tamtejsze się narodziło z radia, no nie mamy pewności jak to czytać, ale chyba Barys, bo tutaj niektóre litery są zapisywane jako wielkie, więc to jakiś też musiał być skrót, ale nawet Michał, który w radiofonii jest zorientowany lepiej pewnie ode mnie i dłużej przede wszystkim w tym siedzi, to nawet on nie kojarzy tej rozgłośni.
0: Nie, zupełnie.
1: Za to kojarzy tę drugą, że Rock Radio było w Wielkopolsce, gdzie się wzięło z dawnego Radia Wielkopolska, a od tego 2003 roku również na Mazowszu to było dawne Radio Mazowsze. No ale to pierwsze podejście się nie udało, bo to były czasy zamieszania z koncesjami. We wrześniu 2003 roku z uwagi na nieuzyskanie nowej koncesji zamilkł oddział w Katowicach, a przez kolejne miesiące Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie zgadzała się na przeniesienie nadajników ze Śremu do Poznania i z Nowego Dworu Mazowieckiego do Warszawy. No bo jak rozumiem, to były rozgłośnie takie bardziej regionalne, kiedy jeszcze przed tym przejęciem, no a potem jak to przejęła Agora, no to ona chciała to zrobić jako takie już bardziej osadzone w tych wojewódzkich miastach, a Krajowa Rada mówiła, nie, nie, nie, ma być właśnie bliżej, bardziej tak lokalnie w tych mniejszych miejscowościach. Ale ostatecznie w 2005 roku nadawca zrezygnował z tej koncesji mazowieckiej i wówczas ta stacja została sprzedana grupie RMF. Czy wy sobie wyobrażacie to dzisiaj, że ktoś rezygnuje świadomie z jakiejś częstotliwości, w ogóle sprzedaje? To absolutnie jest jakieś nie do pomyślenia, bo teraz koncesja, częstotliwość to jest takie dobro cenione i myślę, że w dzisiejszych czasach, gdyby oni mieli taką częstotliwość, to po prostu starali się cokolwiek na niej odpalić, byle było.
0: Byle było i się Krajowa Rada nie czepiała, oddać. Tak, tak.
1: No ale stało się tak, że w miejscu tamtego Rokradia właśnie mieliśmy RMF Max, a w miejscu Rokradia Wielkopolska pojawiło się też agorowe radio Roxy, no i ono miało wtedy taką swoją ekspansję, w kilku miastach zagościło, sobie pograło do 2014 roku, kiedy trzeba było zrobić odwrót z alternatywy znowu do Roka i Roxy właśnie zostało zastąpione przez Rokradio. To były te śmieszne czasy tych dżingli radio Roxy. Ale ten proces zaszedł nie tylko w Poznaniu, ale też w Bydgoszczy, Katowicach, Krakowie, Opolu, Warszawie i Wrocławiu i taką mieliśmy sieć Rokradia, ale z czasem ona się zmniejszyła, bo część z tych częstotliwości trafiła do Radia Pogoda. To chodzi o Bydgoszcz, o Opole na pewno. No, a jeszcze po przejęciu przez Agorę Eurozetu do Antyradia w ogóle. Także zostało im te trzy częstotliwości Rokradia przez ostatni czas, z którym tak nie mieli co zrobić, dlatego teraz Rok ma znowu swój odwrót i teraz idziemy w dropy, bangery, wirale, zobaczymy w co pójdziemy przez kolejne lata, no bo tak jak powiedzieliśmy odnośnie tego składu personalnego, oni idą totalnie od nowa, chcą tak jak Michał tutaj w nich wierzy, być autentyczni, bo mogliby to tak zrobić, żeby tym ludziom, co prezentowali Roka w Rokradia, radiu kazać teraz zapowiadać Digi Digi. No ale nie stanie się to nie. I panowie, którzy się nazywają Jan Bajorek, Jakub Kaleta i Ryszard Brzeziński, którzy byli w Rokradiu, już w ogóle nie będą pracować w tej grupie medialnej, jak również inne osoby, które odpowiadały za ten program, a nie były one słyszalne na antenie. Też mówiliśmy o takiej kampanii przekierowywania słuchaczy Rokradia do Antyradia, co być pewnie w jakiejś tam części się uda, ale oczywiście część ludzi smutała na Facebooku, że to Antyradio im nie pasuje, bo Rokradio pasowało im bardziej.
0: Ale swoją drogą, jeżeli chodzi o nową ekipę radia KIS FM, bo tam są dwie osoby, które o których można z imienia i nazwiska przeczytać, czyli osobą, która jest odpowiedzialna za projekt całej stacji, zresztą też kieruje Meloradiem, to jest Krystian Karwaszewski, natomiast tym, kto programuje muzykę i komu zawdzięczacie te wszystkie piosenki w takiej, a nie innej rotacji, jest Łukasz Borys. Ja akurat z Łukaszem miałem swego czasu przyjemność współpracować właśnie w internetowym projekcie, dawnym, czyli w Radiu Friko, a Krystian Karwaszewski z kolei to jest człowiek, który kiedyś się pojawiał, jak dobrze pamiętam, w takim internetowym radiu jak Megastacja. On też był odpowiedzialny za część projektu Ale Radio. No to były dawne czasy, natomiast no obaj panowie, myślę, że dzięki temu, że jakoś tam internet ogarniają, nie wiem na ile teraz, no bo kiedyś to musieli więcej, ale to myślę, że coś o tym mogą wiedzieć i przynajmniej na razie no, wskazuje to na to, że po prostu zajęły się tym osoby, które też o tym digitalu tak zwanym mają jednak jakieś pojęcie.
1: Tak, wracając do Rokradia, no bo już się ostatecznie żegnamy, ja go nie słuchałam za bardzo, bo ta klasyka rocka, oczywiście bardzo ją szanuję, ale słuchanie w koło klasyki może to, na co najbardziej miałam ochotę. Dlatego też średnio mam teraz ochotę na słuchanie w koło tych bangerów, aczkolwiek w kontekście samego formatu, tak jak też już rozmawialiśmy w prywatnej korespondencji, format UF zrobiony jest tutaj dobrze i tak to wygląda.
0: Tak.
1: Wiecie, no właśnie ja mam 30 lat, więc ja tego nie będę
0: 40.
1: słuchać. Więc, bo po prostu, no, te digi digi wszystkie i te rapsy to nie są dla mnie klimaty. Jak wchodzi jakaś Taylor Swift czy Olivia Rodrigo, to mam ulgę po prostu. Ale doceniam sam fakt wymyślenia tego formatu, jakiegoś ułożenia tej playlisty, dobrania piosenek na playlistę, że zostało to zrobione zgodnie z rzemiosłem po prostu, tylko że no właśnie, wiecie o co chodzi, znacie nasz zarzut, rotacja. Michale, gadaliśmy już tyle o tym, wiesz ile razy w tym czasie by się zmieściła piosenka męskiego grania albo Digi Digi, albo to co zagramy teraz naszym słuchaczom?
0: Myślę, że dużo, dlatego że te piosenki współczesne no, są krótkie.
1: Tak, żyjemy w świecie tiktokizacji również muzyki.
0: Ale ostatnio się dowiedziałem w ogóle dlaczego, wyobraź sobie.
1: Tak?
0: Taką ktoś ma teorię i podejrzewam, że jakoś tam praktyką potwierdzoną, że od 2 minut i 30 sekund bodajże za odsłuchanie jakiegoś utworu, na przykład Spotify nalicza ci pieniądz po prostu.
1: Aha.
0: Więc opłaca się robić krótkie utwory, a nie długie, no bo nawet przy założeniu, że ktoś sobie puszcza jakąś tam playlistę, to jeżeli twoje utwory będą krótsze, a zmieszczą się w tym tak zwanym czasie monetyzacji, no to po prostu więcej zarobisz.
1: No widzicie, może i tak być, taki jest teraz świat. My gadaliśmy o nich tyle, a u nich po prostu w tym czasie już przeleciało 50 piosenek zapewne. Dawajcie znać, czy słuchaliście Kiss FM, jak zapatrujecie ten format. Po jak wielu emisjach tej samej piosenki mieliście już tego dość i czuliście, że wasz mózg nie jest tym samym mózgiem. I na przykład jedną z tych piosenek mógł być ten utwór, który zabrzmiał na start i potem zabrzmiał też wiele razy. Ja nie wiem, czy to tam tego wykonawcy odczytasz, bo tam jakaś liczba się pojawia, jak to się powinno tutaj.
0: Ja właśnie chciałem powiedzieć, że ja też chyba podejrzewam, że takim pierwszym testem na to, czy ty się w ogóle do tego nadajesz, to tak. Mogłoby być, a zapowiedz tę piosenkę. Tak. Kto to w ogóle jest? Bo ja tak patrzę na to i tak zastanawiam się, jak ja to w ogóle miałbym przeczytać. To jest chyba Another i 54 Ultra.
1: Chyba. Ale pewności ale to nie mamy na 100%, ponieważ jesteśmy już poza targetem i raczej jakbyśmy nagrali im swoją głosówkę, to mimo, że Michał ma długie doświadczenie antenowe, ja troszkę krótsze, ale jakieś tam mam, to ale jednak by stwierdzili, że to nie jest ten vibe.
0: Nie dźwignąłbym tego formatu. W ogóle nie ma szans. Nie ma szans.
1: Wydawałabym swój format. Niby przeboje trzech pokoleń, tak naprawdę przeboje dla ludzi już w pewnym wieku,
0: tak.
1: Ale w audycji RTV są przeboje
0: różne.
1: W różnym klimacie, więc teraz wy posłuchacie tego tylko raz. Tylko jedyny raz. Chyba, że się wkurzymy i wrzucimy na rotację, żeby leciało 20 razy. Michał już wam powiedział, kto to będzie, więc nie kompromitujmy się jeszcze raz i przypomnijmy, że tytuł tej piosenki, która była takim pierwszym pocałunkiem tej nowej stacji, to Talk to You.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: Czy myślisz, że na przykład za 200 lat takie utwory pojawią się w radiowej dwójce jako muzyka taka, no nie wiem, już powiedziałbym, historyczna i z przeszłością?
1: A będzie wtedy jeszcze radiowa dwójka?
0: No właśnie.
1: Nie dożyjemy, nie przekonamy się. Zastanawiacie się, skąd u Michała takie skojarzenie? Bo teraz właśnie będziemy omawiać letnie propozycje kolejnych stacji radiowych, bo w poprzedniej audycji mówiliśmy tylko o lecie z radiem, dlatego że wtedy wiedzieliśmy tylko tyle. Myśleliśmy, że stacja nas poinformują nieco szybciej, ale tak się wydarzyło, że wiemy o tym dopiero od kilku dni, dlatego nie umknęło wam wiele, jeżeli chodzi o te letnie ramówki i teraz możemy o tym opowiedzieć. I my co prawda wrócimy jeszcze tam, skąd przyszliśmy przed momentem, czyli do Agory.
0: Do Agory, tak.
1: Konkretnie do letnich propozycji tych ich stacji radiowych, w których jednak pojawiają się jacyś prezenterzy na 12 sekund. Ale ponieważ jest to tak bardzo ciekawe jak zwykle, to pozwoliliśmy sobie na takie przejście, może niekoniecznie typowe, od tych bangerów i dropów wprost do radiowej dwójki, bo czemu nie, bo sobie zaczniemy od Polskiego Radia i jest jeszcze druga nietypowa rzecz, która się wydarzy. O radiowej dwójce nie będę mówiła ja, ponieważ miałam co prawda w planie przygotowanie tej informacji, ale kolega mnie ubiegł, więc proszę bardzo, Michał wam opowie o lecie w radiowej dwójce. Być może przygotowując te informacje, bo tego nie wiem, stwierdził, że mimo tego, iż ta dwójka mu się kojarzy z muzyką, której nie słucha, to znajdzie tam coś dla siebie, bo przecież nie tylko muzyczne audycje tam będą.
0: Zgadza się. I to audycje, o których teraz wam opowiem, są audycjami głównie weekendowymi. Ludzie i świat Śródziemnomorza to co tego dniowa podróż po jednym z najciekawszych regionów świata. Dorota Gacek opowie o kulturze, historii i literaturze krajów basena Morza Śródziemnego, pokazując, i tu będzie trudne słowo, Mediteraneum jako przestrzeń spotkania wielu tradycji i cywilizacji. Z tą audycją spotkacie się w sobotnie południe, bo o godzinie 12, czyli to już za wami, przynajmniej to dzisiejsze spotkanie, natomiast no, zawsze można sobie do tego wrócić w aplikacjach, podejrzewam, podcastowych, a na pewno w radioarchiwiście sobie możecie wrócić, jeżeli mielibyście na to ochotę i posłuchać audycji o Śródziemiu. Wakacje z duchami wielkich pianistów z kolei będą okazją do muzycznej podróży w czasie. Andrzej Sułek przypomni legendy dwudziestowiecznej pianistyki od Egona Petriego i Ruth Ślęczyńskiej po Władimira Chorowica i Artura Balsama. Dobrze wszystko wymówiłem?
1: No to wygląda.
0: No to się cieszę. Pokazując, jak ich artystyczne dziedzictwo wciąż inspiruje kolejne pokolenia wykonawców. Na tę audycję dziś jeszcze macie szansę, bo ona pojawi się o godzinie 18.
1: A nie wiem, czy my skończymy do tego momentu, także te szanse są takie umiarkowane. Spóźnijcie się może, ale jest jakaś możliwość.
0: Dokładnie. Natomiast Las Książek zaprasza do świata literatury rozumianej jako żywy, różnorodny ekosystem. Każdy odcinek będzie spotkaniem z autorem i wyprawą w inny zakątek tego literackiego lasu, od prozy i reportażu po poezję, esej i literaturę gatunkową. Rozmowy dotyczyć będą nie tylko samych książek, lecz także ich kulturowych i społecznych kontekstów. I to jest audycja, która pojawiać się będzie w niedzielę o godzinie 11. Co ma w środku lalka? To cotygodniowy cykl Małgorzaty Szymankiewicz, inspirowany jedną z najważniejszych polskich powieści. Program przybliża nie tylko historię Stanisława Wokulskiego, kupca marzącego o awansie społecznym i wielkiej miłości, lecz także realia tamtejszej Warszawy. Dzięki narzędziom współczesnej humanistyki słuchacze spojrzą na relacje Wokulskiego i Izabeli Łęckiej z nowej perspektywy, a za sprawą Ignacego Rzeckiego odkryją marzenia i tęsknoty mieszkańców miasta pod rosyjskim zaborem. I z tym programem spotkacie się w niedzielę o godzinie 14. No i mamy kolejną propozycję radiowej dwójki w 79 dni dookoła multiversum. To propozycja dla tych, którzy chcą spojrzeć na superbohaterów inaczej. Michał Nowak będzie przyglądał się postaciom popkultury nie jako komiksowym idolom, lecz jako odbiciu naszych lęków, ambicji i złudzeń, bez fanowskiego zachwytu, za to z pytaniami, które nie zawsze mają proste odpowiedzi. I to będzie program, którego posłuchacie w co drugą niedzielę o godzinie 14.30. Z kolei Dwójka na Fali przyniesie ścieżkę dźwiękową idealną na letnie popołudnia. W programie znajdą się m.in. egzotyka, muzyka filmowa, americana, lounge, serialowy jazz, soul, surfowe gitary, space, age, pop oraz współczesne pejzaże elektroniczne.
1: Prawie jak Drops and Bangers.
0: No już prawie. Za sterami wakacyjnej muzycznej podróży staną Mariusz Gradowski i Grzegorz Dąbrowski. I taka muzyczna siesta trochę w niedzielę o godzinie 15, również w Dwójce. I to jest tyle, co udało mi się znaleźć, jeżeli chodzi o propozycję tej stacji na lato. Do tego się przyznają. Czy w tygodniu coś jest?
1: No na pewno, tak jak zawsze, jest szereg transmisji koncertów z różnych festiwali. W ramach pasma letni festiwal muzyczny. Więc po prostu codziennie, jeżeli kogoś to interesuje, warto śledzić, co tam jest, jakie konkretnie wydarzenia są transmitowane czy retransmitowane. No bo tych festiwali, z którymi Dwójka sobie dobrze żyje, no to jest sporo. Teraz chociażby są transmisje z Festiwalu Muzyki Dawnej w Starym Sączu, jeśli dobrze pamiętam. Więc no tam się na pewno będzie działo codziennie, pewnie w dużej części na żywo, pewnie jakieś transmisje z promsów brytyjskich się pojawią. Także oni to zawsze ogłaszają w swoich mediach społecznościowych. Natomiast tutaj Dwójka wpisuje się w taki trend, który będzie widoczny również w dalszej części naszego programu, ponieważ oni nie są jedyni, którzy mówić będą teraz o pewnej słynnej powieści, tej ze Stanisławem Wokulskim, Ignacym Rzeckim i Izabelą Łęcką. To oczywiście nie jest przypadek, że ten temat teraz się stał taki nośny, dlatego że czekamy na dwie ekranizacje Lalki. Ta Netflixowa chyba ma być we wrześniu mieć premierę. Jeszcze jest ta druga, gdzie tam TVP miał jakiś związek i to jakoś w zbliżonym do siebie czasie się wydarzy, dlatego ta Lalka się zrobiła takim teraz tematem nagle nośnym i wiele osób ma potrzebę, żeby sobie do tej Lalki wrócić i żeby sobie ją przypomnieć, aby z tym podejściem móc ocenić te dwie interpretacje. I my na pewno o tych interpretacjach będziemy mówić, a przynajmniej je zapowiadać, kiedy one już na antenie zagoszczą. Tutaj no, będziemy mieli powrót do samej książki na antenie radiowej Dwójki, no ale przecież Dwójka też nie stroni od muzyki filmowej, bo chociażby wspomniany przez ciebie Mariusz Gradowski jest od takiej specjalistą i w takim okresie niewakacyjnym on prowadzi audycję Muzyka w Kadrze, w której właśnie prezentuje muzykę, jaką można było i można to dzisiaj usłyszeć w salach kinowych. Dlatego myślę, że to będzie takie sensowne połączenie, aby teraz przypomnieć sobie tę Lalkę w kontekście tej ekranizacji, którą wiele osób bardzo dobrze pamięta, a oprawę muzyczną tego telewizyjnego serialu stworzył Andrzej Kurylewicz i my teraz posłuchamy tego muzycznego fragmentu, który otwierał poszczególne odcinki. Radio. DHT. Radio. DHT.

0: Z matematyką miałem do czynienia już dość dawno, natomiast jak była dwójka, to teraz będzie trójka.
1: Tak, bo tutaj mamy kilka modyfikacji w ramówce, ale jedną taką wakacyjną propozycję, którą oni się bardzo chwalą, bo będzie to takie nawiązanie do wątku, że ludzie listy piszą, a w zasadzie pisali je przed laty i z tym związany jest cykl pod nazwą Listy na M. Jest to nowe trzygodzinne pasmo, które zainspirowały, wyobraź sobie, pudełka starych listów i kartek pocztowych, które wysyłano do listy przebojów trójki i tak zwanego kącika Marii. No to przyznam szczerze, że to nie są czasy, które ja jakoś bym bardzo kojarzyła, bo to jeszcze było przed tym, jak w ogóle miałam jakieś pojęcie, że lista trójki istnieje, ale być może ty kojarzysz kącik Marii, to, że
0: nie,
1: można było listy pisać.
0: Nie kojarzę zupełnie.
1: To, tak być może wiernie nie śledziłeś, albo to też jeszcze było wcześniej. Ten cykl został przed laty wymyślony przez Pawła Sito i był realizowany przez Marię Teodorowicz, która na antenie odczytywała korespondencję. Polskie Radio przypomina w komunikacie, że rozrywkowy początkowo kącik przekształcił się w całkiem poważne pole dyskusji słuchaczy, którzy polemizowali z wypowiedziami Marka Niedźwieckiego i zwierzali się z ważnych dla siebie spraw oraz intensywnie wymieniali uwagi o muzyce. No już na przykład w tych listach, które stawały się jakimś punktem wyjścia do poprowadzenia audycji w pierwszym tygodniu, mieliśmy, z tego co wiem, takie odniesienia. Przyznam, że nie słuchałam tego, dlatego że konkurencja jest tutaj spora, jest to emitowane w tym czasie co lato z radiem, więc oni tutaj naprawdę muszą zawalczyć o tego słuchacza. A może to w ogóle jest inny słuchacz. W każdym razie na przykład tam się pojawiały jakieś takie wątki, jak słuchacz, który w ogóle się podpisał jako Axl Rose. Albo jakiś taki temat, do kogo właściwie śpiewa wokalista zespołu Europe. Takie jakieś tematy, ale tam niekoniecznie tylko bezpośrednio muzyczne wątki się pojawiają. Wypowiedziała się w tym temacie Agnieszka Szydłowska, czyli pani dyrektor. Marek, wiadomo który, zadzwonił do mnie z pytaniem, czy trójka zaopiekuje się tymi zbiorami po śmierci Marii. To było oczywiste, że tak. Zaskoczyło nas i zainspirowało to, co w tej korespondencji odkryliśmy. Wielkie emocje dotyczące naszego radia, ale i zapis czasów, zmian społecznych. Postanowiliśmy sprawdzić, czy uda nam się odnaleźć nadawców po prawie 40 latach. I z tego, co wiem, to w tym tygodniu już się okazało, że takie próby mogą być udane, bo była jakaś kartka podpisana przez trzy panie, wówczas pewnie młode dziewczyny, dziś już bardziej doświadczone życiem, i dwie z tych trzech osób udało się odnaleźć. Teraz są poszukiwania jakiegoś kolejnego nadawcy, także no sprawa jest otwarta, ale już jak widać, kogoś tam im się udało odszukać. Pasmo nadawane jest od poniedziałku do czwartku, od 9 do 12, a w roli prowadzących możemy usłyszeć Justynę Grabasz, Agnieszkę Szydłowską, Michała Nogasia i Mateusza Tomaszuka. Także to jest jedna nowość, taka typowo na wakacje, taka podróż sentymentalna. A co jeszcze się zmienia na ten najbliższy czas? W okresie wakacji audycja W tonacji trójki, obecna na antenie od poniedziałku do piątku o godzinie 15, jest wydłużona do 2 godzin. Ponadto mamy w środy taki cykl, który dla wielu może też nieść takie sentymentalne skojarzenia, czyli Półperfekcyjnej płyty, który startuje o godzinie 19, zaś od 20 emitowany jest Fest program. To także dla mnie sentyment, bo w tych czasach, kiedy trójki słuchałam bardzo intensywnie, to w okresie letnim pojawiał się właśnie Fest program, gdzie Agnieszka Szydłowska z ekipą relacjonowała, co się dzieje na tych różnych letnich festiwalach. Także wracają do tej tradycji. Z kolei sobotnie wydania Zapraszamy do Trójki będą nadawane z ogrodu przy siedzibie Trójki. Duety prowadzących będą rozmawiać z gośćmi o przyrodzie, odpoczynku, mikro i mega wyprawach. Audycji będzie można słuchać od godziny 7 do 9. A poza tym, co na antenie, to jeszcze mamy sferę podcastową i mamy dziennikarkę, o której mówiliśmy jakiś czas temu, że dołącza do radio Trójki, a jeszcze wcześniej mówiliśmy o jej rozstaniu ze stacją, z którą była długo związana. Mam na myśli Agnieszkę Lichnerowicz, wcześniej Tok FM, od jakiegoś czasu Trójka i teraz jej projekt, czyli podcast Źródła europejskie, który zadebiutował w środę 1 lipca. Będzie to seria poświęcona kluczowym wydarzeniom z historii, dziełom kultury i myślicielom, którzy ukształtowali to, co nazywamy tożsamością europejską i europejskim sposobem myślenia. Jak możemy przeczytać w zapowiedzi, tutaj są stawiane takie pytania, co w nas z Greków i Rzymian, czy chrześcijaństwo dało wolność, jak nasze społeczeństwo zmieniły oświecenie, francuska rewolucja, II wojna światowa, czy emancypacja Europy Wschodniej, czyli co czyni nas Europejczykami, jak sobie to opowiadamy. Nie będzie to tradycyjna, chronologicznie ułożona lekcja historii, ale przedstawienie kluczowych faktów, które kształtują obecny, niezwykle złożony charakter naszej części globu. Także dla wielu osób to może być faktycznie interesujące podejście. No i wspomniałam o tych mikro i mega wyprawach, do których odniesienia będą w audycji. Zapraszamy do trójki w soboty. No i Paweł Turski na taką wyprawę się wybiera, ale możecie sobie sami ocenić, czy ona jest mikro, czy mega. Na pewno to taka wyprawa dosyć ciekawa, bo przeprowadzana w etapach. W etapach jest to wyprawa podzielona na trzy części, wyprawa po naszym kraju. I konkretnie jest to, moi drodzy, piesza wycieczka, więc rozumiemy już, dlaczego podzielił to na etapy. Pierwszy etap zacznie się 13 lipca, będzie trwał 5 dni i pan Paweł będzie opowiadał słuchaczom o relacjach, jakie na 100 kilometrach trasy nawiąże ze spotkanymi ludźmi i przedstawi miejsca, które uda mu się odwiedzić. Także on tutaj optymistycznie zakłada, że nawiąże jakieś relacje, bo już zapowiada, że o nich będzie opowiadał, bo że jak nie nawiąże. Drugi etap podróży zaplanowano na przełom lipca i sierpnia, a ostatni, najdłuższy, na koniec wakacji. Zdjęcia i filmiki z tej wyprawy będą też zamieszczane oczywiście w serwisie internetowym i na profilach społecznościowych Trójki. A dla tych, którzy chcą zakosztować trójkowej atmosfery na miejscu, od 10 lipca w piątkowe wieczory w ogrodzie programu trzeciego organizowany będzie kino plenerowe pod hasłem Letnie Kino Trójki. Także w piątkowe wieczory tam kino, potem wszystko po tym kinie posprzątają i w soboty rano będą prowadzić tam poradne Zapraszamy do Trójki. No ale to, o czym Trójka nas najbardziej obficie teraz informuje, to są te rzeczone listy na M. Skojarzenie muzyczne było tutaj oczywiste. Z jednej strony wiadomo, że chodziło oto M w kontekście pani Marii, która za ten kącik odpowiadała i której zbiory stały się tutaj inspiracją. Ale my nie chcieliśmy tutaj nawiązywać do tego skojarzenia, bo jednak w listach do M chodziło o coś nieco innego. Tu, jak wiadomo, to M się wiązało z mamą i nie chcieliśmy tutaj teraz plątać tych wątków, że nie ma Boga i tak dalej, bo to takie bardzo poważne i trochę nieprzystające, jak sądzimy, do klimatu tej audycji. Choć kto wie, być może zespół Jam był jakimś bohaterem tych listów, które się jeszcze tam znajdą i które będą zaprezentowane. Ale podobnie sądzimy, że jakimś tematem dyskusji, które mogły się znajdować w tych listach, na tych kartkach, mogła być inna grupa, która ma w swoim repertuarze piosenkę pod tytułem List.
0: A jest to zespół
1: oczywiście
0: Hej.
1: Zespół Hej. I kto wie, być może skoro te relacje w tych listach były takie emocjonalne, to być może znajdzie się list, który przed laty napisał jakiś słuchacz zakochany wówczas w Katarzynie Nosowskiej.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: My nadal w Polskim Radiu, teraz konkretnie w Polskim Radiu 24.
1: No ale właśnie chciałam poruszyć ten wątek matematyczny, że liczba, jak jest 2 i 3, dobrze, tak wiem, to są cyfry, no to po nich następuje co?

0: pominięcie tego skrótu.
1: TDI to mi się coś z motoryzacją kojarzy. Passat w TDI, tak? Czy jakoś tak.
0: A to
1: tak,
0: się to... znasz, pizza. A tu ZONG, bo program motoryzacyjny, no to teraz telewizji na dwójka ich wyższa szkoła jazdy, a w Polskim Radiu 24 mamy TDI rozwijane jako tylko dobre informacje, wyobraź sobie.
1: No i tego nam trzeba.
0: Tej audycji można słuchać w sobotę i niedzielę po 12. Prowadzi ją Jarema Jamrożek i słuchacze dowiedzą się, co dobrego dzieje się na świecie, bo wbrew pozorom jednak można wskazać, jak widać, jakieś takie informacje. Czasami możemy w to zwątpić i by się wydawało, że te wszystkie nasze serwisy są pod hasłem TZI, ale jednak jak widać, da się wyłuskać te, które można określić jako dobre. Ponadto w niedzielne popołudnia słuchać można programu Wiek Azji. Te niedzielne popołudnia to konkretnie jest godzina 16. On zastąpił audycję Chińskie Znaki. Autorem pozostaje Tomasz Sajewicz, korespondent Polskiego Radia w Azji właśnie. Ponadto będzie się można dowiedzieć w Polskim Radiu 24 nieco więcej o patronach tego roku, który teraz trwa. Tych patronów ustanawia Sejm i Senat. Przyznam szczerze, że nie wiem, kto nim jest, kto jest tymi patronami, więc być może muszę posłuchać audycji Ich Rok, nadawanej w niedzielę po 17. Prowadzi ją Paweł Wojewódka. Na antenie powrócił także cykl audycji Piękne Nieznane, nadawany w soboty po 10, w którym prezentowane są ciekawe, mniej znane miejsca w Polsce. Program powstaje m.in. we współpracy z dziennikarzami regionalnych rozgłośni publicznych. Także, no wiadomo, to może nie jest jakoś super dużo nowości, no bo przede wszystkim informacjami, publicystyką ta rozgłośnia stoi, ale coś nowego udaje im się wprowadzać i mam takie wrażenie, że właśnie w kontekście wakacyjnym mieli takie założenie, aby mimo trudnych rzeczy, które wokół nas, wprowadzać słuchaczy mimo wszystko w dobry nastrój i tak sądzę, że właśnie w redakcji radia, Polskiego Radia 24, ktoś mógł sobie tak postanowić, może nawet powiedzieć to na głos, że po co słuchaczy denerwować? Tak samo jak po co babcie denerwować? Takie pytanie przed laty zadał Wojciech Młynarski.

Kwiat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z ziuteczkiem? Głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie, babciu, idzie jak po sznurku.

i spadła z drabiny. Co z malutką? Głos babuni z góry brzmi radośnie. Co tam u niej? Krzywa rośnie, babciu, krzywa rośnie. Lecz dokładniej informować.

o tym wzmianki w prasie, w ekspresie i w życiu. Ale faktem się nie stanie dla babci udręką, bowiem się drukuje dla niej osobne pisemko.

0: W naszym radiowym archiwum istnieje pierwotna wersja tego nagrania, wyśpiewana przez młode bardzo panie w kabarecie Dudek. Natomiast no, ona jest bardzo archiwalna, więc zdecydowaliśmy się na Wojciecha Młynarskiego.
1: Tak, który, na samego twórcę. A wy sobie sami zinterpretujcie, czy ta audycja TDI to takie trochę właśnie osobne pisemko, jak to z piosenki, które drukowano. To jest specjalnie dla babci. No wiadomo, że to taka po prostu nasza tutaj jest interpretacja i mrugnięcie okiem i dalej sobie będziemy sobie mrugać do was ze względu na to, że po prostu będzie teraz w ogóle trudno muzycznie też za moment. Michał się cieszy, ja mniej, czyli jak zwykle, ale to jeszcze nie znaczy, że będzie country.
0: Jeszcze nie teraz, ale będzie.
1: Powiemy sobie o tym, co z kolei latem szykuje stacja RMF FM. Dużo nowego, jak zawsze. Wiecie, że uwielbiamy mówić o stacjach komercyjnych w kontekście letnich ramówek, bo one przewracają wszystko do góry nogami. 29 czerwca wystartowała ta ramówka, także ma aż tydzień. To straszne, że mówimy o niej z takim opóźnieniem. Straciliście tyle audycji, które tyle by wniosły do waszego życia. Ale mają być nowe pasma, sobie wyobraź. Formaty z udziałem słuchaczy, konkursy, podcasty emitowane na antenie oraz projekty realizowane w terenie. No i wyobraź sobie, albo inaczej ciebie zapytam, o której się spodziewasz, że oni zaczynają taki swój poranny program?
0: No ja wiem, 6:00?
1: Słuchaj tego. No. Program Pierwsza Kawa nadawany jest od 3:00 do 5:45. I to jest, bardzo mi się to jest podobało podkreślenie tego, bo jakby myśleli o kimś, kogo znamy oboje. Propozycja skierowana będzie do osób rozpoczynających dzień wcześniej rano, no to nie o nas, oraz słuchaczy, którzy jeszcze nie zakończyli nocy. To jakby właśnie trochę było o tobie. Bo tak. Zawsze tak sobie myślałam, Michał był tą osobą, która audycji Pierwsze Śniadanie w Toku w Radiu Tok FM, która tam była nadawana o której? O 5:00 chyba?
0: O 5:00, no.
1: O 5:00 jest. I on i wszyscy inni tego słuchali do pierwszego śniadania, a on tego słuchał...
0: Na dobranoc.
1: Do kładzenia się spać. I wreszcie ktoś pomyślał, że o 1:00 mogą słuchać te osoby, które zaczynają dzień i które faktycznie go kończą. Nie zabraknie w tej audycji najważniejszych informacji, prognozy pogody i muzyki. Także może jak będziesz kończył dzień, to z RMF-em teraz. Chociaż chyba, ten tytuł Pierwsza Kawa nie jest taki odpowiedni.
0: Chyba, że znowu wrócą do nas takie upały, bo wyobraźcie sobie, że ja któregoś pięknego dnia, jak były tak masakryczne upały w mijającym już na szczęście tygodniu, ja swój dzień zakończyłem o godzinie 8:00. I to nie była 8:00 wieczorem. To się po prostu nie dało funkcjonować w żaden sposób. Także załapałem się na programy poranne.
1: No, rozumiemy, to bardzo trudne. Z kolei od 5:45 do 10:00, czyli już ten taki poranek bardziej regularnie trafiłeś, to jest oczywiście Wstawaj Szkoda Lata. Po 8:00 bez zmian pojawi się poranna rozmowa prowadzona przez Tomasza Terlikowskiego, a także Piotra Salaka. W piątki jeszcze w tym poranku będzie atrakcja o godzinie 8:30. Dobra, powiem tytuł, on mówi wszystko. Król Gibango. Tak, kochani, to się dzieje. Wracamy tam. Piotr Pręgowski wcieli się w rolę DJ-a rozpoczynającego wakacyjny weekend. Ponadto, nie będę tego dalej komentować, co się zaraz samo sobie komentuje. Ponadto w tygodniu od 10 do 15 na antenie gościć będzie Byle do Lata. Ten tytuł jest bez sensu, bo jakbyście nie zauważyli, to przynajmniej formalnie lato mamy. Czasem mamy je tak naprawdę, czasem nie mamy go. Kiedyś przecież pasmo w RMF-ie nazywało się Lato Wszędzie, czy to się w mojej głowie tylko wydarzyło?
0: Nie,
1: no i to było jakieś bardziej adekwatne, a teraz to nie wiem, bardziej bym to nazwała Byle do letniej pogody, żeby jakoś może pożegnać ten deszcz i wiatr, który nam ewentualnie ostatnio towarzyszył. To pasmo ma łączyć muzykę, informacje i konkursy. Od 15 do 19 słuchacze usłyszą RMF FM na wakacjach, a w nim debiut Krzysztofa Skiby. Co to za wspaniała ramówka jest, naprawdę, tyle gwiazd. I to będzie jego autorski cykl Świat według Skiby z komentarzami do wakacyjnej rzeczywistości. Felietony Skiby będą emitowane w poniedziałki i wtorki, co jest trochę dziwne, bo rozumiem, że okej, nagrywa 2 w tygodniu. No, Pręgowski nagrywa 1 i to wystarczy. No to nie można było jakoś tego tak podzielić, żeby było, nie wiem, na początek i na koniec tygodnia, poniedziałek i piątek.
0: Na przykład.
1: Oni poniedziałek i wtorek, a weź potem czekaj znowu na tego Skibę. Nie będzie natomiast popołudniowej rozmowy nadawanej po godzinie 18:00, także poranna jest, popołudniowej nie ma. O godzinie 19 nadawana będzie poplista, jej notowanie, a od 20 do północy antenę wypełni, i teraz to się powinno czytać tak, jak jest napisane, czyli GIS, no bo jest G, 3 I i Z, no to tak chyba należy to podkreślić. To jest skrót od gry i zabawy, tylko to I jest tak tutaj podkreślone.
0: Takie długie I.
1: A, gry i zabawy dla dorosłych w ogóle. Wśród stałych elementów znajdą się m.in. muzyczny cykl... O, słuchaj, czy ty jesteś w tym miejscu, w tej notatce?
0: Teraz nie, ale mogę zaraz dotrzeć.
1: To mógłbyś mi pomóc.
0: No.
1: Znajdź sobie ten GIS i pomóż mi, jak należy interpretować nazwę tego cyklu, który tutaj jest, bo on ma w sobie jakieś liczby tajemnicze i ja tak do końca się nie umiem jakby odnaleźć w tej intencji, ale może ty jako osoba z większym życiowym doświadczeniem mnie tutaj wesprzesz. O co z tym chodzi? Że jakie to ma być lato? 90? 80?
0: 90?
1: No.
0: 80, 70, 00?
1: 90
0: no.
1: / 87
0: 7, tak.
1: / 00. I nic nie zrozumiałam.
0: Ja
1: co
0: też nie.
1: Chodzi? Dlaczego jakieś 87?
0: Wydaje mi się, że to...
1: A może tu... A, albo komuś, coś przeskoczyło.
0: Tak, komuś się coś pomyliło i miało być 90, 80, 70.
1: 70. A ja się, bo ja się, wiesz, dopatrywałam jakichś szyfrów tajemnych w tej nazwie.
0: No bo to tak można zinterpretować, ale nie, to jest raczej po prostu literówka.
1: Raczej pewnie o to chodzi, ale rozumiecie, że już tutaj zakładałam, że jest coś z liczbą 87, że to jest jakiś następca 6-7 i że dlatego to tak wygląda. Konkursy pod hasłem Lecisz w kulki oraz segment Zwierzenia pod gwiazdami, poświęcony relacjom i codziennym dylematom słuchaczy. Kiedyś pisali do listów, do listy przebojów w Trójce, a teraz piszą do GIS. Między północą a trzecią emitowana będzie oczywiście dobranocka w RMF FM, oparta na, jak to oni piszą, spokojniejszym, klimatycznym miksie muzycznym. Spoiler, tam nikt nie siedzi i nie miksuje jak DJ, tylko po prostu mają tak to poustawiane, żeby jakieś spokojniejsze piosenki się losowały. A co w weekendy? Od 6 do 10 emitowane będzie RMF FM na Dzień Dobry, a od 10 do 15 pasmo Pod Słońcem RMF FM. W soboty jego częścią będzie cykl Co ludzie powiedzą, oparty na wakacyjnych sondach ulicznych. O godzinie 18, ale jeszcze nie teraz, tylko od przyszłej soboty, od 11 lipca, będzie się pojawiała Grupa Sąsiedzka, nowa sobotnia propozycja pełna lekkich rozmów o codziennych sprawach, relacjach i wakacyjnym stylu życia. W niedzielę od godziny 10 do 12 na antenie pozostanie w stylu Krychowiaka. Dobra, słuszna uwaga, bo mnie w ogóle umknęło, że taki cykl w RMF jak w stylu Krychowiaka się pojawia. Także nie wiedzieliście, że jest, ale wiecie, że zostaje. A od 15 do 20 w weekendy słuchacze usłyszą RMF w trasie, czyli propozycję skierowaną do osób podróżujących. Stacja będzie przekazywać w niej informacje drogowe i pogodowe oraz relacje z letnich wydarzeń, koncertów i spotkań ze słuchaczami. Weekendowe wieczory od godziny 20 do północy upłyną pod znakiem gramy. Nie gadamy. Oni chyba musieli zainspirować się Melo i tym ich pomysłem, tym pasłem w ogóle w środku dnia, gdzie tak. Oni faktycznie też grają, nie gadają. Więc kiedy już tak myśleli, no dobra, ale weekendowe wieczory trzeba dać coś takiego w ogóle mega wow.
0: Takiego innowacyjnego, nowego.
1: I nie było może pomysłu, to ktoś stwierdził, dobra, zróbmy to, gramy, nie gadamy. Czyli właśnie blok muzyczny oparty na evergreenach, nowych hitach i najważniejszych informacjach, także no wiadomo, fakty tam będą i to w sumie tyle, jeżeli chodzi o gadanie i reklamy. To trochę tak jak do Kiss FM teraz tak właśnie żyje, nie? Że gramy, nie gadamy.
0: Ja nie wiem, dlaczego oni tam jeszcze dropsów i bangerów nie wrzucili.
1: Ale myślę, że mogą się jakieś pojawiać. W letniej ramówce RMF FM znajdą się także podcasty emitowane na antenie. O godzinie 23.40 stacja będzie nadawać w poniedziałki Bajki dla dorosłych, we wtorki Misję specjalną, a w czwartki Kryminalny Iceberg prowadzony przez Kamila Barnowskiego. A nieco wcześniej bo o godzinie 23, ale w niedzielę emitowane będą Tajemnicze Zaginięcia, czyli autorski program Olgi Hering poświęcony historiom True Crime, ale premiera będzie miała miejsce 12 lipca, czyli nie od jutrzejszej niedzieli, tylko od kolejnej będzie można po 23 w każdą niedzielę tego cyklu słuchać. No, ale aktywność RMF-u jest nie tylko antenowa, bo zapowiadają także wydarzenia poza studiem. No i znowu wracamy. Wśród tych aktywności znajdzie się Hotel Parawan. Tak naprawdę łączą się te kropki. Król Gibango, Hotel Parawan, o to samo chodzi. Bo wyobraź sobie, że to będzie speed dating organizowany na plażach i w miejskich parkach. Także no, rozumiem, że pan Piotr Pręgowski będzie organizował szybkie randki połączone z kursem obciągania stópek i utrzymywania sztywnej ramy podczas tańczenia parawany tango. W ramach akcji stacja będzie rozdawać słuchaczom, zgadnij co?
0: Parawany?
1: Tak, tak dobrze myślicie, właśnie, żeby móc tańczyć, będą rozdawać parawany, a w wydarzeniach udział będzie brał sam Piotr Pręgowski. No to jest grube, powiem wam. I jeszcze zaraz dopowiem jedną informację, ale rozumiecie, że choć chciałam tego uniknąć, choć nie lubimy powtarzać piosenek w tak krótkim odstępie czasu, że tam 3 miesiące temu graliśmy, już wracamy, to oni nas postawili przed faktem dokonanym. Jak już jeszcze był tylko ten cykl Król Gibango, to jeszcze by się można było wywinąć, ale jak
0: coś
1: jeszcze jest Hotel Parawan, to nie
0: to...
1: było już innej
0: no
1: opcji. Na przykład można było nawiązać jakoś do tego, że rozgłośnia będzie kontynuować także projekt FIFA Rafa 2026. Cykl plenerowych wydarzeń, podczas których ekipa RMF FM i zaproszeni goście rozgrywają mecze piłkarskie z lokalnymi drużynami. No ale nie nawiążemy do tego, bo jakbym to się znowu musi wydarzyć, są wakacje, on ją trzyma mocno, a ona trzyma go. O tym kilka miesięcy temu zaśpiewał Piotr Pręgowski, dostał 4. miejsce, nie pojechał na Eurowizję, ale jak widać ekipa RMF-u zwietrzyła w tym interes, zaprosiła pana Piotra do współpracy i będą teraz razem z nim krzyczeć o lala to fala!
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Trompeta.

0: tak się poza anteną zastanawialiśmy, jak może wyglądać zebranie przed planowaniem letniej ramówki w radiach Złote Przeboje i w Radiu Pogoda. I doszliśmy do wniosku, że prawdopodobnie to jest coś w tym stylu, ej, zobaczmy, co my robiliśmy w tamtym roku.
1: Macie tam wersję prasową, macie? Dobra, to w sumie...
0: Nie, dobre było.
1: To wymyśliliśmy.
0: Nie, no dobre. To robimy to...
1: co?
0: To jeszcze
1: to
0: raz.
1: Robimy to samo, tu tylko może przesuniemy o godzinę, coś, żeby nie było, że dokładnie jest tak samo. Jakąś jedną rzecz byśmy dołożyli, ale ogólnie będzie okej. Okay. I tak u nas w tym roku latem dzieje się dużo, lato nam upływa pod znakiem dropów i bęgerów.
0: Tak.
1: Więc też nie możemy się za bardzo przemęczać. Zgodnie z obietnicą wracamy do Agory, bo tam zaczęliśmy właśnie z dropami, bangerami, wiralami i digi-digi, ale teraz dla ludzi po 30 są inne stacje Agory, czyli Złote Przeboje i Radio Pogoda, i o ich letnich propozycjach Michał wam opowie, bo będą teraz dwa wejścia, kiedy to właśnie jego aksamitnego głosu będziecie słuchać. Ja się już troszeczkę uciszam.
0: Ale spokojnie, jeszcze do ciebie też wrócimy, bo masz do powiedzenia jeszcze całkiem
1: sporo. Ja do
0: sporo.
1: Hameryki zabiorę.
0: Tak, jest, bo Hameryczka do nas zawita.
1: Właśnie, do nas idzie Hameryka, no.
0: Dokładnie. Dobrze, zaczynamy od Złotych Przebojów w takim razie, a tutaj mamy hasło. Gramy na to jak na lato. To jest...
1: A który mamy rok? 2022? Czy który? Mam wrażenie, że co roku jest właśnie to hasło. To a propos tego,
0: 26, no ale tak dobre, że szkoda zmarnować. Jeszcze ktoś by ukradł. No właśnie.
1: Na przykład my.
0: Tak. I tak oto, jak czytamy w notatce prasowej Agory, oni się specjalnie nie rozwijają, jeżeli chodzi o te dwie stacje, więc ja też po prostu postanowiłem zrobić kopiuj wklej i więc będę czytał to, jak oni napisali. Wakacyjne poranki zaczynamy od godziny 6.
1: Czyli oni mają gdzieś tych ludzi, którzy piją pierwszą kawę o trzeciej albo ostatnią.
0: Tak, oni od 6.
1: Chodzi od 6. No.
0: Trzeba pracować od 6. Dokładnie. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje w składzie Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim i Tomek Florkiewicz dbają o doskonały nastrój, muzykę dodającą energii oraz sprawdzone informacje, w tym aktualności i prognozę pogody dla najpopularniejszych polskich miejscowości wypoczynkowych.
1: Dobra, ja rozumiem, że to jest Morning Zoo i tak dalej, ale naprawdę więcej was matka nie miała w tym studiu. Po co tam aż tyle jest tych prowadzących?
0: Tam jest głośno, podejrzewam.
1: No chyba, że to jest jakieś rotacyjne częściowo może, ale jeżeli nie, no wybaczcie, nie będę wstawała o 6, żeby słuchać radia, bo te przeboje, jak go nie słucham w ciągu dnia, co zbiorę od 6. Ale no, można przegiąć właśnie z takim wesołym, śmiesznym porankiem, że on już jest irytujący.
0: Zgadza się. Co poniedziałek o godzinie 9.30 odbywa się finał konkursu Zabierz Złote na Wakacje, który raz ja to już słyszę. W którym słuchacze mogą...
1: A my będziemy się tak kopiować. Weź w przyszłym roku, wytnijmy po prostu to, co mówiliśmy w poprzednim wydaniu i wrzucimy. I czy oczy się zorientują?
0: Myślę, że nie. I w tym konkursie, gdyby ktoś nie pamiętał, słuchacze mogą wykazać się muzyczną wiedzą i wygrać aż 1000 zł na wakacyjne przyjemności. Ja nie chcę być niewdzięczny, ale przy obecnych paragonach grozy, to czy to rzeczywiście jest dużo? No tak.
1: Jak wybrzydzasz też właśnie z drugiej strony, no to okej. Okay.
0: Na zgłoszenia czekamy na stronie złoteprzeboje.pl. W godzinach od 10 do 18 słuchaczom towarzyszą Gosia Kościelniak i Jerzy Telesiński.
1: Mów mi Elvis!
0: Tak jest. Na antenie królują Złote Przeboje i wakacyjny klimat, umilając pracę, podróże i odpoczynek. Po godzinie 18 na spotkania z największymi gwiazdami zaprasza Tomasz Brel, prowadzący wakacyjne wydanie programu Cała Muzyka. Letnia ramówka to również angażujące aktywności dla słuchaczy, które regularnie będą pojawiać się na naszej antenie. Konkursy z biletami na koncerty największych gwiazd muzyki, a także zabawy, w których można zdobyć gadżety z limitowanej kolekcji stacji. Co środę wyruszamy wraz ze słuchaczami w podróż palcem po mapie, by odgadywać utwory z miejscem ukrytym w tytule. W każdy letni piątek Piotr Jaworski w cyklu Rusz się z Radiem Złote Przeboje poleca miejsca warte odwiedzenia latem zarówno w Polsce, jak i za granicą. W piątkowe i sobotnie wieczory na antenie Radia Złote Przeboje pojawi się program Dobra Impreza. idealna propozycja na spotkania ze znajomymi, domowe imprezy czy letnie grille. Na dobrą imprezę zapraszają Wojtek Babiarczyk i Mariusz Stelmaszczyk. Weekendy w Radiu Złote Przeboje to jeszcze więcej muzyki, wakacyjnej lekkości, idealne tło dla odpoczynku czy podróży. W sobotę i niedzielę od 8 zaprasza Kacper Sosnowski, następnie stery przejmują Wojtek Babiarczyk i Mariusz Stelmaszczyk. Ci dwaj panowie to tak widzę w weekendy pracują. To
1: no tak.
0: Oni nie mają wolnych weekendów, ale za to może od poniedziałku do czwartku mają spokój. Tego lata Radio Złote Przeboje będzie obecne na koncertach największych gwiazd muzyki, czyli Beaty Kozidrak, grupy OMD. No to rzeczywiście ciekawe. Demono, Iry, Majki Jeżowskiej, Just Five i Papa D oraz zespołu Pectus.
1: A Papa D?
0: Tak.
1: Bo to jest Papa Dance, tylko po przejściu.
0: Dobra, to oni. A Papa D to był taki artysta z lat 90.
1: No chyba, że to jak ja czegoś nie wiem, ale...
0: ale to raczej bym stawiał rzeczywiście na ten Papa Dance po przejściach. Oraz zespół Pectus. Szczegóły i bilety na naszej antenie. Słuchajcie uważnie i nie przegapcie niespodzianek. Tak zapowiada Agora. Kwestie związane z radiem Złote Przeboje, ale to nie jest ich jedyna muzyczna stacja, o której w tym wejściu powiem, bo jest jeszcze Radio Pogoda. W Radiu Pogoda mamy pogodny poranek, a w pogodnym poranku powraca wakacyjna zabawa antenowa Krzyżówka Radia Pogoda, w której słuchacze na antenie i stronie internetowej stacji codziennie będą mogli odgadywać kolejne hasła wakacyjnej krzyżówki. To jednak nie koniec, bo nadchodzi też kolejny fundusz w czasów pogodowych.
1: Jezus.
0: W jubileuszowej 10. już edycji tego kultowego konkursu słuchacze będą mieli szansę wygrać w finale aż 2000 zł na wymarzone wakacje. No, to już zaczyna mieć więcej sensu.
1: Jakby wygrać tu 1000. Tu 1000,
0: tak. No to 3.
1: To nawet pojedziesz do hotelu Gołębiewski i się wkurzysz jak książulo.
0: Nie, nawet na jeden dzień nie pojedziesz, bo tam zdaje się ten apartament, co on miał, to był za 5.
1: A, no dobra, ale może jakaś jest opcja bardziej budżetowa, która byłaby jeszcze bardziej by doskwierała.
0: Z jeszcze gorzej działającą klimatyzacją?
1: Tak.
0: Podziękuję. W każdym razie, no właśnie, będzie można sobie te pieniądze wygrać na wymarzone wakacje. Gospodarzem zabawy jest Piotr Sworakowski, a kolejnych finałów będzie można posłuchać przez całe wakacje o godzinie 12.30. Od 10 do 18 słuchaczy przywitają na antenie najpiękniejsze melodie na lato. Od godziny 10 do 14 Piotr Sworakowski poza konkursem fundusz w czasów pogodowych w programie Pogodne Lato opowie też o najważniejszych i mniej ważnych wydarzeniach wakacji sprzed lat. Od godziny 14 do 18 Monika Tarka rozegra zabawę Daje Słowo, zagra piosenkę na życzenie i porozmawia z nowymi członkami Klubu Pogodnych Ludzi. Po godzinie 18 tradycyjnie wywiady z gwiazdami w programie Aleja Sław, a po godzinie 22 powieść Radia Pogoda. Zaś w piątki po godzinie 18 zapraszamy na antenową potańcówkę. W soboty od godziny 10 nowy program Alfabet Kabaretu Tej, na który zapraszają były członek kabaretu Tadeusz Osipowicz i Piotr Sforakowski. Swoją drogą, no tu rzeczywiście trzeba przyznać, że pan Tadeusz to sporo dla udokumentowania twórczości kabaretu tej zrobił. Ci wszyscy, którzy lubią ten kabaret, to myślę, że powinni poszukać jego kanału na YouTubie, bo tam naprawdę jest dużo takich programów, które zachowały się tylko na jakichś taśmach, które właśnie pan Osipowicz miał w swojej dyspozycji. On to wszystko pozgrywał, zdigitalizował i wypuścił do sieci. Więc nie kabaret tej nie zrobił tylko tego programu Z tyłu sklepu. Zdecydowanie więcej różnych programów miał.
1: Jeżeli, powiedz to Telewizji Polskiej.
0: No właśnie, jeżeli kogoś to interesuje, to właśnie nie Telewizja Polska, tylko YouTube. Tam należy szukać tych materiałów.
1: Mimo, że jak właśnie myślimy o kabarecie tej, to chyba pan Osipowicz nie jest jeżeli nie jesteśmy jakoś bardzo w temacie, to nie jest pierwszym nazwiskiem, które nam przychodzi
0: nie,
1: do głowy.
0: Zdecydowanie nie. Natomiast rzeczywiście no, on działał w tym kabarecie no, i miał dostęp do tych różnych materiałów. Kontynuując temat Radia Pogoda, to jeszcze nam informacje o niedzielnej ramówce zostały. W niedzielę o godzinie 8 zajrzymy do biblioteki Radia Pogoda i przypomnimy sobie jedyną właściwą, oryginalną lalkę Bolesława Prusa. Z kolei o godzinie 10 Kasia Kruk i Monika, a nie Asia Kruk, przepraszam bardzo, Asia Kruk i Monika Tarka zagrają słuchaczom płyty na lata, czyli najważniejsze long playe w historii polskiej muzyki. I tak się ciekawe przedstawia plan Radia Pogoda na wakacje.
1: Muszę sprawdzić te long playe, co tam no będzie właśnie ciekawego, ale też być może warto sprawdzić te wspomnienia dotyczące kabaretu tej. No i my teraz właśnie również ten kabaret sobie muzycznie wspomnimy.
0: Tak jest. Piosenek mieli całkiem sporo różnych, a my sobie posłuchamy utworu właśnie z tego programu Z tyłu sklepu. No to jednak, co by nie mówić, najbardziej rozpoznawalny.
1: Nie przewalczymy tego. Nie przewalczymy. To będzie zawsze z nami.
0: Dokładnie. No to kabaret tej zapyta, co to będzie, kiedy zgaśnie nasze słońce. You are listening to hits of three generations on

0: cały czas słuchacie programu RTV na antenie radia DHT, potem do odsłuchania w Tyflo Podcaście, rzecz jasna bez warstwy muzycznej, a gdyby ktoś na przykład włączył nas teraz i chciał wrócić do początku, to spokojnie, muzyka też będzie do odnalezienia w naszym Mixcloudowym archiwum. A tymczasem przechodzimy do stacji internetowych. Będzie teraz trochę o Radiu 357, a potem na moment zajrzymy do Nowego Świata. Wakacyjny program Radia 357 obejmie 9 letnich tygodni, które podzielono na turnusy. Każdy z nich będzie mieć swojego ambasadora, autorski dżingiel oraz zestaw tematów realizowanych w stałych audycjach stacji. Ważnym elementem projektu ma być udział słuchaczy, którzy będą mogli dzielić się swoimi wakacyjnymi przeżyciami w aplikacji. A najciekawsze historie trafią na antenę, a autorzy najlepszych wspomnień otrzymają nagrody od partnerów akcji. Tak właśnie informuje rozgłośnia. W letniej ramówce debiutuje m.in. Ula Hincz z autorską audycją Pozamiatane, która będzie miała swoje miejsce w soboty o godzinie 18. No, czyli jeszcze trochę nam tu zostało do tego, ale nie wiem, czy wam będziemy to polecać, bo możemy nie skończyć do 18. I jak patrzę na zegarek, to na pewno nie skończymy.
1: No, na pewno.
0: To nie ma szans.
1: No, ale będą pewnie takie tygodnie, kiedy będziecie mogli rzeczywiście tego posłuchać bez oszczerbku na słuchaniu nas. A to nie jest chyba dziwne, że pani Ula prowadzić będzie taką audycję, skoro ona jest znana w sieci jako Ula Pedantula.
0: No właśnie, no, będzie zamiatać.
1: Więc to nie jest dziwne, że to właśnie ona zamiata.
0: Tak jest, pozamiata antenę. W niedzielę po godzinie 16 natomiast pojawi się audycja OK Boomer, prowadzona w duetach. W tej audycji spotykają się dwa światy, które często słyszą o sobie nawzajem, ale niekoniecznie się rozumieją. Pojawią się znane nazwiska ze świata popkultury, tak zapowiada Radio 357. A godzinę później na audycję Dzika Bonanza zaprosi wszystkich słuchaczy Magda Gacyk. Nowością także, taką wakacyjną, będzie cykl Romy Leszczyńskiej pod tytułem Nie mów do mnie mała, poświęcony życiu osób, tak jak autorka, mierzących 150 centymetrów wzrostu. Będzie to audycja z humorem i bez zadzierania głowy do góry. Do posłuchania w każdy wtorek w ramach audycji Kieruj się na południe, prowadzonej przez Marka Niedźwieckiego. Natomiast też część audycji zrobi sobie na antenie Radia 357 wakacyjną przerwę i będą to m.in. Korzenie i skrzydła Grzegorza Sajura czy W cztery oczy Michała Olszańskiego. I tyle wiadomo na temat ramówki letniej Radia 357, a teraz na moment zajrzymy sobie jeszcze do Radia Nowy Świat, bo tutaj mamy audycję, która już się pojawiła dzisiaj, więc na nią no niestety nie zdążycie, chyba że sobie z archiwum ją odtworzycie, ale za to będziecie mogli trafiać na kolejne audycje właśnie tego typu, audycje Dwa Światy i to nawet bez uszczerbku na RTV, bo ona jest godzinę wcześniej. Od dzisiaj w ramówce pojawiają się Dwa Światy. Nowa audycja Jakuba Ferlina i Mikołaja Tyczyńskiego, która na wakacje zastępuje Stulecie Dziwów Jerzego Sosnowskiego. Swoją drogą, skoro mowa o Stuleciu Dziwów, to ta audycja robi sobie dłuższą przerwę, niekoniecznie tylko wakacyjną, znika na rok, a po roku, po wakacjach ma się pojawić w nowej odsłonie albo czymś zupełnie innym, ale podobnym do Stulecia Dziwów. Tak zapowiedział Jerzy Sosnowski. Także gdybyście czekali na Stulecie Dziwów, to albo się go doczekacie za rok, albo wcale. Autorzy Dwóch Światów natomiast będą sprawdzać, co łączy i dzieli pokolenie Gen Z oraz pokolenie X w rozmowach z ekspertami przez popkulturę, codzienne doświadczenia i zjawiska, które wracają mimo zmieniających się czasów. W pierwszym wydaniu można usłyszeć było rozmowę z Kingą Barszcz, psycholożką, seksuolożką i edukatorką seksualną z grupy Ponton i Fundacji Federa oraz Hubertem Grupą, promotorem, DJ-em i redaktorem naczelnym Muno.pl o kulturze klubowej. Więc takie rzeczy w Radiu 357, takie trochę też i w Nowym Świecie zresztą, i te dwie stacje mają takie audycje łączące pokolenia swoją drogą.
1: Tak, dokładnie. I jeszcze dodać należy co do radia Nowy Świat, że to, iż Jerzy Sosnowski nie będzie prowadził Stulecia Dziwów przez czas jakiś, a może już nigdy, ale no, jeżeli nigdy, no to wróci tak czy inaczej do relacjonowania w przyszłości, tylko w innej formie i za rok, to nie oznacza jego rozstania z rozgłośnią, tak. Bo zostaje na ten moment prowadzić te swoje muzyczne jeżobrzmienia nadawane w poniedziałki o 21. Druga informacja jest taka, że radio Nowy Świat ma teraz w uszach taką piosenkę napisaną kiedyś przez Jeremiego Przyborę, której tytuł brzmi Przeprowadzka, bo takie są ich plany na ten moment, bo pobyli sobie lat, ile to już? 6? Tak, w tym studiu, w tej siedzibie przede wszystkim, w której zaczynali, ale ona już okazała się zbyt mała, biorąc pod uwagę liczebność obecną załogi.
0: Tam to chyba też wcześniej tam... jakieś przedszkole było, tak? Dobrze kojarzę.
1: Nie wiem tego. To też obecnie jest uruchomiona zbiórka na możliwość zagospodarowania się w tej nowej lokalizacji, która jest już wybrana i chyba to się spotkało z ciepłym przyjęciem słuchaczy i oni im tam wpłacają te pieniądze, więc chyba się nie muszą obawiać o to, że nie osiągną tego zamierzonego celu. No i tak jak powiedzieliśmy, i Radio 357 i Radio Nowy Świat, te dwie stacje postanowiły latem łączyć pokolenia. Tutaj mamy przedstawiciela pokolenia X. Czekaj, a X to są... To jest inna nazwa na milenialsów? Czy...
0: Chyba tak.
1: Chyba tak. Więc no tutaj... Może nie będzie aż takiej dużej różnicy jak w Radiu 357 i chyba nikt do nikogo okej, boomer nie zawoła, jak w Radiu 357 mogłoby się to wydarzyć, chociaż wiemy, że bycie boomerem to niekoniecznie wiek, a pewnie stan umysłu i ci na przykład, którzy słuchać będą teraz pasjami radia Kiss FM, do nas narzekających na to radio też by mogli zakrzyknąć właśnie okej, boomer, mimo że się nie mieścimy w tej demograficznej kategorii, ale o takim właśnie losie boomera przed kilkoma laty pewien artysta już zaśpiewał i była to piosenka, która również słuchaczom Radia 357 bardzo przypadła do gustu, do tego stopnia, że długo znajdowała się na liście piosenek Radia 357 właśnie. To też wydaje się ona takim dosyć jasnym skojarzeniem z tą audycją, która teraz właśnie w tej rozgłośni się pojawi. Nie przeszkodził w entuzjazmie wobec tej piosenki czas jej trwania, bo ona właśnie jest absolutnym przeciwieństwem tych trendów, o których mówiliśmy, tego, że teraz piosenka to 2 minuty, ale ta piosenka...
0: 4 by się zmieściły takie bangery, a 3 to na pewno.
1: Tak, ta piosenka jak na boomerską piosenkę przystało, ma tych minut około 8.
0: 8,5.
1: Tak, więc teraz was z tym zostawimy. To akurat może się dobrze złożyło, bo to będzie taka dłuższa przerwa, która nam pozwoli wejść w temat telewizji, bo po 2 godzinach skończyliśmy temat radia. To bardzo nietypowe wydanie u nas właśnie z takimi proporcjami, ale tak to się dzisiaj ułożyło. Także wiecie, my też boomerzy już jesteśmy mentalnie, więc potrzebujemy nieco dłuższej przerwy, a wam ową muzyczną przerwę zapewnią Fish MAD Tworzywa.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

Jadę samochodem, włożę się szeroko raczej, otwarte okno, zawsze spoko, sława, blichtr, prestiż i pieniądze. Nie sądzę, nic z tego nie będzie, to już koniec,

0: 8 minut. Bardzo fajna piosenka dla radiowców. Tyle rzeczy można zrobić w międzyczasie.
1: Wiecie, co można. Wszystko można.
0: Ja sobie kawę zrobiłem na przykład.
1: Można zahaczyć o pewne miejsce, które nie jest studiem.
0: Tak.
1: Można także posilić się. Tak jak ty mówisz, przygotować sobie coś do picia.
0: Dokładnie.
1: No bo jak lubimy bardzo mówić do was, ale mówienie też jest taką rzeczą eksploatującą.
0: Oczywiście.
1: A żeby mieć jeszcze przez moment energię, no to potrzebowaliśmy się naładować. I jesteśmy z tematami telewizyjnymi, bo mamy informację bardzo ekscytującą. Zawsze to jest bardzo ekscytujące, kiedy pojawia się nowy kanał telewizyjny. Michale, na pewno cieszysz się z tego faktu.
0: Bardzo.
1: Cieszysz się na pewno jeszcze bardziej i wy też, że będzie to kanał, jak sama jego nazwa wskazuje, informacyjny, no bo skoro nazywa się Newsmax, to raczej to tak będzie.
0: To będzie dużo informacji w nim, ten sufix max na to wskazuje.
1: Tak, a informacji nigdy absolutnie za wiele. No dlatego wam teraz o tym kanale trochę więcej powiemy. Co to on za jeden? Dlatego, że zacznie nadawanie w sobotę 4 lipca. A teraz szybka kalkulacja w głowie, kiedy jest sobota 4 lipca, dokładnie jest to dziś. I wy się zastanawiacie, czemu akurat sobie wybrali tę właśnie sobotę? Może nam tutaj podpowiedzieć coś informacja o programie, który ma zainaugurować tę emisję, bo to wyobraź sobie będzie wydanie specjalne poświęcone 250. rocznicy czego? Teraz wszyscy kminią, co się stało 4 lipca, ogłoszenie niepodległości Stanów Zjednoczonych. Tak, moi drodzy, od tego zaczynamy. W materiałach promocyjnych stacja zapraszała widzów właśnie na 4 lipca od godziny 21, także ten start jeszcze jest przed nami. No i faktycznie data tego debiutu nie jest przypadkowa, no bo to nie jest takie typowo normalne, że akurat kanał informacyjny zaczyna od opowieści o tym, że 250 lat temu akurat w Stanach coś tam, nie w Polsce, tylko w Stanach. Bo ta polska wersja kanału rozwijana jest na licencji amerykańskiej marki Newsmax właśnie. O tym ich starcie to się już w ogóle mówi od kilku miesięcy, ale chyba stosunkowo szybko im się to udało ogarnąć od momentu, kiedy się pojawiały takie pierwsze plotki. W Stanach Zjednoczonych stacja ta znana jest z konkretnej linii politycznej, znamy takie różne stacje. Na przykład oni popierają prezydenta Donalda Trumpa. I co im zrobicie? Można. Przed rozpoczęciem nadawania Newsmax Polska ujawnił część szczegółów swojej ramówki. Wiemy na przykład, że bieżące informacje z Polski i świata będą prezentowane w serwisach pod nazwą Dziennik. To ma, powiem wam, sens, grubszy niż wam się wydaje, bo nie wiem, czy ty też masz takie doświadczenie z osobami trochę od nas starszymi, ale ja tak miałam na przykład wśród swoich dziadków, że oni nigdy nie mówili, idę obejrzeć wiadomości
0: tylko
1: i fakty,
0: dziennik.
1: Tylko idę obejrzeć dziennik. Totalnie tak, nie?
0: Tak.
1: Nie wiem. To jest jeszcze zaszłość, musi być po dzienniku telewizyjnym.
0: Oczywiście.
1: No bo jaka inna. I mimo, że to chodziło w ogóle o fakty, to najczęściej było, idę zobaczyć, co w dzienniku będzie. Także, a dziwne, że dopiero oni na to wpadli teraz, żeby to był dziennik. Będzie też codzienny program publicystyczny z debatami, który będzie nosił tytuł Pytanie na dziś. W ramówce znajdzie się również komentatorskie Słowo za Słowo oraz wieczorny program rozmów Stanowisko. Flagową audycją analityczną stacji ma być Synteza, którą poprowadzi Maciej Hutkiewicz. Więcej szczegółów co do tej ramówki nie znamy, ale zadam w tym momencie pytanie kluczowe. Czy wiadomo ci coś może na temat możliwości sprawdzania ramówki kanału Newsmax w aplikacji Programista?
0: Zdaje się, że jeszcze tam nie ma. Przynajmniej ja nie robiłem nic w tej kwestii, żeby ona tam się pojawiła, ale nie jest to jakoś, podejrzewam, bardzo problematyczne, żeby ją tam dodać, o ile ona w ogóle gdzieś jest obecna.
1: No właśnie, bo z powietrza to się tego nie weźmie,
0: no,
1: nie?
0: No ja jej nie będę pisał ręcznie, to gdzieś musi być.
1: Tak jest.
0: Nie będę oglądał Newsmaxa, żeby opisać po tym jego ramówkę.
1: Zwłaszcza, że nie przewidzisz przyszłości. Wśród dziennikarzy i prowadzących Newsmax Polska są osoby, których my w większości chyba z nazwisk nie kojarzymy, ale część z nich faktycznie z tymi prawicowymi redakcjami coś wspólnego miała. Na przykład Marta Kosik, Jacek Cholewiński, Agnieszka Piechurska, Adrian Kowarzyk, Jaśmina Nowak, Krzysztof Puternicki, Urszula Rzepczak. No to tę panią korespondentkę rzymską, jak najbardziej znamy.
0: Jaśminę Nowak zresztą też kojarzę chociażby z prowadzenia tych pasm takich na przykład popołudniowych i chyba porannych zresztą też w Radiu Wnet.
1: Okej. Okay. Jeszcze Stanisław Jegliński, jeszcze tu nie mam wymienionego, ale tak sobie teraz przypomniałam, że się natknęłam na informację, że Oliver Pochwat, tak on się nazywa, ten pan, co miał piątkę Pochwata w stacji w Polsce 24, to, że on tutaj też ma być. A producentem wykonawczym projektu jest Wojciech Surmacz, więc też to nazwisko kojarzymy z tymi prawicowymi mediami. Stacja zapowiada połączenie bieżących informacji, publicystyki, wywiadów oraz analiz najważniejszych wydarzeń dnia. Wcześniej przedstawiciele projektu informowali również o planach emisji amerykańskich filmów dokumentalnych i wybranych programów Newsmax z polskimi napisami. No, to się może tak skończyć, żeby jakoś tę ramówkę wypełnić. Nie wiem, jaki oni tam mają budżet tego
0: Trumpa. Lektora chociaż.
1: No, jakiegoś AI-owego nawet.
0: Właśnie.
1: Był. No i teraz wy się pytacie, ale czy ja będę mogła ten kanał oglądać w ogóle? Czy mogę dzisiaj o 21:00 usiąść i celebrować 250 lat Stanów Zjednoczonych? Będziecie mogli, jeżeli macie Polsat Box, Polsat Box Go, jeżeli macie telewizję z Neti i jeszcze, jeżeli jesteście widzami telewizji cyfrowej, naziemnej, ale macie dostęp do kanałów tych wirtualnych nadawanych jako HBB TV. One są... tylko, że ten kanał będzie akurat dostępny za pośrednictwem 8 multiplexu. Tu tam i nam wirtualne media przypominają, że chodzi tutaj o to z tymi kanałami nadawanymi w tym HBB TV, w tej hybrydowej telewizji, że multiplex naziemny będzie przekazywał odbiornikowi informacje potrzebne do znalezienia i uruchomienia usługi, natomiast właściwy obraz i dźwięk będą dostarczane w streamingu przez internet. W zależności od sposobu skonfigurowania usługi, kanał wirtualny może wyświetlać się na liście stacji obok tradycyjnych programów naziemnych. Po jego wybraniu telewizor uruchamia aplikację HBB TV i rozpoczyna odtwarzanie internetowego strumienia. Czyli tak naprawdę dla Was to skorzystanie z tego się sprowadza do tego, że to po prostu się normalnie

0: za to wielkich
1: płacić za
0: pieniędzy.
1: To. A to nie jest tak, że wiecie, w ramach jednego multiplexu może być 50 kanałów, bo się nie zmieszczą. Po drugie faktycznie pieniądze. No i nie musi właśnie zabiegać w ogóle o koncesję. Także no, to jest dla nich łatwiejsze, no ale dla widza może nie być o tyle łatwe, jeżeli na przykład właśnie nie, po pierwsze nie jest w zasięgu ósmego multiplexu, pewnie dalej są jacyś ludzie, którzy nie są. No i jeszcze trzeba mieć telewizor lub dekoder obsługujący HBB TV. Urządzenie musi być oczywiście, tak jak powiedziałeś, podłączone do internetu. No i trzeba się upewnić, że ta funkcja telewizji hybrydowej nie jest aby wyłączona, bo rzeczy wyłączone z reguły, nie wiem czy wiedzieliście o tym, ale działają gorzej. To nie jest pierwszy taki. Wow, to nie jest pierwszy taki kanał, który u nas nadaje tą według tej technologii, bo jeszcze tak są dostępne TVP Historia 2, Kultura 2, TVP ABC 2 i stacja promocyjna grupy Polsat Plus, Polsat HBB TV. Jeszcze w przeszłości w ten sposób były oferowane streamy katolickiej telewizji EWTN Polska, to mówiliśmy o nich. EWTN Polska samo i transmisja Adoracja 24, ale tego już nie ma.
0: Czego to w ogóle nie kojarzy?
1: No bo to było powiązane z tym EWTN, że tam były po prostu dwa streamy do wyboru, albo ten ich główny z programami, albo jakaś adoracja, chyba to o to tam chodziło. Natomiast, tak jak powiedziałam, jeszcze jeżeli macie na przykład Polsat Box i Netie, to też tam możecie to oglądać. W Polsat Box to będzie pozycja pod numerem 922 w ofercie telewizji satelitarnej, IPTV oraz telewizji internetowej z dekoderem. Użytkownicy Netti znajdą ten kanał w dekoderach na pozycji 196. Stacja trafiła także do Polsat Box Go. Tam jest pakiet premium, taki 180 kanałów TV. To tam będzie i Premium Sport, gdzie jest 200 kanałów TV i ona tam również się znalazła. Tak jak powiedziałam, plotki o tym, że oni się uruchomią, były już od jakiegoś czasu, od kilku miesięcy i takie symptomy, że to się wydarzy, już były, bo to jest taki kolejny etap rozwoju projektu News
0: Max Polska. Tak, bo najpierw strona powstała, tak?
1: Tak, 20 kwietnia konkretnie wystartował portal newsmaxpolska.pl, publikujący informacje z kraju i ze świata, publicystykę oraz materiały dotyczące gospodarki, bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Za tym projektem stoi spółka Newsmax Gateway Poland. Zarejestrowana ona została w lutym tego roku. Polska stacja ma działać w modelu franczyzowym amerykańskiego Newsmax. Słuchajcie teraz, bo jest międzynarodowo. Stacja ma nadawać na podstawie holenderskiej koncesji. Franczyzę na rozwijanie europejskich wersji Newsmax otrzymał jednak Telekom Serbia, operator kontrolowany przez władze Serbii właśnie.
0: No,
1: firma uruchomiła już Newsmax Balkans, a polska stacja jest kolejnym elementem tej ekspansji medialnej. I tutaj szefostwo Newsmax Polska i amerykańskiego Newsmax zapewnia, że mimo polityki rządu w Belgradzie stacja nie będzie prorosyjska, tylko wręcz proukraińska. Nie wiem, czy ci potencjalni widzowie są na to gotowi, jeżeli tak naprawdę by miało być. To oni ich prędzej wyłączą niż włączą. Ale zależy, jak rozumiemy, proukraińskość i ewentualną antyrosyjskość. Także no, będziemy ich pewnie obserwować. Mamy kolejny kanał o takiej raczej prawicowej orientacji. Zobaczymy,
0: swoją drogą,
1: ile tam będzie się działo.
0: Swoją drogą ciekawe, czy też na ich stronie internetowej, albo nie wiem, na YouTubie gdzieś, czy też będzie można sobie to oglądać. Skoro mają streaming, no to pewnie gdzieś tam powinno się dać.
1: No właśnie, bo zanim ja się dokopię u siebie w telewizorze do tego HBB TV, abym oglądała sobie ten start,
0: no,
1: jak tam celebrują,
0: bo to może być tak po prostu zwyczajnie ciekawy materiał.
1: No pewnie, że tak.
0: No.
1: Dobra, a propos ciekawych materiałów, w związku z ich upodobaniami politycznymi powinniśmy teraz zagrać Andrzeja Rosiewicza, jak śpiewa I'm Trendy Andy, Sing and Jump for Donald Trump. A ty wiesz, że Andrzej Rosiewicz będzie tańczył w Tańcu z Gwiazdami jesienią?
0: Serio?
1: To już się właśnie dowiedziałeś. No ale jakby też on nam rozwiązuje problem, co wtedy zagrać. Prawda? I to nie będzie Trendy Andy, tylko inna piosenka taneczna. Dlatego teraz, w związku z tym, żebyście jeszcze trochę poczekali na Trendy Andy'ego, będzie inny utwór i ja już tutaj pytam, czy Michała

0: co my mamy zrobić, hymn Stanów zagrać po prostu, czy co? Ale kolega poszukał i się okazało, że telewizja Newsmax jest tak silną marką, że ma jakiś swój muzyczny znak rozpoznawczy. Oczywiście jeszcze nie ten polski Newsmax, może jeszcze ktoś nagra, na przykład Trendy Andy, ale ten amerykański, jak widać, się doczekał swojej piosenki.
1: Doczekał się. Jest piosenka o Newsmaxie, to niejaki Eric Horner śpiewa i za moment usłyszymy taki utwór w stylu country, bardzo ciekawym, sympatycznym.
0: Ale nie jest złe.
1: No nie jest złe.
0: Rozumiecie? Ja się nie kłócę. Jak nie ma bluegrassu, to jeszcze przeżyje to jakoś.
1: No, natomiast Eric Horner sam to jest artysta chyba jakiś dość niszowy, a na pewno niszowa jest ta piosenka, bo ona na YouTubie to ma coś ponad 800 wyświetleń.
0: 820 coś
1: 24
0: wyświetleń.
1: Chyba.
0: Czy to koresponduje z sukcesem kanału Newsmax? Trudno powiedzieć i chyba nie. Zobaczymy, jaki to odniesie sukces na naszym rynku. Ciekawa jestem, czy w ogóle jest przestrzeń na kolejny taki kanał o takiej politycznej orientacji. No, przekonamy się, pożyjemy i tak dalej, a teraz się pobujajmy i wypatrujmy godziny 21 i celebracji okrągłych urodzin Stanów Zjednoczonych.

0: Start telewizji Newsmax przed nami, natomiast teraz przechodzimy do innych telewizyjnych propozycji.
1: I pytacie, co w innych telewizjach prawicowych? Na przykład u Tomasza Sekiewicza. Świetnie się dzieje, ponieważ doczekał się on swojego show, które powinno mieć taki dżingiel na wzór dżingla z innej stacji, ale oni raczej nie sięgają po takie wzorce, więc ja mogę coś takiego zrobić. Jastrząb, jastrząb show! Tak, kochani, Jastrząb Show. Już się domyślacie, kto prowadzi tak zwany biceps. Sławomir Jastrzębowski doczekał się swojego właśnie show. Nazywa się to Jastrząb Show, ale ta nazwa jest trudna w sumie. Ona nie jest taka łatwa do powiedzenia dla obcokrajowca na przykład. No, jakby ktoś nie kojarzył pana Jastrzębowskiego, to znaczy, że nie ogląda telewizji Republika, bo on z nią już prawie 2 lata jest związany, a w przeszłości był między innymi redaktorem naczelnym Super Expressu, oczywiście. No i tak, żeby wiedzieć w ogóle, czego się można po tym programie spodziewać, on już miał chyba 2 wydania dziś. Wygląda to, że będzie 3. No i na przykład tak oto w pierwszym wydaniu Jastrząb Show Sławomir Jastrzębowski rozmawiał z gośćmi o aresztowaniu dziennikarza Leszka Kraskowskiego oraz kontrowersjach wokół pracy radnego KO jako szefa SOR w warszawskim szpitalu południowym. Myślę, że on dalej może o tym rozmawiać, bo nie kończy się ten temat absolutnie.
0: No ten temat jest tak, bardzo, bardzo ostatnio nośny.
1: Tak, w programie pan Jastrzębowski nie jest jedyną ważną postacią, bo jest tam jeszcze jeden komentator i to jest trochę niepokojące, bo to jest komentator muzyczny. Jest nim saksofonista Sebastian Zys, występujący jako Mr. Sebi przez 2 i. Myślę, że to się komentuje samo. To jest takie właśnie, mamy swoje show w domu, jak trochę jak w tych memach właśnie, bo u Szymona Majewskiego był tam cały zespół i chórzystki. A tutaj mają saksofonistę, bo Polacy lubią saksofonik. Od zawsze lubili saksofonik. Ale to może trochę też prowadzić, że trochę to może być cringe'owe takie komentowanie przez pana, który sobie na saksofoniku właśnie.
0: Na trąbie za trąbie.
1: Ten program w ramówce Telewizji Republika pojawił się premierowo w sobotę 20 czerwca, krótko po godzinie 21. Można się spodziewać odcinków takich około 60-minutowych. Pytacie, co zniknęło w związku z tym z ramówki? Program informacyjny Republika Wieczór, czyli takie pasmo ogólne, no to rozumiecie, że Jastrząb Show brzmi bardziej atrakcyjnie.
0: No to musi być także show, no to zwłaszcza w sobotę wieczorem.
1: Także możecie dzisiaj do tego usiąść, ale to show się pokrywa z tym show celebrującym USA w Newsmax Polska, więc wybierajcie mądrze. Też przypomnijmy, że pan Jastrzębowski pojawia się w innych pasmach Telewizji Republika, bo jest jednym z gospodarzy porannego programu Przyjaciele Republiki, a razem z Rafałem Wosiem, czyli redaktorem naczelnym tygodnika Solidarność, prowadzi program Lewy z bicepsem, emitowany w niedzielę. To już wiecie, co w telewizjach prawicowych, a co w telewizjach lewackich. No, widzicie w telewizji prawicowej nowy program, nowe show, a tutaj pewien prezenter z show postanowił odejść, bo z porannego programu Dzień Dobry TVN odchodzi prowadzący Maciej Dowbor. Ledwo, mieliśmy takie wrażenie, prawda, że tam dołączył, bo to niedawno tak
0: niedawno
1: było, a on
0: tak
1: już stamtąd znika. To się konkretnie działo w czwartek, ten w zeszłym tygodniu, 25 czerwca i na antenie wtedy powiedział, czasem trzeba też podejmować decyzję, kiedy chce się iść swoją drogą. Parę miesięcy temu ja podjąłem decyzję, że pożegnam się pod koniec tego sezonu z Dzień Dobry TVN i właśnie dzisiaj nastąpił ten dzień, gdy po raz ostatni mogę wam powiedzieć Dzień Dobry TVN. Program prowadził ten pan zwykle w parze z Sandrą Hajduk-Popińską, która więc nie ma teraz takiego swojego stałego antenowego partnera, ale czas wakacyjny też trochę inaczej w tym programie wygląda, o czym zaraz. Z kolei jeszcze dodał na swoim Instagramie, spełniłem swoje wielkie zawodowe marzenie. Miałem możliwość pracowania w najlepszym morning show w Polsce, w morning show, tam Jastrząb Show to jest wieczorne show, ale to jest o wiele lepsze show, z topowymi fachowcami w branży. Jak wiecie, z Joanną Koroniewską, tutaj oznaczona w tym wpisie była jego żona, od wielu lat rozwijamy własne projekty, no bo oni funkcjonują przecież w sieci jako Dowbory. W najbliższym czasie planujemy rozszerzyć naszą działalność i to nie tylko w internecie. Niestety doba ma tylko 24 godziny, dlatego kilka miesięcy temu uznałem, że nie będę w stanie wszystkiego pogodzić i podjąłem decyzję o opuszczeniu redakcji. Maciej Dowbor, jednym z gospodarzy Dzień Dobry TVN, był od końca sierpnia 2024 roku. Pamiętam, jak podczas festiwalu w Sopocie ogłoszono, że on tam ma być. No a wcześniej przez blisko 20 lat oczywiście był związany z Polsatem. W ostatnim czasie przez 10 lat współprowadził program Twoja twarz brzmi znajomo i z tym można było go najbardziej kojarzyć. Ale w ogóle właśnie okres letni przyniósł zmiany w Dzień Dobry TVN i takie nowości względem lat ubiegłych, bowiem w tym roku po raz pierwszy Dzień Dobry TVN, tylko że pod taką wakacyjną nazwą Dzień Dobry Wakacje, będzie nadawany w dni powszednie również wakacje, a nie tylko jak to było w tym okresie wakacyjnym w weekendy, więc po prostu Dzień Dobry TVN jest teraz codziennie, tak jakby tych, jakby wakacje w ogóle nie nadeszły, to nic dla nich tutaj nie zmieniło. Od lipca Dzień Dobry TVN prowadzi ponadto nowa para, stworzyli ją Izabella Krzan i Jan Pirowski. O ile dołączenie Pirowskiego ogłoszono już w lutym, o tyle długo nam nie zdradzano, kto mu będzie towarzyszył. Jak ktoś oglądał koncert Wianki nad Wisłą, to podczas niego się właśnie dowiedział, że pan Pirowski stworzy tę parę z Izabellą Krzan właśnie. Bo ona już wcześniej była związana z programem od wiosny zeszłego roku, ale pracowała dotychczas jako reporterka, także tutaj awansowała na prowadzącą. Ponadto wakacyjne wydania programu będą prowadzić różne pary złożone z obecnych gospodarzy. Dołączą do nich także reporterzy programu Małgorzata Tomaszewska, Marcin Sawicki i Mateusz Chłatki, co jest tłumaczone sezonem urlopowym, więc po prostu trzeba, aby zawsze zapewnić to, czy program jest prowadzony przez dwoje gospodarzy, w różny sposób te pary konfigurować i dlatego jeszcze w wakacje wśród gospodarzy znajdą się także twarze akcji Kolonie Letnie Dzień Dobry TVN. To jest taki projekt, w którym wezmą udział m.in. Tatiana Okupnik, Norbi, Michał Pazdan, Ralf Kamiński czy bracia Golec. I gwiazdy odwiedzą tutaj wakacyjne miejsca swojego dzieciństwa i młodości. W nowym cyklu nie zabraknie typowo kolonijnych gier i zabaw, wspomnień, ale też wzruszeń, które przypomną niezapomniane czasy wakacyjnych przygód. W powrocie do przeszłości towarzyszyć im będą przyjaciele z dawnych lat. Także będzie taka właśnie przypominajka co do przeszłości i te osoby też będą miały okazję zaprezentować się jako gospodarze programu. Co na to wszystko konkurencja ze swoją śniadaniówką? Halo tu Polsat, tak zupełnie to nie zwija żagli na ten okres letni, bo w zeszłym roku tak było, że ten program nie był w czasie wakacji nadawany. No to był taki ich pierwszy letni sezon, więc to była dla nas informacja, jak oni to w ogóle planują. Sądzić mogliśmy, że tak też będzie w przyszłości, ale nie. W tym roku oni się zupełnie na wakacje nie wycofali, tylko że nie ma trzech wydań w tygodniu, czyli nie od piątku do niedzieli, są dwa, w sobotę i niedzielę i nie od 8, tylko od 8.30. I to jest tam nadawane z dwóch lokalizacji, bo jest studio w Warszawie i studio plenerowe w Małopolsce. Także dalej to jest oczywiście uboższa wersja niż Dzień Dobry TVN. Pytanie na śniadanie też jest codziennie, także Miszczak tam, wiecie, siedzi po prostu zirytowany i sobie myśli, no my musimy to wreszcie ogarnąć, mieć zaplecze na to, żeby też w przyszłości być codziennie, bo co to w ogóle jest, że wszyscy są, a my nie. Także pewnie też do tego kiedyś dojdziemy, a w ogóle to nie wiem, czy ty wiesz, że my dochodzimy do tego, że kolejne osoby związane do niedawna z, no nie takiego już może niedawna, bo ten czas szybko leci, z Telewizją Polską w każdym razie, w jej złotych czasach, znajdują sobie nowe miejsca, no część z nich już znalazła, ale niektórzy mogli tęsknić za kobietą dwojga nazwisk i Idą Nowakowską Herndon. I ona niebawem ma współprowadzić jedno z wydarzeń w Polsacie. To będzie Festiwal Piękna, który ma się odbyć pod koniec lipca, więc może o nim powiemy, jak nam to nie umknie i nie wpadnie w jakiś nasz moment urlopowy. A oprócz tego też ma się pojawiać w programie Twoja twarz brzmi znajomo, ma tam być uczestniczką, co by być może sugerowało jakąś dłuższą współpracę Polsatu z tą właśnie osobą.
0: No dłuższą przerwę od telewizji, to trzeba przyznać, miała, więc teraz...
1: Tak, już się wydawało, że ona się tak bardzo kojarzy z tym wszystkim, że się dla niej nie znajdzie miejsce, a tu proszę bardzo, jest, będzie. Różnie to można oceniać. Zobaczymy, czy po tym, jak będzie uczestniczką programu, będą dla niej mieli jakąś ofertę, bo też i ramówka Polsatu nie jest z gumy. Jak oni mają w sezonie tylko przez 3 dni śniadaniówkę, to też nie mogą tych par zrobić 20, no bo też
0: to prawda.
1: Nie miałoby to sensu i się może nagle okazać, że oni tak średnio dla niej ofertę mają, bo już tam dla Sikory znaleźli, dla Wolnego znaleźli, no ale nie są w stanie przygarnąć całej tamtej ekipy. Więc no zobaczymy, jakie będą pani Idy losy. Wspomniałam tutaj o telewizji polskiej. Dla niektórych ta telewizja polska za czasów, kiedy była tam pani Ida, to był istny kabaret, ale kabarety wtedy nie były obecne w takim tradycyjnym wymiarze w telewizji polskiej. Teraz jednak są i od kilku lat ponownie transmituje ona Mazurską Noc Kabaretową, bo tak się czasami zdarza, że drogi prowadzą do Mrągowa. Mogłyby... Znaczy, my tam nie mamy nic do Mrągowa, ja nie mam. Ale jak już muszą prowadzić, to już niech prowadzą właśnie w związku z tym kabaretem. No i co wiemy o tegorocznej edycji, bądź zawsze starają, żeby był jakiś motyw przewodni. Słuchajcie, tegoroczną edycję poprowadzi niezawodne trio satyryków. I teraz słuchaj, jaki skład jest. Marcin Daniec, Jerzy Kryszak i Marcin Dżabar-Wójcik. Już przetrawiłeś te informacje. Uważam, że jest grubo.
0: Tak.
1: Mało tego, oni mają występować jako trzej muszkieterowie. A na scenie pojawią się ponadto m.in. kabaret Ani Mrumru, Katarzyna Pakosińska, Andrzej Grabowski, kabaret Chyba, kabaret małżeński. Emisja będzie miała miejsce w przyszłym tygodniu, w piątek, 10 lipca, w telewizyjnej Dwójce. To w ogóle będzie w trzech częściach, czyli takie fragmenty oddzielone reklamami. Pierwszy zacznie o 25, drugi o 21.15 i trzeci o 22.25, czyli trzy praktycznie godziny, bo trzech muszkieterów, ale za to jakich, jest to naprawdę no bardzo zachwycające, myślę, i na pewno włączysz, tak jak i ja. I to wiecie, nie jest też tak, że my na przykład komuś wypominamy wiek, czy coś w tym rodzaju, no ale...
0: Ale Marcin Daniec, Jerzy Kryszak byli w latach 80., 90., są do teraz.
1: I niektórzy mogliby być złośliwi i stwierdzić, że ci muszkieterowie to już nie tacy jak kiedyś. I właśnie o tym, w takim oczywiście kontekście odniesienia się tradycyjnego do tych muszkieterów jako bohaterów w kulturze obecnych, zaśpiewał Jacek Kaczmarski.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Muszkieterowie, już nie ci sami dojrzałości pożółkli goryczą. Zaczęli liczyć się z realiami, choć realia się z nimi.

Muszkieterowie już nie ci sami dojrzałości pożółkli goryczą. Zaczęli liczyć się z realiami, choć realia się z nimi nie liczą. Muszkieterowie już nie ci sami dojrzałości pożółkli goryczą. Zaczęli liczyć się z realiami, choć realia się z nimi nie liczą.

każdy za siebie, kosztem każdego na prywatną miarę grubości. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, stara baśń niewinnej młodości. Każdy za siebie, kosztem każdego na prywatną miarę grubości. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, stara baśń niewinnej młodości. Jeszcze stać ich, by historii się przypomnieć, skoczyć w siodło i wykrzesać iskry z ostrza, znów uwierzyć w zew, muszkieter wie do mnie, lecz historia...

0: To nie była muzyczna przerwa trwająca 20 lat, tylko jakieś 3 minuty i jesteśmy z wami ponownie, ale to już jest nasze ostatnie wejście.
1: Tak, doczekaliście się tego momentu. Ostatnie wejście nie będzie związane z tematem najbardziej aktualnym, bo on już trochę jest z nami, ten temat, ale jest to jeden z tych tematów, który na spokojnie możemy przedstawić z opóźnieniem. Nawet za pół roku byśmy w sumie mogli, chociaż byśmy wam tego nie zrobili, ponieważ mowa będzie o produkcji dostępnej w streamingu, której kolejne odcinki są udostępniane co tydzień. Jesteśmy tak w połowie udostępniania tych odcinków, więc na spokojnie można sobie wszystko nadrobić i za miesiąc, jak wam się o tym przypomni, też będzie można wszystko sobie to nadrobić, bo w ogóle mnie informacje o tym nowym serialu jakoś gdzieś przeleciały, nie zorientowałam się, że on jest i pewnie tak by pozostało, gdyby nie pewna drama, która wybuchła wokół niego, a w zasadzie wokół odtwórcy głównej roli, ale myślę, że sobie za chwilę o tym powiemy, bo w ogóle sama ta produkcja w związku też ze swoją tematyką miała wpisywać się w miesiąc, który już za nami, w tak zwany miesiąc dumy. Tytuł serialu to Proud, co z dumą właśnie się wiąże, a ten miesiąc dumy jest takim właśnie miesiącem dla osób LGBT. On się już skończył, ten miesiąc, więc niektórzy się śmieją, że już teraz nie można w ogóle nic mówić o gejach, no ale w sumie skończył się ten miesiąc, a się zaczął kolejny, no bo teraz zaczął się ten miesiąc, który niektórzy określają miesiącem dumy z niepełnosprawności, co też bywa dla niektórych tematem kontrowersyjnym, że jak można być dumnym z tego, że się nie widzi lub nie chodzi, ale to jest ta duma rozumiana w takim godnościowym kontekście, co niektórym jest bliską kategorią, niektórym niekoniecznie, ale być może to jest jakaś tam kolejna okazja, żeby zwrócić uwagę na jakieś problemy, które i tak potem nie będą nikogo obchodzić. No, ale właśnie ten czerwiec, czyli miesiąc dumy dla osób LGBT, to jest czas licznych marszów równości, no i nie ma się też co dziwić, że właśnie na ten moment przewidziano premierę serialu Proud, dostępnego w serwisie HBO Max. W tym serialu odtwórcą głównej roli i sprawcą zamieszania jest aktor, który się nazywa Ignacy Lis. Gra on młodego i nieodpowiedzialnego geja. Więc to już jest takie postawienie, że wystawienie sprawy, jak rozumiem, bo chociaż no, nie miałam okazji tego oglądać, nie mam też HBO Max, że nie będzie to jakaś postać czarno-biała, że albo chcemy namalować typowo dobrego bohatera, że geje zawsze dobrzy, albo że ci geje to w ogóle zło wcielone. No bo on tutaj ma być taki jakiś nieodpowiedzialny, ale jak za chwilę się przekonacie w kontekście dalszej historii, myślę, że też różne inne strony osobowości w trakcie mogą się w nim obudzić. On żyje w przeświadczeniu, przynajmniej na początku, że świat należy do niego i nigdy się to nie zmieni. Jest bezczelny, bezkarny, bezrefleksyjny, niecierpliwy, piękny i młody. Teraz, Michale, sobie zdać w głowie, która z tych cech najbardziej ciebie charakteryzuje w tym momencie, a która ciebie najbardziej nie. Ale to oczywiście możesz pozostawić dla siebie. Wewnętrzny brak pewności siebie rekompensuje arogancją, zachwytem w oczach innych i pracą modela. Dochodzi jednak do rodzinnej tragedii i wtedy cały jego świat wywraca się do góry nogami. Czy Filipowi, bo tak ma na imię ten bohater, uda się zaopiekować małym dzieckiem i jednocześnie zachować wolność oraz nie stracić zbyt wiele z dotychczasowego stylu życia, a do tego zmierzyć się z wyrzutami sumienia, własnymi słabościami, porażkami oraz społecznymi uprzedzeniami? Czyli widzicie, jaki tutaj mamy temat, jaki nam się pojawia, zupełnie niechcący, adopcji przez osobę LGBT. I z tego co wiem, bo może też widziałeś ten wątek na samcu, beta, beka. Samiec Beka to grupa facebookowa
0: podcastu Samiec Beta. Tak.
1: I tam osoba jakaś wczoraj pisała właśnie o tym, że teraz, jeżeli ktoś śledzi na bieżąco te odcinki, to właśnie jakoś jest na etapie tej adopcji. Właśnie, przynajmniej jakoś pojawia się tego dziecka, bo jesteśmy jakoś w połowie publikowania tych odcinków.
0: Tak, bo jakaś tam rodzinna tragedia, tak? Coś.
1: Tak, tak, tak. No to może zanim przejdziemy do dalszego ciągu i omówienia pozostałej obsady, no to nie możemy pana Ignacego tutaj pominąć, chociaż już mu się ze wszystkich stron dostała, zatem jak mu się jeszcze oberwie od kogoś, to go bardziej nie zaboli. Jak to się w ogóle wydarzyło? Dlaczego się zrobiło wokół tego tak głośno? To nawet nie chodzi o sam fakt, że zagra geja, będzie o adopcji, że w ogóle prawactwo już umarło, jak tylko przeczytało opis. Chodzi, słuchajcie, o fragment jego wywiadu, który teraz sparafrazuję, ale tak postaram się dosyć dokładnie to zrobić. Pan Ignacy powiedział otóż, że skoro papież Franciszek mógł w Wielki Czwartek myć nogi osobom transpłciowym, to ja mogłem zagrać geja. I tu jest tyle do rozpakowania, w sensie, że mu w ogóle przyszło do głowy porównanie do papieża, niby nie przyszło, ale okej, może on jest silnie wierzący, papież jest dla niego ważną osobą, więc może mu przyszło do głowy, chociaż z drugiej strony nie wiem, czy wypada, czy to nie jest takie jakimś przejawem pychy, że się ktoś porównuje do papieża, okej, pozostawiam to wam. Ale z drugiej strony to zabrzmiało tak, jakby on, który sam nie jest osobą LGBT, jest w związku, ma chyba dziecko, w związku z kobietą, to miałam na myśli, to wygląda tak, jakby on sam jakoś się mega poświęcał, że właśnie wcielił się w taką rolę, no i to po prostu nie brzmi dobrze, nie brzmi dobrze jako głos sojuszniczy. Tam inne wypowiedzi też nie były jakoś dobrze odebrane, typu porównywanie marszów równości do marszów niepodległości. Nikt nie każe chodzić do marszu równości, bo ktoś może nie lubić z różnych powodów, ale tam ten wydźwięk tych wypowiedzi świadczył o pewnym niezrozumieniu tego, z czym się mierzy grupa, pewnie w dużej mierze docelowa tego serialu, a zatem jak sobie pan aktor przechlapał u tej grupy docelowej, no to nie jest to dobre dla marketingu samego serialu. I to nie jest tak, że go teraz należy, wiecie, ukamienować, bo to jakiś straszny homofob czy coś, ale raczej po prostu byłoby dobrze, aby osoba, która się wciela w taką, a nie inną rolę, gdzie jeszcze to jest powiązane z tak wrażliwym dla wielu tematem, aby taka osoba trochę lepiej analizowała swoje wypowiedzi. I to chyba tyle na ten temat. A obok Ignacego Lisa znaleźli się w obsadzie także Maria Sobocińska, Kamil Studnicki, Maja Ostaszewska, która też się wypowiada, no i ona się wypowiada wręcz tak bardzo entuzjastycznie, że ona chodzi na marsze w ogóle i wszystko. Znowu mówimy, nie trzeba, absolutnie. I też nie jest tak, że pan Ignacy coś tutaj robi złego, ale tak, tak wiecie. Ja bym niektóre te słowa przemyślała. Poza tym Joanna Kulik, Marcin Miodek, Piotr Pacek, Dorota Kolak, Tamara Arciuk, Sylwia Boroń, Mateusz Więcławek, Amelia Fiałkowska, Paweł Tomaszewski czy Paulina Holz. Tych aktorów tam jeszcze więcej było wymienionych, ale ci jako odtwórcy tych istotnie głównych ról tutaj zostali wskazani, więc do nich się ograniczę. I nowe odcinki tej produkcji, która odcinków liczy 8, produkcji HBO Original, będą pojawiać się w serwisie co tydzień. Ostatni trafi na platformę 31 lipca, a pierwszy trafił chyba, jak dobrze liczę, 12 lipca. Więc jesteśmy teraz właśnie w połowie. 4 zostały opublikowane, 4 jeszcze przed nami. Może więc ktoś to już miał okazję obejrzeć i się podzieli z nami jakimiś swoimi wnioskami. I my za chwilę tak właśnie zakończymy ten program, przedłużając sobie ten miesiąc dumy, kończąc jeden, rozpoczynając drugi w zasadzie. A jeszcze zanim, no to myślę, że warto wspomnieć o tym, co Telewizja Polska w tym tygodniu przyszykowała, co już w większości za nami, ale też jeszcze warto się na to załapać, bo w tym tygodniu mamy festiwal Open Air i było kilka transmisji z tego festiwalu właśnie w kanałach Telewizji Polskiej, od chociażby koncert Chopina zagrany na Open Airze, albo Zara Larsson. I dzisiaj mamy jeszcze 2 koncerty, teraz trwa jeden, a o 20 w TVP Kultura będzie Teddy Swims, a my chyba mamy nawet jakieś piosenki Teddy Swims w bazie Ramienny, jeśli się nie mylę, więc to może być całkiem sympatyczna okazja na spędzenie sobotniego wieczoru, także ja przynajmniej się udaję sprawdzać, co tam pobrzmiewa w TVP Kultura, a u nas pobrzmiewać zaraz będzie inna muzyka, bo chcieliśmy tak właśnie zakończyć, nawiązując do wątku tej dumy i zagrać coś, co kojarzy się z tą dumą z bycia osobą LGBT, jakiś taki utwór hymniczny może dla tej społeczności, no i różne źródła mi wskazały tego typu hymn, że takim wyrazem dumy jest piosenka Lady Gagi, której już tytuł nawet mówi o tym, że ktoś narodził się taki, a nie inny, born this way. No i z tego właśnie może być dumny, czy też nawet jeżeli nie lubi tego określenia dumny, no to ta godność dla wszelkich takich osób z grup mniejszościowych jest istotna, więc tym hymnem przedłużając sobie miesiąc dumy, bo czemu nie, zaniedbaliśmy wtedy, tu możemy przedłużyć, kto powiedział, że nie można mówić w lipcu o gejach. Tym sobie zakończymy wydanie magazynu RTV numer 279, wyczekując wydania numer 280. Które się kiedyś pewnie pojawi. Może na przykład tak się stać, że nam umknie pewien news, no bo jest niby jedna informacja 24 lipca, ale jeżeli do tego czasu nie uzbierają się inne informacje, no to nie powiemy po prostu o tym, no i też myślę, że trudno, no jak jedna informacja przeleci, no to
0: ale myślę, że coś. Ale myślę, że w 2 tygodnie to jednak nazbiera się trochę tych
1: ale
0: informacji.
1: Ale wakacje też są, teraz no tak dużo powiedzieliśmy.
0: No tak, oczywiście.
1: Może już nie będzie, co?
0: No myślę, że, ja myślę, że będzie jeszcze okazja, żeby o pikniku country w Mrągowie, który wraca po 20 latach do telewizji.
1: Już nie trzeba.
0: Ale trzeba
1: już
0: opowiedzieć,
1: wystarczy.
0: Kto wystąpi, piosenkę zagrać. To jest, wiesz, temat, którego myślę, że nie można tak sobie łatwo pominąć.
1: Sami sobie ocencie, co trzeba, czego nie trzeba. Trzeba i warto być dumnym z tego, jacy jesteśmy, jacy się urodziliśmy. Born This Way. Na koniec Lady Gaga, a zanim ona zaśpiewa, to się jeszcze pożegnają prowadzący, czyli Michał Dziwisz
0: i Milena Wiśniewska. Do usłyszenia. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Only the best music on DHT Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Kolumbijczyk został aresztowany po włamaniu do Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, gdzie wybijał szybę i wszedł do pomieszczeń administracyjnych. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. CEO grozi mu karą do 10 lat więzienia. Sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Ponadto mężczyzna przebywał w Polsce nielegalnie i prawdopodobnie był pod wpływem środków odurzających. Iran nie jest tradycyjną dyktaturą ani klasyczną teokracją, lecz złożonym systemem, w którym instytucje religijne, militarne i polityczne są ze sobą ściśle powiązane. Po śmierci Ahmadi Chameneiego w lutym 2026 roku, jego syn Mujtaba Chamenei przejął władzę, CEO doprowadziło do nowego kryzysu przywództwa. Władza w Iranie opiera się na koncepcji velayat-e-faqih, która pozwala jedynie religijnym uczonym na sprawowanie rządów. Najwyższy przywódca ma szerokie uprawnienia, a Rada Strażników kontroluje kandydatów do wyborów. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej pełni rolę potężnej instytucji, która nie tylko zarządza armią, ale także dużym sektorem gospodarki. Policja w Zawierciu zatrzymała 25-letniego mężczyznę, który oddał strzały z pneumatycznej broni do przechodniów na ulicy Mrzygłockiej. Dwa mężczyzny, które były ofiarami, schowały się za płotem, jeden z nich odniósł ranę w rękę. Funkcjonariusze znaleźli w domu sprawcy broń pneumatyczną oraz amunicję, a mężczyzna miał prawie 1,5 promila alkoholu we krwi i przyznał się do winy. Zdarzenie zakwalifikowano jako chuligańskie, co może skutkować zaostrzeniem kary. Policja informowała o tej sytuacji w sobotę, po interwencji, która miała miejsce we wtorek. Parlament Europejski w przyszłym tygodniu zajmie się sporem o Wołyń, który nabiera międzynarodowego wymiaru. Minister Michał Dworczyk podkreśla, że temat ludobójstwa Polaków przez ukraińskich nacjonalistów został przeniesiony na poziom europejski, co jest wynikiem inicjatywy prezydenta Zełenskiego. Dworczyk wskazuje, że Ukraina musi zmierzyć się ze swoją trudną historią w kontekście negocjacji z Unią Europejską. Polityczne napięcia między Polską a Ukrainą wymagają podjęcia działań w celu ich złagodzenia. Dwóch mężczyzn, udających policjantów, zaatakowało osoby w kryzysie bezdomności pod Mostem Świętokrzyskim, gdzie doszło do szarpaniny. Po wezwaniu pomocy przez świadków, napastnicy użyli gazu pieprzowego, jednak jeden z nich został zatrzymany dzięki reakcji pokrzywdzonego oraz szybkiej interwencji policjantów. Przy zatrzymanym znaleziono replikę broni i gaz pieprzowy, a jego wspólnik został ujęty w innym miejscu, posiadając między innymi nóż składany i rękawice taktyczne. Policja zabezpieczyła także samochód, którym się poruszali, w którym znajdowały się przedmioty przypominające wyposażenie służb mundurowych. Obaj mężczyźni zostali przekazani do prokuratury rejonowej Warszawa-Praga Północ. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.
0: This is Radio DHT.

0: wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. W niedzielę w Polsce prognozowane są liczne burze oraz opady deszczu, a temperatura w wielu miejscach nie przekroczy 20 stopni Celsjusza, szczególnie na Podhalu i nad morzem. W ciągu dnia wystąpi silny wiatr, osiągający prędkość do 70 km na godzinę w rejonach nadmorskich. Na Bałtyku przewidywany jest sztorm o sile 7 do 8 w skali Beauforta. W nocy możliwe są przelotne opady deszczu na południowym zachodzie oraz burze na wschodzie kraju. Kieleccy policjanci prowadzą obławę na 65-letniego mężczyznę, który może być związany ze śmiercią swojej 64-letniej żony, której ciało znaleziono w Borkowie. Funkcjonariusze opublikowali zdjęcie poszukiwanego, a także szczegóły jego wyglądu, w tym brak obuwia oraz opuchniętą prawą rękę. Wstępne ustalenia sugerują możliwy udział osób trzecich w zdarzeniu, a prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Policja apeluje do osób, które posiadają informacje o miejscu pobytu mężczyzny, o pilny kontakt. Rosyjski myśliwiec MiG-29 został zniszczony przez ukraińskiego drona w nocy z 25 na 26 czerwca w bazie lotniczej na Krymie. Ukraiński wywiad poinformował, że podczas operacji zniszczono także wyrzutnię lotniskową, a straty Rosjan mogą wynosić dziesiątki milionów dolarów. W sieci opublikowano film dokumentujący moment trafienia samolotu przez bezzałogowiec. Ukraińskie działania są częścią strategii, której celem jest izolowanie okupowanego przez Rosję terytorium. Mieszkańcy Guamu i Marianów Północnych przygotowują się na nadchodzący supertajfun Bawi, którego porywy wiatru mogą przekraczać 300 km na godzinę. Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa ostrzega przed poważnymi zagrożeniami dla regionu, gdzie ogłoszono stan wyjątkowy. W obliczu nadchodzącego żywiołu mieszkańcy masowo zaopatrują się w paliwo, materiały budowlane oraz artykuły spożywcze. Na Guamie w niedzielę otwarte zostaną schroniska, które będą dysponować zapasami żywności i wody na 7 dni. Amerykański Czerwony Krzyż wysłał do regionu zespoły ratownicze oraz pomoc humanitarną, aby zminimalizować skutki nadchodzącej burzy. Rosja planuje jutro publikację serii fałszywych informacji dotyczących Wołynia, co ma na celu osłabienie relacji polsko-ukraińskich. Dyrektor Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji, Aleksandr Bortnikow, odpowiada za operacje dezinformacyjne, a rosyjskie media państwowe otrzymały polecenie szerokiego rozpowszechniania tych nieprawdziwych narracji. Planowana dezinformacja jest reakcją na zaostrzenie sporu między Polską a Ukrainą dotyczącego kwestii historycznych, w tym upamiętnienia ukraińskiej powstańczej armii. Polska strona, w tym minister spraw zagranicznych, wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec tych działań, zwracając się bezpośrednio do Władimira Putina. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
0: Only the best music on DHT Radio.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Matthew Flamini apeluje o silniejszą politykę klimatyczną w Unii Europejskiej, podkreślając, że osłabienie przepisów dotyczących emisji nie poprawi konkurencyjności Europy w porównaniu do Chin i Stanów Zjednoczonych. Flamini, który obecnie kieruje firmą biochemiczną przetwarzającą odpady rolnicze na biochemikalia, zaznacza, że konieczne jest odejście od paliw kopalnych na rzecz alternatyw opartych na biomasie. Krytykuje również działania polityków zmierzające do złagodzenia przepisów dotyczących handlu emisjami. Irański parlamentarzysta Mojtaba Zarej skrytykował Europę, określając ją jako barbarzyńską i dziką. W jego ocenie europejscy liderzy zostali wykluczeni z ceremonii pogrzebowej Alego Chameneiego, najwyższego przywódcy Iranu, ponieważ nie potępili jego zabójstwa. Ceremonie żałobne rozpoczęły się po śmierci Chameneiego, który zginął w nalocie podczas wojny z Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Zarej podziękował irańskim władzom za brak zaproszeń dla krajów europejskich na to wydarzenie. Stany Zjednoczone obchodzą 250. rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości, organizując jedną z największych parad żaglowców w historii kraju w Nowym Jorku. W wydarzeniu bierze udział 48 wielkich żaglowców, w tym polska fregata Szkolna Dar Młodzieży. Parada rozpoczęła się od mostu Verrazzano Narrows i prowadziła rzeką Hudson, przyciągając około 6 milionów widzów. Fregata z 120 studentów na pokładzie przybyła z Norfolk i po Nowym Jorku wyruszy do Bostonu. W Stanach Zjednoczonych uruchomiono program Konta Trumpa, który ma na celu wsparcie finansowe dzieci od urodzenia. Każde dziecko urodzone w latach 2025 do 2028 otrzyma na konto państwową wpłatę w wysokości $1000. Środki będą dostępne po osiągnięciu pełnoletności i mogą być przeznaczone na edukację, zakup nieruchomości lub rozpoczęcie działalności gospodarczej. Program zainaugurowano 4 lipca 2026 roku, a do tej pory otwarto ponad 6 milionów kont, z czego 1 400 000 spełnia kryteria do otrzymania wsparcia. Leszek Miller zaproponował, aby premier wprowadził zasadę, zgodnie z którą w każdym ministerstwie powinien być tylko jeden sekretarz stanu. Były prezydent Bronisław Komorowski zgodził się z tą opinią, wskazując na przerost zatrudnienia na wysokich stanowiskach państwowych. W kontekście ostatnich wydarzeń związanych z warszawskim Szpitalem Południowym, Rafał Trzaskowski odwołał Radę Nadzorczą placówki oraz dwie wiceprezydentki miasta. Komorowski zauważył, że skomplikowana struktura administracyjna jest efektem zaspokajania partyjnych aspiracji, co powinno być teraz uproszczone. Miller i Komorowski podkreślili potrzebę reform w administracji, aby poprawić efektywność pracy. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Co najmniej 2954 osoby zginęły w wyniku podwójnego trzęsienia ziemi, które miało miejsce w Wenezueli 24 czerwca, według danych tamtejszego Ministerstwa Komunikacji. Ponad 16 tysięcy osób odniosło rany, a około 50 tysięcy uznano za zaginione. W wyniku katastrofy zniszczono 856 budynków, a ponad 16 tysięcy ludzi straciło dach nad głową. W Carabaleda urządzono tymczasowy szpital w restauracji McDonald's, w którym pracuje ponad 30 lekarzy. Wzrost liczby poszkodowanych zwiększa ryzyko epidemii chorób zakaźnych. Na autostradzie M14 w Ukrainie doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego zginęło 12 osób, w tym kierowca busa i 8 pasażerów, a 6 osób odniosło poważne obrażenia. Wypadek spowodował kierowca Nissana, który wjechał na przeciwległy pas ruchu, co doprowadziło do przewrócenia się busa marki Mercedes i jego zmiażdżenia przez ciężarówkę. Policja rozpoczęła akcję poszukiwawczą za sprawcą wypadku, który uciekł z miejsca zdarzenia. Maroko awansowało do ćwierćfinału Mistrzostw Świata, pokonując Kanadę w meczu 1-8, finału wynikiem 0-3. Dwie bramki dla drużyny afrykańskiej zdobył Azzedine Ounahi, a honorowe trafienie dla Kanadyjczyków w doliczonym czasie gry zaliczył Soufiane Rahimi. Maroko ma szansę na powtórzenie sukcesu sprzed 4 lat, kiedy dotarło do półfinału turnieju. W ćwierćfinale Maroko zmierzy się ze zwycięzcą spotkania Francja-Paragwaj. W meczu uczestniczyło 68 777 widzów. Joey Chestnut zjadł 66 hot dogów w ciągu 10 minut, zdobywając tym samym tytuł mistrza w zawodach Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest. Upał, który osiągnął 38 stopni Celsjusza, nie wpłynął znacząco na jego wynik, a drugiego zawodnika wyprzedził o 15 hot dogów. Zwycięstwo przyniosło mu nagrodę w wysokości 10 tysięcy dolarów. W rywalizacji kobiet triumfowała Miki Sudou, która zjadła 38¾ hot dogę, zdobywając swoje 12 zwycięstwo w tych zawodach. Konkurs stał się tradycją amerykańskiego Dnia Niepodległości, przyciągając co roku tłumy widzów. Doktor habilitowany Sławomir Patyra, wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, wciąż nie złożył ślubowania, ponieważ prezydent nie wyznaczył terminu. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki poinformował, że ślubowanie odbędzie się, gdy prezydent go zaprosi. Patyra skierował do prezydenta pismo z prośbą o wyznaczenie terminu, co ma na celu zasygnalizowanie gotowości do objęcia stanowiska. Wybór Patyry był konieczny po zakończeniu kadencji innego sędziego, Andrzeja Zielonackiego, a brak złożenia ślubowania oznacza rezygnację z funkcji. Bogucki dodał, że prezydent analizuje sytuację i decyzja w tej sprawie zostanie szybko zakomunikowana. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Władimir Putin przesłał gratulacje z okazji 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. W depeszy opublikowanej przez Kreml podkreślił znaczenie deklaracji niepodległości jako kluczowego momentu w historii świata. Zaznaczył również pozytywne aspekty relacji rosyjsko-amerykańskich, szczególnie w kontekście i II wojny światowej. Putin wyraził nadzieję na budowanie konstruktywnych relacji między Rosją a Stanami Zjednoczonymi oraz złożył życzenia zdrowia i dobrobytu obywatelom Ameryki. Donald Trump poinformował, że premier Izraela, Benjamin Netanyahu, wystąpił z inicjatywą zorganizowania bezpośredniej rozmowy, która może odbyć się w przyszłym tygodniu po szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tematem rozmów mogą być działania związane z Iranem oraz rosnące napięcia między oboma politykami, wynikające z różnicy w priorytetach oraz krytyki działań Netanyahu. Spotkanie jest szczególnie istotne dla Netanyahu, który potrzebuje wsparcia przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi w Izraelu. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, podczas konwencji partii w Warszawie określił konserwatystów jako osoby normalne. Czarnek skrytykował Rafała Trzaskowskiego, nazywając go politycznym, damskim bokserem, w kontekście dymisji dwóch wiceprezydentek stolicy. Podczas wydarzenia podpisano deklarację wartości każdego normalnego społeczeństwa oraz dokumenty dotyczące rodziny, edukacji i demografii. Czarnek zaapelował o skupienie na problemach demograficznych, które uznał za kluczowe w obecnej sytuacji. W sobotę około godziny 19 w miejscowości w Norwandy doszło do wypadku, w którym samochód osobowy zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Pojazdem kierowała kobieta, a w środku znajdowało się dwoje dzieci. Strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych, aby wydostać poszkodowanych z pojazdu. Cała trójka została przewieziona do szpitala, a policja prowadzi dochodzenie w sprawie okoliczności zdarzenia. Leon XIV złożył gratulacje Amerykanom z okazji 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości, podkreślając jej znaczenie dla ideałów wolności i równości. Papież, sam będący Amerykaninem, zwrócił uwagę na odpowiedzialność, jaką mieszkańcy Stanów Zjednoczonych ponoszą wobec siebie nawzajem oraz przyszłych pokoleń. W swoim liście przypomniał o wkładzie Kościoła katolickiego w edukację i pomoc najbiedniejszym, a także akcentował konieczność ochrony ludzkiego życia oraz wsparcia dla imigrantów. Leon XIV wyraził nadzieję, że rocznica ta zainspiruje Amerykanów do wzmacniania wspólnot i działania na rzecz sprawiedliwości oraz demokracji. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
0: Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 18 w województwie warmińsko-mazurskim na drodze S5J między Elblągiem a Malborkiem kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na odcinku numer 385. Od 17 do 20 w województwie lubelskim na drodze S19 między węzłem Wilkołas a węzłem Kraśnik Południe na 43 km występują ograniczenia. Na budowie drogi S1 między węzłem Kosztowy a Bielsko-Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy. Równolegle na drodze DK35 trwa rozbudowa ronda na połączeniu dróg krajowych nr 35 i 35A oraz łącznika węzła Kobierzyce drogi S8. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. W nocy z czwartku na piątek doszło do włamania do Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, gdzie ochroniarze zatrzymali obywatela Kolumbii. Mężczyzna, najprawdopodobniej pod wpływem środków odurzających, uszkodził szybę kamieniem i wszedł do jednego z pomieszczeń uczelni. Na miejscu interweniowała policja oraz żandarmeria wojskowa, a Kolumbijczyk został aresztowany na 3 miesiące, oskarżony o usiłowanie kradzieży i włamanie. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Incydent zgłoszono także Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Upały osiągające nawet 44 stopnie Celsjusza oraz zapowiadane gwałtowne burze wpłynęły na obchody 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych, prowadząc do odwołania lub skrócenia wielu wydarzeń. Centrum obchodów znajduje się w Nowym Jorku, gdzie przeglądowi floty przewodniczył wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance. W ramach uroczystości odbywa się jedna z największych parad żaglowców w historii, w której uczestniczy fregata Szkolna Dar Młodzieży z Polski. Pomimo trudnych warunków pogodowych, wieczorne pokazy fajerwerków w miastach na wschodnim wybrzeżu mają się odbyć zgodnie z planem. Po zakończeniu nowojorskiego etapu rejsu, fregata wyruszy do Bostonu, gdzie załoga zostanie częściowo wymieniona. Iga Świątek odpadła z Wimbledonu, przegrywając w trzeciej rundzie z Filipinką Aleksandrą Ilą wynikiem 6-7, 2-6. Polska tenisistka, która przystąpiła do turnieju jako obrończyni tytułu, nie wykorzystała dwóch piłek setowych w pierwszym secie, przegrywając go w tiebreaku. W drugiej partii dominowała niżej rozstawiona Eala, która wygrała tylko 2 gemy. Porażka Świątek spowoduje spadek w światowym rankingu z 3 na co najmniej 6 miejsce. W zmaganiach mężczyzn Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału, gdzie zmierzy się z Niemcem Janem Lennardem Struffem. Pływak został ranny przy plaży Jones na wyspie Long Island w stanie Nowy Jork, a podejrzewa się, że sprawcą ran był rekin. Poszkodowany został przewieziony do szpitala, jednak obrażenia nie zagrażały jego życiu. W rejonie zauważono wzmożoną aktywność rekinów, co skłoniło władze do wprowadzenia zakazu kąpieli na niektórych plażach. Po godzinie poszukiwań rekina, który nie został odnaleziony, możliwość kąpieli została wznowiona. Eksperci wskazują, że obserwacja rekinów staje się coraz częstsza, a przypadki pogryzień ludzi są rzadkie. Pożar lasu, który wybuchł w czwartek w miejscowości Wouzela w Portugalii, zniszczył już ponad 11 tysięcy hektarów lasów i rozprzestrzenił się na 3 inne gminy. W akcji gaszenia pożaru bierze udział tysiące strażaków, w tym 1174 strażaków wspieranych przez 390 pojazdów naziemnych i 10 samolotów. Krajowy Urząd Ochrony Cywilnej ogłosił, że pożar zagraża domostwom, co wymusiło częściową ewakuację 2 miejscowości oraz zamknięcie linii kolejowej. Portugalski rząd uruchomił Europejski Mechanizm Ochrony Ludności, zwracając się o wsparcie międzynarodowe, w tym o 4 samoloty gaśnicze Canadair. W sobotę ogłoszono czerwony alert w 13 z 18 dystryktów kraju z powodu wysokich temperatur. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów 3 pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Paul Pelosi, mąż byłej przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, jest podejrzany o uderzenie w zaparkowany samochód i ucieczkę z miejsca zdarzenia w Yountville w Kalifornii. Świadek zgłosił uszkodzenie pojazdu, a Pelosi przyznał się do uderzenia w coś, jednak nie wiedział, co to było. Badania wykazały brak alkoholu we krwi, CO wyklucza jazdę w stanie nietrzeźwym. Sprawa została przekazana do prokuratury okręgowej w hrabstwie Napa w celu ewentualnego postawienia zarzutów. Donald Trump krytykuje politykę migracyjną Europy, wskazując na niebezpieczeństwa związane z przyjmowaniem uchodźców z krajów trzeciego świata. W swoim wpisie na platformie Truth Social ostrzegł, że takie działania mogą prowadzić do destabilizacji krajów europejskich. Trump stwierdził, że Europa staje się krajem trzeciego świata przez przyjmowanie przestępców. Jego administracja planuje wprowadzenie surowszej polityki migracyjnej, zwiększając liczbę deportacji. Co najmniej 8 jednostek, w tym tankowce z ropą, zawróciło w piątek i sobotę podczas próby przepłynięcia przez cieśninę Hormuz. Wiele z nich obrało trasę po stronie irańskiej, co może być związane z żądaniami Iranu, by statki korzystały wyłącznie z autoryzowanej trasy. Irańskie siły regularnie ostrzegają jednostki o konieczności uzyskania pozwolenia na przeprawę przez Hormuz, a niektóre z nich były atakowane. Stany Zjednoczone, wspierające tranzyt statków wzdłuż wybrzeża Omanu, budzą niezadowolenie irańskich radykałów, którzy krytykują władzę za osłabianie pozycji kraju. W ostatnich dniach średnio 34 statki dziennie przepływały przez cieśninę, co stanowi około 25% przedwojennej przepustowości. W Borkowie pod Kielcami policja znalazła ciało 64-letniej kobiety, a wstępne ustalenia wskazują, że mogła zostać zamordowana. Funkcjonariusze poszukują jej 65-letniego męża, którego zdjęcie opublikowano w mediach. W akcji bierze udział ponad 100 policjantów oraz śmigłowiec, a poszukiwania obejmują także pobliski kompleks leśny. Zmarła kobieta mogła mieć kontakt z mężem przed śmiercią, CO wskazuje na jego potencjalny związek z jej śmiercią. Ciało zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Fala upałów w Stanach Zjednoczonych spowodowała odwołanie parad z okazji Dnia Niepodległości, które miały się odbyć w Waszyngtonie, Filadelfii oraz Cape May w stanie New Jersey. Wysoka temperatura, sięgająca miejscami 44 stopni Celsjusza, skłoniła władze do podjęcia decyzji o przełożeniu wydarzeń w trosce o bezpieczeństwo uczestników. Burmistrz Trenton ogłosił, że nowy termin festiwalu zostanie ustalony. Mimo upałów, wieczorne pokazy fajerwerków mają się odbyć zgodnie z planem. Narodowa Służba Pogodowa przewiduje, że skwar będzie dotykał miliony Amerykanów przez cały weekend. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Rozmowa telefoniczna między Władimirem Putinem a Donaldem Trumpem dotyczyła konfliktu na Ukrainie oraz obchodów 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Trump potwierdził gotowość do wspierania szybkiego zakończenia działań wojennych, a Rosja wyraziła preferencję dla polityczno-dyplomatycznego rozwiązania konfliktu. Rozmowa miała miejsce przed szczytem Sojuszu Północnoatlantyckiego, który odbędzie się w Turcji w dniach 7 i 8 lipca. Informację przekazał doradca Putina, Jurij Uszaków. Tylko 1/3 Amerykanów wierzy, że koncepcja American Dream nadal jest aktualna, a połowa uważa, że kiedyś była, ale już nie jest. Doktor Małgorzata Zawadka, amerykanistka, wskazała, że prezydentura Donalda Trumpa przyczyniła się do frustracji społeczeństwa, podkopując ducha Ameryki. Profesor Aleksandra Przegalińska zauważyła, że rozwój technologii i rola spółek technologicznych wpływają na obecne podziały w społeczeństwie. W debacie poruszono także obawy dotyczące przyszłości dzieci Amerykanów w kontekście szybkich zmian i powrotu do przeszłości. Ciało 64-letniej kobiety zostało odnalezione w jej domu niedaleko Kielc, a policja poszukuje jej 65-letniego męża, który jest uważany za ostatnią osobę, która widziała ją przed śmiercią. Służby korzystają z dronów i prowadzą poszukiwania nie tylko w Borkowie, ale również w Kielcach i w kierunku Krakowa. Wstępne ustalenia wskazują, że mogło dojść do przestępstwa, jednak szczegóły dotyczące zgonu nie zostały ujawnione. Mężczyzna ma 175 cm wzrostu, krótkie siwe włosy oraz może mieć opuchniętą prawą rękę. Policja opublikowała jego wizerunek i prosi o kontakt osoby, które mogą posiadać informacje na temat jego miejsca pobytu. Pożar wybuchł w sobotę w budynku wielorodzinnym przy ulicy Gwarków w Wałbrzychu. Zgłoszenie o incydencie wpłynęło około godziny 18. Na miejscu działa 6 zastępów straży pożarnej, które ewakuowały mieszkańców budynku. 3 osoby zostały podtrute dymem i są pod opieką medyków, jednak nikomu nie stało się nic poważnego. Działania strażaków mają na celu dogaszenie pożaru. W Portugalii trwa walka z pożarami lasów i łąk, które spaliły ponad 12 tysięcy hektarów, a co najmniej 17 osób zostało rannych, w tym 7 strażaków. Najtrudniejsza sytuacja panuje w gminie Wouzela, gdzie ogień zagraża domostwom. CEO wymusiło częściową ewakuację 2 miejscowości oraz zamknięcie linii kolejowej. Portugalski rząd uruchomił Europejski Mechanizm Ochrony Ludności, prosząc o pomoc